Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

Barowicz kres, płynie wzdłuż przez. Cicha woda w zegir wie, cicha woda wie. Zegir wytrzy, Barowicz kres, płynie wzdłuż przez. Wyska 2.

0: klub uwolą. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

poznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie. Jak rozpoznać ludzi.

0: Nie, zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Ona z nim spała, czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy płaci alimenty, kupuje im prezenty, nie wydaje mi się.
2: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa, jakie tatuaże ma, co za człowieka wrak?
2: Post.

0: Reklama.
1: Castorama.
0: Teoria
2: i praktyka.
0: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
0: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: I po reklamie.
3: Wiktoria Kmiecik, dzień dobry. We wtorek sprawdzam, jaka będzie dziś czekać nas pogoda w Kielcach. I na termometrach nawet 28 stopni, ale odczuwalna będzie naprawdę, naprawdę wysoka. Będzie gorąco, będzie parno, także butelkę wody i okulary miejcie przy sobie. Poza tym ciśnienie będziemy mieć naprawdę wysokie, także jeżeli będzie was boleć głowa, to właśnie to jest tego przyczyna. Także z kolejnymi kawami lepiej dzisiaj ostrożnie. Poza tym bezdeszczowo.
4: Jest szósta, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Nie żyje 45-letni górnik. To po wypadku, do którego doszło wieczorem w katowickiej kopalni Murcki Staszic. Mężczyznę przygniotła bryła kamienia podczas pracy pod ziemią. To piąty śmiertelny wypadek w górnictwie w tym roku. Zmiany po aferze w Szpitalu Południowym. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił nowy skład Rady Nadzorczej placówki. Nie ma w niej już przedstawicieli środowisk politycznych. Były członek Rady, burmistrz Ursynowa, Robert Kępa, mówi, że nie wiedział o istnieniu pokoju dla VIP-ów, ani o sposobie pełnienia dyżurów przez koordynatora SOR-u. Sprawa wyszła na jaw po doniesieniach dotyczących funkcjonowania szpitala. O szczegółach Mateusz Chłystun.
5: Robert Kępa, który pobierał 3400 zł wynagrodzenia za członkostwo w Radzie, przekonuje, że wiedzę o nieprawidłowościach, w tym obsłudze polityków poza kolejnością, mógł mieć wyłącznie zarząd szpitala.
6: Trudno też oczekiwać od członka Rady Nadzorczej, żeby znał każde pomieszczenie w szpitalu i w jaki sposób jest wykorzystywane, jeśli my jako Rada Nadzorcza przebywamy w tym szpitalu kilkanaście godzin w miesiącu.
5: Powiedział mi burmistrz Ursynowa, były już członek Rady Nadzorczej. W nowej Radzie będą zasiadać Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka i profesor Mariusz Bidziński, czyli prawniczka, urzędniczka i lekarz, co jak napisał Rafał Trzaskowski, gwarantuje połączenie doświadczenia i kompetencji.
4: Po ponad 20 latach wyszedł na wolność. Piotr Pytel opuścił wczoraj zakład karny w Rzeszowie. Mężczyzna odbywał karę dożywocia za zabójstwo kobiety w Monachium w 2006 roku.
7: Teraz Piotr Pytel będzie na wolności oczekiwał na decyzję w sprawie ułaskawienia przez prezydenta.
4: Mówiła Agnieszka Kłos ze służby więziennej w Rzeszowie, a mężczyzna od lat utrzymuje, że jest niewinny. Jego obrońcy podkreślają, że do tej zbrodni przyznał się inny mężczyzna.
0: SK2 Sport.
4: Kolejne reprezentacje z awansem na mundialu. Argentyna, Francja i Norwegia zagrają w 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Argentyna pokonała Austrię 2-0, a jedną z bramek zdobył Lionel Messi, który został samodzielnym rekordzistą strzelców w historii turnieju. Francja wygrała z Irakiem 3-0, a Norwegia pokonała Senegal 3-2. W tej chwili trwa spotkanie Jordania z Algierią i Jordania wygrywa 1-0. Ogromne zaskoczenie w świecie tenisa. Mistrzyni Wimbledonu z 2023 roku Markéta Vondrousova została zawieszona na 4 lata. To kara za odmowę poddania się testowi antydopingowemu w grudniu ubiegłego roku.
8: Widzicie, jak dobrze słuchać newsów w Radiu SK2? Ja się teraz dowiedziałem, że jakiś mecz trwa, nawet nie wiedziałem. Bardzo dobrze, zaraz sobie też odpalę, będę was informował na bieżąco o wyniku. A tak w ogóle, to wiecie co? Wy wcale nie musicie chodzić po jakichś szpitalach północnych, południowych, czy jakichkolwiek innych. Nie musicie chodzić do żadnego salonniku VIP-owskiego. U nas poczujecie się jak VIP-y. A dlaczego?
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
8: Bo doktor Jarząbek już o to zadba. Mam najlepsze polskie hity, które uzdrawiają nawet najgorsze dolegliwości. Grzegorz Chyży już teraz. 3 minuty po godzinie 6.

dzisiaj proszę się nie nienawidzić, tylko się proszę kochać. Proszę sobie robić same miłe rzeczy, a szczególnie jeżeli wybieracie się do Wandy i do Zanona, do Jana, Piotra, Anny, Marii, Józefa, z Albina, Sydoniny, Eudletrudy, Agrypiny i Anatazego. O, jak się do nich wybieracie, to pamiętajcie, żeby być miłymi, bo dzisiaj, moi drodzy, mamy, no jakby nie patrzeć, ich imieniny. I też mamy coś innego, 23 dzień czerwca, czyli w kalendarzu u nas Dzień Ojca. Wszystkim tatom, czyli sobie również, składam najlepsze życzenia i to jest bardzo dobry czas na to, żeby otworzyć nasze linie telefoniczne 726-826-826. Otwieram też sobie Messengera, żeby mieć podgląd na to, co do mnie napiszecie, zadzwonicie, powiecie, nagracie głosówkę. No to w ten Dzień Ojca wejdźmy dzisiaj. Zawsze jak jest taki dzień, to to jest dobry dzień na to, żeby powiedzieć coś po... I dzisiaj mówimy coś po tatowemu. Takie, wiecie, takie smaczki. Co tata zawsze mówił? Mówił i tak dalej. Te niecenzuralne słowa trzeba będzie wypikać, bo ojciec czasami potrafi walnąć pięścią stół, prawda? Ale czasami jest też miły. Powiedzcie dzisiaj coś po tatowemu. 726-826-826 albo Messenger, tam można do mnie pisać, można nagrywać głosówki i za chwilę okaże się, co też tata

0: wszystko jest już niczym.
1: 17 minut po godzinie 6, a ze mną już Karolina. Dzień dobry.
2: Cześć.
1: Karolina napisała do mnie SMS-a, co mówi tata, powiedz coś po tatowemu i proszę bardzo, powiedziała coś po tatowemu. Powiedziałaś to tak po tatowemu, że mogłabyś być ojcem, powiem ci, wiesz? Naprawdę. Co mówi tata, powiedz? Przemij wobec.
2: No, każdy, kto kiedykolwiek pracował z tatą gdzieś w garażu, to wie, że zawsze muszą upaść te słynne słowa. Świecisz mi czy sobie?
3: Tak jest.
1: Świecisz mi czy sobie? O, jak ty to trzymasz? Później było jeszcze, ale to już mniej śmieszne. Rzeczywiście, jak cię kopnę, to... No, tak, były takie rzeczy. Karolino, czy ty bardzo często pracowałaś z tatą w garażu?
2: No, sporadycznie,
1: zdarzało
2: ale za każdym
1: się, tak?
2: razem te słowa padały. Tak.
1: Trzymałaś latarkę, tak?
2: Tak, jasne. Czasem no ale... świeciłam tacie, czasem sobie.
1: Ale miło to wspominasz. No dobra, padły te słowa. Świecisz mi czy sobie? No, tak więc mamy to. Pierwsze słowa odnotowane. Karolino, nie rozłączaj się. Do ciebie leci paka prezentów od Radia SK2, no bo to trzeba takie rzeczy wynagradzać, prawda? A was pytam się, powiedzcie coś po tatowemu. Co mówi tata? Takie słynne zdania, które ojcowie wypowiadają. 726-826-826 albo Messenger, sekretarka włączona. Teraz można dzwonić masowo i się nagrywać. SK2.

No powiem wam szczerze, bawię się przednio, słuchając tego, co powie tata i co mówi tata, prawdziwy tata. Nie wszystko niestety da się wypuścić na antenie, ale naprawdę łzy mam w oczach, jak tego słucham. Moi drodzy, mamy 26 minut po godzinie 6. Nie wiem, czy wczoraj oglądaliście mecz Argentyny i tam była taka przebitka na tym meczu. Kamery uchwyciły panią, która trzymała transparent i to nie jest zwykła pani. Ta pani, która trzymała ten transparent, ma 100 lat i trzymała ten transparent, a na transparencie było napisane: stuletnia fanka Messiego. Pozdrawia. No i proszę bardzo, fani Messiego to do tej pory myślałem w większości nastolatki, więc taka stulatka to jest dla niego pewna nowość, prawda? SK2. W ogóle jak ona się miała 4 lata, to mundial dopiero wystartował.

0: reklama. Marek, szefowa cię prosi.
1: Potem.
0: A teraz co robisz?
1: Walczę z potem.
0: Zrób to skutecznie.
1: Ale jak?
0: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
2: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
0: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje.

0: litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K. Już 14 sierpnia zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Kieleckim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Igo, Zalia, Ralf Kamiński i Kasia Sienkiewicz. 14 sierpnia, Kielce, Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
1: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: I po reklamie.
5: I wracam do Was ponownie, Wiktoria Kmiecik. Tym razem sprawdzam, jak sytuacja ma się na kieleckich ulicach. Oczywiście jeszcze nie jest źle, raczej sprawnie przez miasto przejedziecie, ale oczywiście już niedługo będą się nam korkować obrzeża naszego miasta, czy chociażby samo centrum i ulica Łódzka. Zerkam jeszcze na najnowsze mapy pogodowe dla Kielc i z nich wynika, że dziś bez burz i bez opadów deszczu z dość wysoką temperaturą 28 stopni odczuwalna będzie dużo, dużo wyższa i nad Kielcami dużo słońca.
6: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Jedna osoba ranna, to po zderzeniu osobówki z ciężarówką w Smęgorzewie w Małopolsce. Droga krajowa nr 73 między Szczucinem a Dąbrową Tarnowską jest zablokowana. Służby wyznaczyły objazd lokalnymi drogami. Kolejne aresztowania w sprawie planowanego ataku przy Białym Domu. Dwie osoby zostały zatrzymane w związku z podejrzeniem przygotowania zamachu podczas gali UFC. Napastnicy planowali użyć dronów, by wywołać panikę i zmusić uczestników gali do ucieczki. W innym miejscu mieli czekać pozostali członkowie grupy uzbrojeni m.in. w karabiny snajperskie. W tej sprawie zarzuty usłyszało już 5 osób. Dziś ceny paliw lekko w górę. Za litr benzyny 95 zapłacimy najwyżej 5,98 zł, a za diesla 6,11 zł.

0: Dzisiaj podziękowania oczywiście dla wszystkich ojców, bo dzisiaj dzień taty i przyjmuję cały czas SMS-y i messengery od was. Powiedzcie coś po tatowemu, jak to tata mówił. Wojtek na przykład w ten sposób pisze do mnie na 726-826-826. Tata zawsze mówił, jak się nie ma miedzi, to się na tyłku siedzi. Coś w tym jest, a wiadomo, że miedź do domu przynosił pewnie tata, dlatego tak mówił. Dobrze, odbierzmy telefon w takim razie. Halo, halo, halo, jak mówił tata, powiedz coś po tatowemu.
1: Niezawodny tatuś. Pić, myć i śpić.
0: Pić, myć i śpić. Piękne, to było takie słodziutkie nawet, proszę bardzo. I jeszcze jeden telefon odbierzmy. Halo, halo.
2: Z tej strony Dawid.
0: Hej, cześć, co tam tata mówił?
2: Mój tata to jeszcze mówił tak. Będziesz miał swój dom, to będziesz w nim rządził. A teraz masz się słuchać mnie. Dzięki, pozdrawiam.
0: Dziękujemy, pozdrawiam. No to jest najbardziej chyba tatowy tekst wszechczasów. SK2 726-826-826 albo Messenger. Co mówił tata? Takie, wiecie, takie zdania, które świadczą o tym, że ktoś jest ojcem. Dzisiaj zbieram. Zapraszam, można pisać, można dzwonić, można nagrywać głosówki.

0: absolutnie nie będziecie sami, jeżeli będziecie z nami na Stadionie Narodowym strzelać karniaki za Sławkiem Peszko. Kolejna osoba dołącza do naszej reprezentacji, która pojawi się już 4 lipca na Stadionie Narodowym. No i tam wielki finał SK Karniaki Cup, w którym to wy będziecie grali główną rolę, o ile oczywiście zgłosicie się do naszej zabawy. Wczoraj Dorota się zgłosiła i wczoraj Dorota wykończyła to, co do powiedzenia miał Sławek Peszko, i radości końca nie było.
1: Jedziesz na PGE Narodowy w lipcu, poznasz Sławka Peszkę. Cieszysz się?
2: Proszę Państwa, tak, to było podejście. Nie wiem, z której nogi, z lewej, z prawej, nieważne, ważne, że bramka.
1: Strzeliłaś tego karnego, brawo Dorota.
0: No, prawdziwy karny to się będzie strzelało dopiero na Narodowym, razem ze Sławkiem Peszko. Żeby się tam znaleźć, to najpierw trzeba wejść na sk2.pl, wypełnić formularz, powiedzieć, napisać nam, dlaczego to wy powinniście zostać powołani do naszej reprezentacji, a później trzeba wykończyć to, co mówi Sławek Peszko. To wygwizdane słowo. O to słowo mi chodzi. Hasło na dzisiaj brzmi:
3: Mistrzostwa Świata to święto futbolu, a każdy wie, że święta najlepiej spędza się przy...
0: No, i to wygwizdane słowo bardzo mnie interesuje. Zapraszam po 7:00 kolejne powołania. Być może ktoś dołączy do Doroty i naszej już całkiem niemałej ekipy.
4: SK2.
5: Graj z nami i strzel coś ze Sławkiem Peszko.
6: Cieszę się.

0: To ja tam nie muszę się pytać, gdzie ten, który powie mi, bo wy dzwonicie, piszecie do mnie i odzywacie się na 726-826-826 w sprawie tych tatusiowych, najlepszych tekstów, które no, każdy tata powiedzieć powinien. Proszę bardzo, na przykład Monika napisała mi, że mój tata zawsze mówił, lepiej niech pada, niż ma być błoto. Mama tego nienawidziła. A to, ale to jest mądre. Słuchajcie, no to jest mądre jednak. Piotrek, jakbyś w stare majtki nową gumkę włożył? Proszę bardzo. To jest też powiedzenie tatusia. Odbieramy jeszcze może jakiś telefon. Proszę bardzo. Halo, halo.
1: Cześć, to Ewelina. Często też było tak, jak zapomniałam zgasić światła, to było zgaś to światło. Co ty myślisz, że pieniądze rosną na drzewku? Pozdrawiam.
0: Ucięło. Ale nie, pieniądze nie rosną na drzewach. Każde dziecko wie, że pieniądze są w bankomacie. Eska.

0: wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy ekspres los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
8: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
7: Wspaniale się to ogląda.
8: A jak smakuje?
7: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
11: I po reklamie.
12: Dzień dobry, Wiktoria Kmiecik. Sprawdzam, co się dzieje na kieleckich ulicach. Już może nam się korkować oczywiście ulica Łódzka czy 1 maja. Większy ruch będziemy mieć w centrum i na obrzeżach naszego miasta, także już powolutku ruch nam się rozkręca, godziny szczytu się zbliżają. Poza tym w Kielcach czeka nas kolejny gorący i duszny dzień. Na termometrach nawet 28 stopni odczuwalna będzie wyższa i będzie dużo słońca, także butelka wody będzie konieczna.
13: Minęła 7, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Niepewny przyjazd Wołodymyra Zełenskiego do Polski. Kancelaria Prezydenta Ukrainy informuje, że wizyta jest nadal analizowana. Zełenski miał przyjechać do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy. Wątpliwości pojawiły się po sporze wokół orderu Orła Białego. Więcej Michał Rawa.
14: W telewizyjnym wywiadzie Wołodymyr Zełenski powiedział, że przed odesłaniem orderu Orła Białego do Polski miał proponować Karolowi Nawrockiemu spotkanie. Prezydencki minister Marcin Przydacz potwierdził, że takie negocjacje rzeczywiście były, ale to strona ukraińska najpierw wycofała się z telefonicznej rozmowy prezydentów, a potem odkładała spotkanie w cztery oczy.
15: Więc Pałac Prezydencki uznał, że najpewniej stronie ukraińskiej wcale nie chodzi o to, aby doprowadzić do kontaktu, doprowadzić do rozmowy, tylko po prostu jest to klasyczna gra na czas.
14: Prezydent Ukrainy stwierdził też, że Karol Nawrocki swoimi decyzjami walczy o pozycję swojej partii wobec premiera Tuska i to wewnętrzna sprawa Polski, na co polski prezydent odpowiedział, że spór dotyczy kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie ma akceptacji dla banderowskiej flagi.
13: Gwałtowna nawałnica na Podhalu. Mieszkańcy Białego Dunajca mówią, że woda pojawiła się błyskawicznie. Ulice zamieniły się w rwące potoki. Skutki burzy odczuli też mieszkańcy sąsiedniego Poronina.
16: No tak, przyszła taka pompa strasno. Ludzie porobili se małe rureczki, odpływy i te rosiczko zapchało za dużo i wyszło na drugie, idzie ulicami.
17: Krzysztof Leja, Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem. Woda napływająca od strony Skarpy, zza Zakopianki, zalała nam wszystko, budynki zalane, piwnice. Jeden z budynków lekko uszkodzony.
16: Kany mogą, no to pompują, nie dadzą radę sićkiego od razu ogarnąć.
13: A na miejscu był Łukasz Bobek. Pierwsza rozprawa Dariusza Mateckiego w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Poseł PiS po wyjściu z sali rozpraw powiedział, że to dopiero część jego wyjaśnień. Proces toczy się przed Sądem Okręgowym w Szczecinie. Matecki ma też zarzuty dotyczące fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych.
18: SK2 Sport.
13: kolejne reprezentacje z awansem na mundialu. Argentyna, Francja i Norwegia zapewniły sobie miejsce w 1/16 finału. Liderzy nie zawiedli. Kylian Mbappé zdobył 2 gole w wygranym 3-0 meczu z Irakiem. 2 bramki strzelił też Lionel Messi w spotkaniu z Austrią. Argentyńczyk został najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata. Norwegię do zwycięstwa nad Senegalem 3-2 poprowadził Erling Haaland, który również zdobył 2 gole. A przed chwilą zakończył się mecz Algierii z Jordanią. Algieria wygrała 2-1. Zmiany na ławkach trenerskich w Ekstraklasie. Tomasz Kaczmarek został nowym trenerem Radomiaka. Zastąpił Bruno Baltazara, a z kolei z Pogoni Szczecin zwolniony został Tomasz Berg.
18: No i mamy już dokładnie 3 minuty po godzinie 7. Moi drodzy, mówi się, że w zimę obchodzimy Święto Trzech Króli, ale w wakacje też obchodzimy Święto Trzech Króli. W wakacje w Polsce zawsze króluje nam deszcz, kleszcz i barszcz. Czyli jednak Ryszard Petru miał rację. Łącznie jest ich 6.
19: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
18: Jak słyszycie, też mam problemy z liczeniem o tej porze, tak więc również i ja mógłbym swoją partię założyć. A propos deszczu, to proszę bardzo, kropla deszczu już teraz.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tak właśnie brzmi Męskie Granie 2026. Dzisiaj po godzinie 17 w ogóle będziecie mogli zgarnąć zaproszenia na Męskie Granie i takich zaproszeń mamy mnóstwo, więc słuchajcie Radia SK2, bo będziemy je co jakiś czas wam rozdawać. Dzisiaj na pewno po 17 takie zaproszenie do kogoś poleci i ktoś, a raczej kilka osób będzie mogło się na Męskie Granie wybrać. Moi drodzy, upały nam doskwierają rzeczywiście, ale upały doskwierają też Francuzom. Dały się we znać tak im mocno, że ludzie nawet, nie wiem, nie szukali basenów, nie ochładzali się gdzieś tam jakąś butelką wody mineralnej. Nie, oni po prostu skakali do rzeki. W Paryżu tak było. Ludzie po prostu nie czekali, skakali do kanałów. Największy tłok był w ogóle na kanale Saint-Martin, kształconym w gigantyczny basen. Problem w tym, że jakość wody w tym kanale pozostawia wiele do życzenia, ale to jednak nie przeszkadzało ludziom w kąpieli. A dlaczego nie? Woda to woda, prawda? No i okej, nie ma sprawy, tylko proszę pamiętać, żeby się po takiej kąpieli dobrze wykąpać.
2: Eskad.

0: Jeżeli chodzi o czas, to mamy 17 minut po godzinie 7. To jest doskonały czas na to, żeby coś strzelić na przykład.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.
0: No to strzelamy w takim razie. Strzelamy. Być może dzisiaj ustrzeli coś. Justyna, dzień dobry.
3: Cześć, witam was.
0: Justynka zgłosiła się do naszej zabawy SK Karniaki Cup, wysyłając nam coś takiego. Oczywiście, że zasługuje na powołanie w domyśle, dlatego, że jak każda żona, wszystko wiem najlepiej, więc i jak strzelać karne, też chętnie wam to udowodnię. Proszę bardzo, jaka ty jesteś odważna. Ty jesteś pewna siebie, można wręcz powiedzieć.
3: To już taki wiek, że już ma się pewność siebie.
0: Przeżyłaś co swoje, prawda, i teraz już możesz patrzeć na innych, odwracać się i patrzeć na innych z tyłu. Rozumiem cię doskonale.
3: Tak.
0: No właśnie o to chodzi. Dobrze, Justynko, w takim razie zobaczymy, czy wiesz też, co chciał powiedzieć Sławek Peszko. Przypominam, za chwilę wypuszczę ci zdanie od Sławka. Ty musisz odgadnąć wygwizdane słowo. Masz na to 3 sekundy po tym, jak Peszkin skończy zdanie. Jeżeli ci się uda, jedziesz z nami i oczywiście z osobą towarzyszącą na Stadion Narodowy postrzelać karniaki. A jeżeli ci się nie uda, to zgarniesz od nas stówkę. Okej?
3: Okej.
0: Jesteś gotowa?
3: Jestem.
0: Dobrze, to uwaga. Słuchaj się, co mówi dzisiaj Sławek do nas.
4: Mistrzostwa świata to święto futbolu, a każdy wie, że święta najlepiej spędza się przy...
3: stole.
0: Powiedziałaś stole, tak?
3: Tak.
0: Jesteś tego pewna na 100%?
3: Tak.
0: No dobra, to mi nie pozostaje nic innego. Jak ogłosić, Justyna, że... jedziesz na Stadion Narodowy!
3: Ha, super, super! Świetnie!
0: Brawo! No to...
3: akurat zaczynam urlop!
0: Proszę bardzo, jak to się wszystko ładnie składa. No to moja droga, jakżeś powiedziała, to tak teraz musisz zrobić. Będziesz musiała nam pokazać, jak się strzela te karne.
3: Wam jak wam, ja zabieram męża.
0: A mąż też potrafi?
3: Teraz to już musi.
0: To wiesz co, to masz jeszcze trochę czasu, to go naucz strzelać karniaki.
3: Okej. Okay.
0: Dobra? Justyna, kolejna powołana biało-czerwona, która na Stadionie Narodowym z nami i ze Sławkiem Peszko będzie strzelała karniaki. A jeżeli wy chcecie również jak Justyna dostać takie powołanie, to zapraszamy sk2.pl. Wypełnijcie formularz i przekonajcie nas, że to właśnie wy powinniście dostać swoje 3 sekundy na to, żeby wykończyć Sławka Peszkę, a już niebawem na naszej stronie sk2.pl pojawi się nowa zagadka. No, gratulacje Justyna i czekamy na kolejnych reprezentantów.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.

0: No dobra, no to posłuchajmy w takim razie, jak to dokładnie brzmiało, bo rzeczywiście to jestem wam oczywiście winny.
1: Mistrzostwa świata to święto futbolu, a każdy wie, że święta najlepiej spędza się przy stole.
0: No i o to chodzi. Przy stole stół załatwił Justynie. Bilet na Stadion Narodowy i tam będzie mogła sobie powalczyć razem z osobą towarzyszącą o 10 tysięcy złotych, a ogólnie i dostanie od nas i kieszonkowe, i nocleg, i tak dalej, więc jeżeli naprawdę chcecie być razem z Justyną i razem z nami na Narodowym, to nie czekajcie. Wchodzicie na sk2.pl, wypełniacie formularz i wtedy poczekacie sobie chwilkę na telefon od nas. Jutro kolejna osoba na pewno nie wiem, czy na pewno, ale może zgarnąć powołanie. Wystarczy, że wykończy Sławka Peszkę.
2: SK2.

0: na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
4: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
3: Kiedy wyruszasz?
4: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet, z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
11: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
12: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
13: Uwaga! Do agentów od specjalnych zabaw! Są mega akcje w parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Półkolonie przez całe wakacje. Turnus mali odkrywcy i sportowa akademia. Codziennie w tygodniu inne warsztaty, animacje, konkursy. Wyjścia na kręgle i ściankę wspinaczkową. Pełne wyżywienie i opieka.
14: Więcej na www.happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
15: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
16: Słońce, wiesz, ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
15: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
16: Niemożliwe.
15: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
16: Sprawdźmy to.
15: Skład fabryczny Kiermasz Płytek. Końskie, ulica Górna 3. Kiermaszpłytek.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Uwaga, uwaga! Finał Echo Slide Challenge w Galerii Echo już w sobotę. Wygraj kampera na tydzień, bilety do Energylandii i na Sunrise Festival. Brakuje ci pieczątek? Wymień punkty z apki i walcz o wakacyjne nagrody. Regulamin na galeriaecho.pl. 27 czerwca od godziny 11 przy CK Róże.
19: Echo.

0: odpowiada każdemu.
1: I po reklamie. Weronika Wawrzyk, coraz bliżej do godziny 8 na kieleckich ulicach coraz większy ruch. Widać to zwłaszcza przy ulicy Zagnańskiej, Łódzkiej, 1 maja przy Rondzie w Cedzynie, czy też przy Alei Dziewięciu Wieków Kielc. Tłoczniej także przy Żelaznej. Z kolei na termometrach w Kielcach w tej chwili 18 stopni i w ciągu dnia temperatura wzrośnie jeszcze maksymalnie do 26. Możliwe przelotne chmury, ale raczej będzie dziś tylko słonecznie.
2: Jest 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. 4 osoby trafiły do szpitala, to najnowsze informacje z Małopolskiego Smęgorzewa. Przypomnijmy, na drodze krajowej 73 osobówka zderzyła się z tirem.
3: Droga krajowa numer 73 ze względu na rozlane płyny eksploatacyjne jest nadal całkowicie zablokowana.
2: Informuje kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Policja wyznaczyła objazdy, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Tragedia we Francji. Nie żyje dwoje dzieci. Dzieci w wieku 2 i 4 lat zmarły w samochodzie. Miały wejść do pojazdu bez wiedzy matki i zatrzasnąć się w środku. Według prokuratury przyczyną śmierci był upał. Wczoraj temperatura we Francji sięgała 43 stopnie. Coraz więcej ojców na urlopie rodzicielskim. W zeszłym roku skorzystało z niego 57 tysięcy mężczyzn. 3 lata wcześniej było ich niespełna 4 tysiące. Ojcowie spędzają na urlopie średnio 43 dni, a matki 143.

0: Tak się śpiewa po beatowemu. A jak się mówi po tatowemu? 38 minut po godzinie 7. Wracamy do naszego tematu głównego tak naprawdę, bo przypominam wszem i wobec. Ci, którzy się dopiero obudzili, może jeszcze nie wiedzą. Dzisiaj Dzień Ojca obchodzimy. No i pytam się was, jak to się mówi po tatowemu, czyli co każdy tata mówić powinien? Karolina napisała do mnie na Messengerze, podczas jakichkolwiek prac remontowych w domu mój tata zawsze mówił: jest dobrze, nikt z tego strzelać nie będzie. No, coś w tym jest, rzeczywiście. Jest takie zdanie, które ojcowie wypowiadają. Proszę bardzo, odbieramy telefon 7268 2686.
1: Cześć, tu Aśka z Fabianin.
0: Hej.
1: Mój tata zawsze gadał, jak wchodził do pokoju, kiedy nie byłam sama: pośpiech wskazany tylko przy łapaniu pcheł. Pozdrawiam was wszystkich.
0: Widzę, że tutaj tata kogoś nakrył. No dobra, okej. I mamy jeszcze jeden telefon. Proszę bardzo, jak mówi tata?
2: Cześć, mój tata mówił, kiedy chciałam iść na dyskotekę, to mówił: tak, pójdziesz, a nie na dyskotekę. Pozdrawiam.
0: A jakbyś poszedł na tą dyskotekę, to tata by wtedy z tobą zatańczył.
3: SK2.

Na propos robienia co się chce, te afery szpitalne zataczają coraz większe kręgi. Portal Zero.pl właśnie donosi, że kolejna pani poseł z Koalicji Obywatelskiej, pani Małgorzata Pępek, wepchnęła się w szpitalu w Żywcu na badania poza kolejnością. Takie badania u normalnej osoby, normalne osoby na takie badania czekają 2 lata, a pani poseł po 3 tygodniach dostała się na takie badania. 3 tygodnie, proszę bardzo. No i darom cię od razu wyłapali, jak to pani poseł jeszcze nie tak dawno temu, bo zaledwie 7 lat temu obiecywała tak. Skrócimy czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty do maksimum 21 dni. Proszę bardzo, pani poseł czekała 3 tygodnie, czyli jakby nie patrzeć, 21 dni. I wy mi mówicie, że politycy nie dotrzymują obietnic. No ludzie, no. SK2.

Oj tam, ja powiem, co macie robić. Macie wziąć telefony w dłoń i napisać do mnie na 726-826-826 albo na Messengerze, bo to jest ten czas, kiedy już można zgłaszać się do państw miast. Gramy po godzinie 8. 726-826-826 albo Messenger. Na Messengerze zostawcie swój numer telefonu, żebym mógł do was oddzwonić. A dzisiaj zgłaszamy się rymem do słowa, oczywiście. Do jakiego słowa? No, do słowa tata.

0: ty marzysz o zawodowym sukcesie?
1: Ja? Nie.
0: Jak to?
1: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów, nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
2: Uwaga, uwaga! Finał Echo Slide Challenge w Galerii Echo już w sobotę. Wygraj kampera na tydzień, bilety do Energylandii i na Sunrise Festival. Brakuje ci pieczątek? Wymień punkty z apki i walcz o wakacyjne nagrody. Regulamin na galeriaecho.pl. 27 czerwca od godziny 11 przy CK Róże.
3: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu.
4: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Sernik wiedeński wyrób własny Społem 34,99 za kilogram. Cena przed obniżką 43,99 za kilogram. Kaszanka z kiszoną kapustą 500 gramów wyrób własny Społem 13,90 za sztukę. Cena przed obniżką 17,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
5: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt. Za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej. Świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
9: I po reklamie. Weronika Wawrzyk, przed nami w Kielcach całkiem przyjemny dzień na termometrach. Zobaczymy dziś nawet 26 stopni, a wiatr będzie wiał w porywach do 6 metrów na sekundę. Sprawdzamy jeszcze, co z ciśnieniem, to dziś będzie stabilne. Kolejne dni jeszcze cieplejsze według ekspertów. W piątek w Kielcach 30 stopni, w niedzielę, poniedziałek 34-35. Zaglądamy też na kieleckie ulice, na nich w tej chwili sporo się dzieje.
10: Jest 8, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Dwa śledztwa w sprawie warszawskiego szpitala południowego. Prokuratura bada sprawę oszustw finansowych byłego koordynatora SOR-u. Drugie postępowanie dotyczy tak zwanej ścieżki VIP dla polityków oraz braku właściwego nadzoru nad oddziałem ratunkowym. Więcej o tym Michał Rawa.
11: Zgadza się, dzień dobry. Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba przekazał, że pierwsze śledztwo dotyczy przedkładania nierzetelnych faktur przez Dawida Kacprzyka, co doprowadziło do strat w kwocie nie mniejszej niż ponad 558 tysięcy złotych. Drugie śledztwo, dużo bardziej wielowątkowe, dotyczy niewłaściwego nadzoru nad szpitalem. Chodzi o kwestie klasyfikacji pacjentów na SOR-ze oraz finansowe.
12: Przede wszystkim niedopełnieniu obowiązków funkcjonariuszy publicznych z warszawskiego ratusza.
11: Prokuratura podkreśla, że przesłuchanych zostanie kilkudziesięciu świadków, w tym lekarze, personel szpitala, ale i prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.
10: Zatrzymanie podejrzanego o zbrodnię w Mierzawie. 49-letni Dariusz R. został zatrzymany w pobliżu swojego domu. Były policjant jest podejrzany o zabójstwo 80-letniego teścia i ciężkie zranienie jego żony. Do zatrzymania doszło wczoraj po południu, mówi komendant wojewódzkiej policji w Kielcach Zbigniew Nowak.
13: Przyznał się też do tego zabójstwa, aczkolwiek tutaj dowody już wszystkie zgromadzone w sprawie pozwoliły na wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
10: A przesłuchanie zatrzymanego najpewniej odbędzie się dzisiaj. Noc rekordów na mundialu. Norwegia pokonała Senegal 3-2, a dwa gole zdobył Erling Haaland, bijąc rekord swojego kraju na Mistrzostwach Świata. Szybko przyćmili go jednak Messi i Mbappé. Argentyna i Francja także wygrały swoje mecze. O czym więcej już teraz Mateusz Gołębiewski.
14: Kończąca się kolejka spotkań należała jednak do Leo Messiego. Argentyna pokonała w drugim meczu Austrię 2-0, a kapitan Albiceleste strzelił oba gole. Mógł nawet ustrzelić hat-tricka, lecz nie wykorzystał rzutu karnego. Na mundialach Messi ma już 18 bramek i jest samodzielnym liderem klasy. klasyfikacji strzelców w historii rozgrywek. Goni go Francuz Kylian Mbappé, który w nocy również ustrzelił dublet i ma już 16 bramek na mistrzostwach, a francuscy dziennikarze przypominają, że jest o 11 lat młodszy od Messiego.
10: Dziękujemy, to był Mateusz Gołębiewski.
2: SK2 Sport.
10: Magdalena Fręch odpadła z turnieju w Bad Homburgu. Polka przegrała w pierwszej rundzie turnieju WTA 500. W dwóch setach pokonała ją Japonka Naomi Osaka. Algieria wciąż walczy o awans. Algierczycy pokonali Jordanię 2-1 i pozostają w grze o 1/16 finału mundialu. Dziś kolejne mecze. Portugalia zagra z Uzbekistanem, a Kolumbia z Demokratyczną Republiką Konga. Wieczorem Anglia zmierzy się z Ganą, a Panama z Chorwacją.
15: 3 minuty po godzinie 8, czyli co mówicie, że Mbappé goni tego, Messiego, tak? I zobaczycie, że go dogoni. Macie to jak w banku.

To jeszcze raz powiem, 10 minut po godzinie 8, a w naszym kraju dzieją się jeszcze dobre rzeczy, piękne rzeczy, takie szlachetne. Rekordowa zbiórka butelek w Lubinie. Na pomoc chorej koleżance ruszyli jej koledzy, zebrali prawie 40 tysięcy butelek kaucyjnych, później oddali to wszystko do tych butelkomatów, czy tam do tych punktów odbioru i dzięki temu jeszcze tam lokalna firma dorzuciła coś od siebie, prawda? Ogólnie wyobraźcie sobie, że dzięki takiej zbiórce udało się im zebrać 30 tysięcy złotych na pomoc dla swojej koleżanki. I to wszystko z kaucji. No to jest jednak, widzicie, to jest jednak sukces. Trzeba to teraz uczcić butelką soku, na przykład jabłkowego, prawda? Jak się wypije, to zawsze 50.

0: Ładnie, ładnie to było zaśpiewane, prawda, przez Roxy, bardzo ładnie. A teraz ładnie zagramy.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Czas na Państwa miasta. Dzisiaj ze sobą zmierzą się Tomek i Grzegorz. Dzień dobry, panowie.
4: Dzień dobry.
0: Mamy dwa razy dzień dobry. To szybko tłumaczę zasady naszej zabawy. Mam koło, na kole są litery. Każdy z was z tego koła dostanie później ode mnie po literze i podajecie hasła w danej kategorii na daną literę. To hasło musi się zaczynać tą literą. To o tym pamiętajcie. No i ważne, nie można pominąć żadnej kategorii. Nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje albo jest niepoprawne, no to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby poprawne. Są jokery na kole. Kto wylosuje jokera, ten sobie wybiera literkę dla siebie. No i kto zdobędzie więcej punktów, wygrywa prezent marzenia wartości 500 zł, a kto zdobędzie mniej punktów, wygrywa prezenty od Radia SK2. Czy wszystko jasne?
4: Jasne.
5: Tak jest.
0: Dobra, dwa razy jasne. Dzisiaj Tomek odpowiada jako pierwszy. Tomku, w prawo czy w lewo kręcimy?
4: W prawo.
0: Poszło w prawo koło. I zatrzymało się na, mój drogi, jokerze. Czyli sam wybierasz dla siebie literkę.
4: Literka K.
0: Literka K, tak?
4: Tak.
0: Na literkę K jest to najpopularniejszy ten przerywnik polski, muszę się upewnić, tak?
4: Tak.
0: Mówisz o K, no dobra. Niech będzie w takim razie. Literka K dla ciebie, to Tomku, poproszę na literkę K państwo.
4: Kolumbia.
0: Miasto.
4: Kielce.
0: Znana postać.
4: Kaczor Donald.
0: Roślina.
4: Kwiatek.
0: Kolor.
4: Konwaliowy.
0: Zawód.
4: Kierowca.
0: No, ten kierowca jeszcze był na wybrzmieniu. Roślina, kwiatek. Kasia kręci głową, ale poczekaj, bo czekaj. Zaraz sprawdzę, co tutaj nam. Powiem ci tak, że mądrzejsi ode mnie profesorowie twierdzą, że kwiat to nie cała roślina, to jest jeden z organów rośliny. No, tak więc to nie jest nazwa, czyli tutaj, no niestety, kwiat, nie mogę... Gdybyś powiedział konwalia, dlaczego nie powiedziałeś konwalia? Dobrze, tak więc 1, 2, 3. Trzy punkty dla Tomka. Grzegorz, 3 punkty do przebicia. Nie zobaczymy, czy się uda. No to próbujemy w takim razie. Prawo czy w lewo?
5: Prawo.
0: Proszę bardzo, pokręciliśmy. Aj, było blisko jokera, ale nie. Literka M. M jak mama.
5: Dobrze, w porządku.
0: Tak, w porządku? To zobaczymy
5: tak
0: zaraz,
5: jest.
0: Czy w porządku. Dobrze, Grzegorz, poproszę na literkę M państwo.
5: Maroko.
0: Miasto.
5: Malbork.
0: Tytuł filmu, serialu.
5: Mój Nikifor.
0: Imię.
5: Maria.
0: Roślina.
5: Mak.
0: Kolor.
5: Magnoliowy.
0: Magnoliowy. No nie, magnoliowy już był na wybrzmieniu.
5: Nie, no magenta
0: to się chyba nazywa.
5: Tak
0: to
5: jest coś tak, takiego. Chyba tak.
0: Mój Nikifor powiedziałeś, tak?
5: Tak jest.
0: No oczywiście, że jest taki film, nawet oglądałem. Roślina, tutaj nie mamy... Roślina to był mak, czyli wszystko jest legitnie. Mój drogi, no to jakby nie patrzeć, jest 4-3 dla Grzegorza.
5: Super.
0: Dla Grzegorza 4-3.
5: Bardzo Tomek... się cieszę, to będzie prezent dla taty.
0: Proszę bardzo. Czyli sobie od ust odetkniesz i dasz tacie.
5: No tak, za wychowanie, za całe życie się należy.
0: Tomka pokonał niestety kwiat, ale spokojnie, Tomek, do Tomka lecą prezenty od Radia SK2, a Państwa Miasta wracają jutro o godzinie 8.
2: Państwa Miasta.
3: Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: No ogólnie w 50 prawie procentach no, to mięso nadawało się raczej do kosza, a nie do garnka. Natomiast ja jako osoba wychowana w latach 90. mogę powiedzieć tylko tyle. Żadnego mięsa mielonego osoba wychowana w latach 90. się nie boi. Dlaczego? Bo oglądaliśmy filmy.
1: Kotlet z psa trzeciej kategorii. Pomielony razem z budą.

0: Promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
0: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
3: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
0: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja. Reklama.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
6: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
7: Uwaga, uwaga! Finał Echo Slide Challenge w Galerii Echo już w sobotę. Wygraj kampera na tydzień, bilety do Energylandii i na Sunrise Festival. Brakuje ci pieczątek? Wymień punkty z apki i walcz o wakacyjne nagrody. Regulamin na galeriaecho.pl. 27 czerwca od godziny 11 przy CK Róże.
8: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu.
9: Uwaga, zaczynamy. Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
10: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
9: Kiedy wyruszasz?
10: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
8: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: Weronika Wawrzyk, 20 wskoczyła już na termometr w Kielcach. W ciągu dnia temperatura wzrośnie jeszcze maksymalnie do 26. Ciśnienie będzie stabilne, a wiatr powieje w porywach do 6 metrów na sekundę. Całkiem przyjemnie, więc dzień

0: Zapowiada mniej przyjemnie jest w tej chwili na kieleckich ulicach, ponieważ ruch zwiększony jest w całym centrum, ale również przy rondzie w Cedzynie, przy Krakowskiej czy też Łódzkiej i 1 maja.
1: Minęła 8.30. Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Zarzut usiłowania zabójstwa niemowlęcia dla 27-latka. Mężczyzna miał rzucić 6-miesięcznym dzieckiem o podłogę. Do zdarzenia doszło w powiecie augustowskim, mówi Wojciech Piktel z prokuratury okręgowej w Suwałkach.
2: 27-letni ojciec dziecka rzucił nim o podłogę. Po interwencji matki, która wezwała pogotowie ratunkowe, poszkodowane niemowlę w ciężkim stanie zostało przetransportowane do szpitala.
1: Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące, grozi mu nawet dożywocie. Uniwersytet Warszawski i Jagielloński na 1. miejscu. Obie uczelnie egzekwo wygrały najnowszy ranking akademicki Perspektywy 2026. Wśród uczelni zawodowych najlepsza okazała się Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. Młodzi Brytyjczycy za powrotem do Unii. 60% osób w wieku od 18 do 28 lat poparłoby ponowne wejście Wielkiej Brytanii do wspólnoty. Przeciwnego zdania jest 9% badanych, a dzisiaj mija 10 lat od referendum w sprawie Brexitu.

akurat przy takiej pogodzie to na balkonie absolutnie lato nie stygnie, wręcz przeciwnie, może wykipieć, bo dzisiaj naprawdę piękna pogoda prawie, że nad całym naszym pięknym krajem. A teraz, jeżeli chodzi o nasz kraj, to przenosimy się do czasów przedunijnych, moi drodzy. Tak, takie jeszcze były, bo przecież do Unii weszliśmy w 2004 roku. No to dzisiaj sprawdzimy, co pisały gazety i albo portale rok wcześniej, czyli 2003 rok w naszym kąciku odkurzającym. A dzisiaj odkurzyłem dla was takiego newsika. Sernik na słono zaproponowany przez toruniankę Joannę Tosik był ozdobą pokazu kuchni polskiej w Brukseli. W ubiegłym tygodniu z głównej restauracji Parlamentu Europejskiego serwowano potrawy, które zwyciężyły w konkursie Polskie danie dla Europy, pisała Gazeta Nowości 23 czerwca 2003 roku. Osobiście nie wiem, po co Europie polskie danie. Europa ma już danie, prawda?

0: A gdyby tak rzucić to wszystko i wyjechać do jakiegoś fajnego, pięciogwiazdkowego hotelu?
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: No oczywiście, że tak, oczywiście, że Polska jest najfajniejsza i udowadniamy to w radiu SK2. Ruszyła nasza zabawa o takiej właśnie nazwie. Polska jest najfajniejsza. Wczoraj Asia jako pierwsza starała się o pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu dr Irena Eris w Polanicy Zdroju. O ten pobyt w tym hotelu w tym tygodniu walczymy. Tych hoteli będziemy bardzo dużo, prawda? Mnóstwo tak naprawdę. Przez całe wakacje będziecie mogli wyjechać albo w góry, albo nad morze, albo gdzieś tam nad jezioro. No, tego będzie pokorek i ciut więcej nawet. Ale żeby wziąć udział w naszej zabawie, no to najpierw trzeba wejść na sk2.pl, zgłosić się poprzez specjalny formularz, a później zostać odpytanym przez nas na antenie Radia SK2. No i wczoraj Asia została odpytana. 8 pytań udało się Asi zadać. 7 poprawnych odpowiedzi i 1 zła, a więc chcąc nie chcąc Asia prowadzi na razie w naszym tygodniowym finale. Kto chce Asię dzisiaj pobić, to powinien się zgłosić na sk2.pl i czekać na telefon od nas, bo wiadomo, Polska jest najfajniejsza, ale jeszcze fajniejsza jest, jak się patrzy z okna wypasionego pięciogwiazdkowego hotelu.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: To ja tylko dodam, że kolejny finał dzisiaj po 15:00.

0: 5 minut do godziny 9, nawet już trochę mniej niż 5 minut do godziny 9. Dzisiaj Dzień Ojca świętujemy. Pamiętajcie o tym, moi drodzy, żeby złożyć jakieś życzenia tatusiom. A właśnie się was pytałem, co też prawdziwy tata powinien powiedzieć chociaż raz w życiu, czyli tatowe powiedzenia. I proszę bardzo, jeszcze mamy głosóweczkę od Mariana. Zapraszamy, co tata powinien według ciebie mówić?
1: Idź się zapytaj mamy. Powiedział chyba każdy ojciec na świecie. Pozdrawiam, Marian.
0: Pozdrawiamy również. No i tym właśnie sposobem rozbiliśmy bank, co oczywiście każdy tata też lubi.
2: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
0: Ale nie, tak serio, to wszystkiego dobrego wszystkim tatom, szczególnie też temu mojemu. I co, słyszymy się jutro.

0: Reklama.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Kosmiczne energie.
5: Już 14 sierpnia zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Kieleckim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Igo, Zalia, Ralf Kamiński i Kasia Sienkiewicz.
6: Jakby to było, gdyby wszystko to, co jest, miało tylko jeden.
5: 14 sierpnia, Kielce, Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
7: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
8: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill,
10: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Weronika Wawrzyk, ruch na kieleckich ulicach troszkę nam się już uspokoił. Kierowcy mogą odetchnąć z ulgą, ale przypominam jednak o utrudnieniach, które czekają na Was przy ulicy Warszawskiej. Sporo dzieje się także przy Łódzkiej i 1 maja. Na termometrach w Kielcach na szczęście dziś całkiem przyjemnie. W ciągu dnia temperatura podskoczy nawet do 26 stopni. Ta odczuwalna w słoneczku może być jeszcze wyższa, także jeśli jakiś plażing, to nie zaszkodzi.
16: Minęła 9, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Uwaga kierowcy, utrudnienia na S8 w Łódzkiem. Droga w stronę Warszawy jest zablokowana. To po zderzeniu autobusu z autem osobowym w pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego. Ranny został 16-letni pasażer samochodu. Policja wyznaczyła objazd, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Niepewna wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Kijów ma dziś zdecydować, czy ukraiński prezydent przyjedzie do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy. To efekt napięcia między Warszawą a Kijowem po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. Powodem ma być nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
17: Nowym elementem sporu jest fakt, że prezydent Nawrocki, jak twierdzi jego kancelaria, nie został zaproszony na gdańską konferencję, a Polskę reprezentować ma premier Donald Tusk.
18: Nie wybiera się prezydent na imprezę, na którą nie został zaproszony. Nie wybiera się też żaden z podległych mu urzędników.
17: Mówi Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta. Ważnym kontekstem jest też to, że wczoraj wieczorem do pałacu dotarł order Orła Białego, odebrany prezydentowi Zełenskiemu przez Karola Nawrockiego. Mimo wszystko, ukraińskie media apelują do prezydenta Ukrainy o przyjazd, argumentując, że konferencja ma kluczowe znaczenie dla przyszłej odbudowy kraju po wojnie. Media zaznaczają również, że decyzja nie została jeszcze podjęta i jest analizowana po specjalnej naradzie z udziałem prezydenta.
16: Ojcowie częściej korzystają z urlopów rodzicielskich. Dane ZUS pokazują, że coraz więcej mężczyzn angażuje się w opiekę nad dziećmi. Wpływ na to miała m.in. zmiana przepisów w kwietniu 2023 roku.
19: Wydłużenie urlopu rodzicielskiego skutecznie zmobilizowało część ojców do tego, żeby z niego skorzystać. Przypomnę, że od 3 lat każdy z rodziców ma po 9 tygodni urlopu rodzicielskiego tylko dla siebie. Nie da się go przenieść, a niewykorzystana część przepada. Kiedyś tata na rodzicielskim był rzadkością, a teraz coraz częściej panowie korzystają ze swoich uprawnień.
16: Mówi Małgorzata Korba z lubelskiego oddziału ZUS.
0: SK2 News, Kielce.
15: Weronika Wawrzczyk, zapraszam. Prawdopodobnie dziś zostanie przesłuchany i oficjalnie usłyszy zarzuty Dariusz R., były policjant podejrzany o zabójstwo swojego 80-letniego teścia i ciężkie zranienie jego żony. Prawie setka interwencji Straży Pożarnej po gwałtownych burzach w regionie. Najmocniej ucierpiał powiat ostrowiecki i kielecki, mówi Kamil Ciepelewski z Komendy Wojewódzkiej.
14: Przy 35 zdarzeniach działania polegały na usuwaniu drzew i konarów z drugiej posesji.
15: Oprócz tego strażacy ponad 60 razy walczyli z podtopieniami.
0: 9:03 na zegarach. Dziś święto wszystkich tatusiów, ojców, ojczulków. Każdy nazywa swojego tatę po swojemu. Możecie mi dać znać, jak to jest u was. Jakie ksywki macie dla swoich ojców? 726-826-826 albo też Messenger Radia SK2. A czego życzymy wszystkim ojcom? Świętego spokoju. Oczywiście, że tak. I najlepszych polskich hitów także. Kasia Grodzka, dzień dobry. Gramy Andrzej Piaseczny. Na początek muzycznie.
20: No to gramy.

0: Połamać język można na najlepszych polskich hitach. Symetryczno-liryczna i zespół Enej w Radiu SK 2. Natomiast wiele osób połamało sobie zęby na języku dyplomacji. Póki co oczywiście nie dotyczy to Donalda Trumpa, prezydenta USA. On mówi co chce, jak chce. Ostatnio mocno pogniewał się na kraje europejskie. Chodzi oczywiście o kwestię konfliktu z Iranem, że nic w ogóle nie robimy. I podsumował Stary Kontynent stanowczo w jednym z wywiadów, cytuję: Włochy bardzo złe, Niemcy bardzo złe. Ja wiem, że pan prezydent sporo czasu spędza w sieci i w tej swojej podróży po internecie chyba dobrnął do naszej biało-czerwonej części i zaraził się memem.
1: Panie, tak się nie robi.
2: Co pani o tym sądzi?
1: Bardzo źle. Eska.

0: Proszę bardzo.
1: Tak brzmią muzyczne polskie lata 90. Warius Manx. Co ciekawe, Anita Lipnicka napisała ten utwór, czyli piosenkę księżycową, dla swojego pierwszego narzeczonego, który przyjeżdżał pod jej blok motocyklem i zabierał na takie romantyczne przejażdżki. Jak wspomniała w jednym z wywiadów, całe szczęście, że mieszkałam na parterze. No, trudno się nie zgodzić. Jeśli podobają Wam się takie muzyczne wspomnienia, to po godzinie 11 mam dla Was kolejny wehikuł czasu. Dobrze powiedziałam? Nie, po 10. Już za godzinę. Kolejny wehikuł czasu. Wskoczymy sobie na chwilę w lata 80. Warto zostać z Radiem SK2.
2: SK2. Autopromocja.
3: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
4: Latem to Polska jest najfajniejsza.
3: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
4: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na Ciebie.
3: Polska jest najfajniejsza.
4: Lato na wypasie tylko w SK2.
5: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Sernik wiedeński wyrób własny Społem 34,99 za kilogram. Cena przed obniżką 43,99 za kilogram. Kaszanka z kiszoną kapustą 500 gramów wyrób własny Społem 13,90 za sztukę. Cena przed obniżką 17,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
9: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
12: Awatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
13: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
12: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
14: Sali się nie poddają!
15: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
12: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
16: Ogień zszedł z boczem góry.
12: Awatar, ogień i popiół.
15: Dajemy do walki!
12: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
17: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
18: I hop! Wielki skok do nas! Do parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Tu przez całe wakacje czekają na dzieci półkolonie, turnus mali odkrywcy i sportowa akademia. Codziennie inne atrakcje, warsztaty, animacje, konkursy, kręgle, ścianka wspinaczkowa, escape room i wiele innych, plus pełne wyżywienie i opieka. Więcej na happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Uwaga, uwaga! Finał Echo Slide Challenge w Galerii Echo już w sobotę. Wygraj kampera na tydzień, bilety do Energylandii i na Sunrise Festival. Brakuje Ci pieczątek? Wymień punkty z apki i walcz o wakacyjne nagrody. Regulamin na galeriaecho.pl. 27 czerwca od godziny 11 przy CK Róże.
21: Echo. Odpowiada każdemu.
20: I po reklamie.

0: czy muzyka może być sztuką walki? Oczywiście, że tak, i to potwierdza jak najbardziej. Daria Zawiałow to Punk Fu w Radiu SK2, czyli jej kopniak z Półobrotu pochodzący z drugiego albumu, czyli z Helsinek, to rok 2019. Gramy wam po polsku, to się nie zmienia, przed nami newsy punktualnie o 10.
1: Reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
4: Kaufland jest fresh.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Kaufland jest. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
6: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
14: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
15: I po reklamie.
0: Weronika Wawrzyk, na termometr w Kielcach wskoczyły już 23 stopnie. W ciągu dnia temperatura podskoczy jeszcze maksymalnie do 26. Zaglądamy na kieleckie ulice. Tutaj sytuacja na szczęście się uspokoiła, ale utrudnienia już teraz przy Fosforytowej. Sporo dzieje się także przy ulicach Łódzkiej i 1 Maja. To w związku z budową trasy S74, która coraz bardziej staje się zaawansowana. Do usłyszenia i przyjemnego dnia.
16: Minęła 10. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Dariusz R. najpewniej usłyszy dziś zarzuty. Były policjant jest podejrzany o zabójstwo 80-letniego teścia i ciężkie zranienie jego żony. Został zatrzymany w Mierzawie po 4 dobach poszukiwań.
17: Być może po sekcji zwłok prokurator wróci do Jędrzejowa i będzie przesłuchiwał podejrzanego.
16: Sąd zadecydował wobec zatrzymanego 2-tygodniowy areszt. Prokuratura będzie wnioskowała o przedłużenie do 3 miesięcy. Nadciąga tropikalny upał. miejscami słupki rtęci pokażą nawet 40 stopni i nie chodzi o południową Europę, a o południową i zachodnią Polskę. Według prognoz IMGW apogeum wysokich temperatur przypadnie na najbliższą niedzielę i poniedziałek. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
1: Już pod koniec tego tygodnia temperatury zaczną szybko rosnąć, a w weekend nad Bałtykiem mogą sięgnąć nawet 38 stopni Celsjusza. Najgoręcej ma być na Dolnym Śląsku, w rejonie Zgorzelca i Jeleniej Góry, gdzie prognozowane jest nawet 40 stopni w cieniu. Podobne temperatury prognozowane są na zachodzie kraju w poniedziałek i we wtorek. Fala gorąca obejmuje również znaczną część Europy. We Francji czerwony alert obowiązuje już w ponad połowie departamentów, a w kilku miastach odnotowano ponad 43 stopnie.
16: Rusza kolejny etap budowy CPK. Prawie 150 milionów złotych będzie kosztować wykonanie fundamentów pod terminal pasażerski. Ministerstwo Infrastruktury podpisało umowę z wykonawcą. To przejście od projektowania do realnych prac, mówi minister Dariusz Klimczak.
4: Już jesienią rozpocznie się fizyczna praca, wbijanie tak zwanych pali, co będzie symbolicznym początkiem budowy nowego, najnowocześniejszego lotniska w Europie, jakie powstanie między Łodzią a Warszawą.
16: Spółka rozważa zwiększenie początkowej przepustowości lotniska do 44 milionów pasażerów rocznie. Zgodnie z podpisaną umową budowa ma ruszyć we wrześniu.
15: SK2 News, Kielce.
18: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Kolejowa rewolucja w regionie coraz bliżej. Z Kielc do Krakowa pojedziemy w 40 minut, a do Warszawy w godzinę. W planach jest też szybki łącznik z Podkarpaciem.
19: To jest wszystko impuls dla rozwoju gospodarczego, ekonomicznego, no i za poprawą demografii w naszym województwie.
18: To był wicewojewoda świętokrzyski Michał Skotnicki. Festiwal Off Fashion ponownie w Kielcach. Pojawią się na nim pokazy mody, konkursy i projektanci z całego świata. Początek już 30 czerwca.
20: Minęła 10. W tej godzinie potańczymy sobie z tegorocznym składem Orkiestry Męskiego Grania, bo Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino zmontowali dla nas kawałek Tańcze. Przy okazji przypomnę, u nas możecie zdobyć podwójne karnety na męskie granie w Żywcu. Taka szansa już dziś po 17. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Chodzi nóżka, prawda? Ma chodzić, oczywiście. Human i Polski, bo i my gramy wam po polsku. Tutaj Radio SK2. Uwaga, listę obecności sprawdzam. Emilia, Paulina, Kamil, Janusz, Dorota i też dziś rano Justyna zasiliła jedenastkę marzeń Radia SK2 Karniaki Cup i rymując brzmiało to tak.
1: Mistrzostwa świata to święto futbolu, a każdy wie, że święta najlepiej spędza się przy...
0: stole.
2: Powiedziałaś stole, tak?
3: Tak.
2: Jesteś tego pewna na 100%?
3: Tak.
2: No dobra, to mi nie pozostaje nic innego. Jak ogłosić, Justyna, że... jedziesz na Stadion Narodowy!
3: Ha, super, super! Świetnie!
0: Pięknie się Justyna ucieszyła. No właśnie, Justyna i spółka już 4 lipca spotkają się na wielkim finale na PGE Narodowym. Poznają Sławka Peszkę, będą mieli szansę zgarnąć 10 tysięcy złotych. Kolejna szansa na zasilenie tegoż właśnie składu już jutro po 7, a zgłoszenia przyjmujemy na sk2.pl.
4: SK2.

0: czasu.
1: Mówią o niej diwa polskiej sceny muzycznej, choć jest znana także jako Monika Ross, czyli arcywróg z serialu Klan. W tym wehikule czasu zagram wam wielki hit od Izabeli Trojanowskiej, ale ciekawostka będzie bardziej współczesna, bo mnie na przykład zaskoczyło to, że pani Izabela jest zapaloną wędkarką. Zajęła nawet pierwsze miejsce podczas zawodów wędkarskich aktorów w Białobrzegach, złowiła i najwięcej ryb, i też największego leszcza ze wszystkich. Może to właśnie o wędkarstwie jest kawałek Wszystko, czego dziś chcę? Posłuchajmy.

0: Miejsce 17 gorącej polskiej dwudziestki, ale literka N przy kawałku Bój się Boga, dziewczyno, świadczy o tym, że mocno Ola trzyma się tej pozycji i tylko od Was zależy, czy podskoczy w tym zestawieniu. Głosy zostawiacie na sk2.pl, a kolejne notowanie w piątek po 18.
1: SK2. Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później Ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do okręgowej stacji kontroli pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. NPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
11: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
12: Słońce, wiesz, ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
11: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
12: Niemożliwe.
11: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
12: Sprawdźmy to.
11: Skład fabryczny Kiermasz Płytek. Końskie, ulica Górna 3. kiermaszpłytek.pl.
13: Uwaga, uwaga! Finał Echo Slide Challenge w Galerii Echo już w sobotę. Wygraj kampera na tydzień, bilety do Energylandii i na Sunrise Festival. Brakuje Ci pieczątek? Wymień punkty z apki i walcz o wakacyjne nagrody. Regulamin na galeriaecho.pl. 27 czerwca od godziny 11 przy CK Róże.
14: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu. To będzie ostatnia reklama.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

0: Ten kawałek kultu od zawsze kojarzył mi się z wakacjami. W zasadzie nie wiedziałam, dlaczego tak mi się kojarzy. Okazuje się, że słusznie, bo został wydany 15 sierpnia 1998 roku. Ewidentnie piosenka wakacyjna. Gdy nie ma dzieci, zespół Kult. Takie polskie hity. Gramy wam w Radiu SK2 punktualnie o godzinie 11 newsy na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Sernik wiedeński wyrób własny z Społem 34,99 za kilogram. Cena przed obniżką 43,99 za kilogram. Kaszanka z kiszoną kapustą 500 gramów wyrób własny z Społem 13,90 za sztukę. Cena przed obniżką 17,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: I po reklamie.
10: Weronika Wawrzyk. Przypominam, że już dziś ruszyły prace przy ulicy Fosforytowej. Na odcinku od Podklasztornej do Alabastrowej ruch odbywa się jednokierunkowo. Małe zmiany także przy skrzyżowaniu z Krzemionkową. Jeśli chodzi o kwestie pogodowe, to w Kielcach dziś całkiem przyjemnie, 26 stopni. Sporo słońca, mogą pojawić się momentami także chmury. Kolejne dni tylko cieplejsze, weekend naprawdę upalny.
11: Jest 11, Paulina Chorpatowska, to są newsy SK2. Sprzątanie po powodzi błyskawicznej na Podhalu. W Białym Dunajcu trwa usuwanie skutków gwałtownej ulewy i liczenie strat. Wystarczyło 20 minut intensywnego deszczu, by rzeka wyleła i zalała ulicę Miłośników Podhala. W szczytowym momencie było na niej wczoraj pół metra wody, mówi Krzysztof Leja z Zakopiańskiej Straży Pożarnej.
12: Odnotowaliśmy łącznie 35 zdarzeń, w tym zalanych piwnic w budynkach to 21. Działania łącznie na obiektach to było w 23 miejscach zdarzenia. Łącznie około 140 strażaków brało udział w działaniach, 35 pojazdów straży pożarnej.
13: Jeśli chodzi o szacowanie strat, w tym momencie pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej chodzą od domu do domu, sprawdzają, czy jest zalana piwnica, czy jest zalana posesja. Służby gminne również są w terenie, fotografują i dokumentują straty, jeśli chodzi o przede wszystkim drogi rolnicze, bo tak to wygląda, że te drogi rolnicze całkowicie porwało.
11: Dodaje Marcin Gandera, wójt gminy Biały Dunaj. A strażacy w tej górskiej miejscowości dziś nie mają już kolejnych wezwań. Sprawa pobicia Adama Niedzielskiego trafi do mediacji. Taką decyzję podjął sąd w Siedlcach, gdzie ruszył proces dotyczący ataku na byłego ministra zdrowia. Dwóm oskarżonym grozi do 7,5 roku więzienia. Na mediację zgodzili się zarówno obrońcy, jak i Adam Niedzielski.
14: Sąd w związku ze zgodnym wnioskiem stron postanowił skierować sprawę do postępowania mediacyjnego.
11: To postępowanie zostanie przeprowadzone latem i odbędzie się prawdopodobnie w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie. Dla synów jest bohaterem, dla córek pierwszą miłością. Dziś dzień taty. Z tej okazji pytamy dzieci z Radomia, jacy są ich tatusiowie i czego im życzą.
15: Fajny, bo układa ze mną puzzle. Z tatą układam klocki Lego. Też ze mną układał puzzle, potem bawi się lalkami. Żeby się cieszył, że nas ma i żeby ten dzień to było dla niego spełnienie marzeń.
11: Z dzieciakami rozmawiała Sandra Białek-Pawłowska.
1: SK2 News, Kielce.
10: Weronika Wawrzczyk, zapraszam. Od godziny 10 utrudnienia na Fosforytowej. Rusza remont nawierzchni, a ruch na odcinku od Podklasztornej do Alabastrowej będzie jednokierunkowy. Murawa na stadionie Korony Kielce zostanie wymieniona. Kompleksowa inwestycja rozpocznie się w przyszłym roku, mówi Jacek Domoracki, dyrektor MOSiR-u.
16: Cały system podlewania, przeprojektowany całkowicie system drenażowy, zostaną zmienione systemy podgrzewania płyty boiska.
10: Inwestycja wyniesie około 4,5 miliona złotych.
0: Ja tutaj życzyłam tatusiom spokoju, a tu takie piękne komplementy od dzieci dla ojców miała dla nas Paulina w newsach. Nic dodać, nic ująć, wszystkiego najlepszego. Tu Radio SK2 na początek muzycznie z ciszą, na uspokojenie. Przybędzie Kamil Bednarek, Kasia Grodzka, dzień dobry.
17: No to gramy.
18: 10 hitów.
17: Najlepszych polskich hitów.

0: Tu Radio SK2, Ewelina Lisowska w tej dziesiątce najlepszych polskich hitów. Dobrze, że astronomowie mają otwarte rozumy i badają różne bardzo ciekawe rzeczy. Ostatnio odkryli, że kometa o nazwie 3i Atlas, którą obserwują od jakiegoś czasu, może mieć, uwaga, 12 miliardów lat i powstała w jednym z najzimniejszych miejsc galaktyki. To taka lodowa bestia jest, wiecie. Ja nie wiem, czy też urodziło wam się pewne pytanie. Czy my możemy jakoś zaprosić tę kometę bliżej naszej orbity? Za chwilę ma być 40 stopni. Taki weekendowy city break przydałby się i lodowej komecie, i nam tu na Ziemi również.
1: SK2.
2: Pytałaś gdzieś,

Z gwizdaniem. Taki tytuł roboczy tuż przed premierą tego nowego singla zdradził Dawid na swoich storiesach. A teraz już wiemy, że chodziło o Na Błysk, który mam dla Was w tej dziesiątce najlepszych polskich hitów Radia SK2. Można dołączać do gwizdania.

0: Jeśli ktoś uwielbia odpoczywać przy dźwięku cykad, tak jak z piosenki Manamu, cykady na cykladach, to mam bardzo dobre wieści. Cykady można też spotkać w Polsce, słuchajcie, konkretnie w Nietce Nidziańskiej. I to się dobrze składa, bo to południe kraju, a my w zabawie Polska jest najfajniejsza. Wysyłamy was do pięciogwiazdkowego hotelu Polanica Zdrój, dr Irena Eris. I jak cykad nie usłyszycie, to chociaż będzie można się rozluźnić w spa. Tam jest też misa lodowa, to bardzo ważne przy upałach, a dziś po 15 kolejny quiz o Polsce. Wczoraj Asia odpowiedziała dobrze na 7 pytań, źle na jedno. No i ten wynik jest dziś do pobicia. Zgłoszenia przyjmujemy na sk2.pl.
1: SK2. Autopromocja. Homary smażone na maśle? Czy dorsz z frytkami i surówką?
2: Latem to Polska.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce. Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
8: Tak ma. Znam te słowa.
9: Już 14 sierpnia zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Kieleckim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Igo, Zalia, Ralf Kamiński i Kasia Sienkiewicz. 14 sierpnia. Kielce. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
10: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
13: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
14: Uwaga! Do agentów od specjalnych zabaw! Są mega akcje w parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Półkolonie przez całe wakacje. Turnus Marii Odkrypcy i Sportowa Akademia. Codziennie w tygodniu inne warsztaty, animacje, konkursy. Wyjścia na kręgle i ściankę wspinaczkową. Pełne wyżywienie i opieka.
15: Więcej na www.happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Uwaga, uwaga! Finał Echo Slide Challenge w Galerii Echo już w sobotę. Wygraj kampera na tydzień, bilety do Energylandii i na Sunrise Festival. Brakuje ci pieczątek? Wymień punkty z apki i walcz o wakacyjne nagrody. Regulamin na galeriaecho.pl. 27 czerwca od godziny 11 przy CK Róże.
18: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu.
17: I po reklamie.

0: Czy za wszystko mi się śni?
1: Witaminy z grupy B. Bardzo ważne oczywiście dla organizmu, chociaż my w tych najbliższych dniach dziś również nałykamy się witaminy D, aż chyba za bardzo. Sporo słońca i upały przewidywane są na terenie całej Polski, więc uważajcie na siebie, chowajcie się, uciekajcie przed tym słońcem, nie wystawiajcie, no bo wiadomo, jak to się może skończyć. Bledka B012. Gramy wam w Radiu SK2. Powoli zbliża się południe, przed nami też newsy w Radiu SK2.
2: Reklama. A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
3: Ja? Nie.
2: Jak to?
3: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów, nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
15: I po reklamie.
16: Weronika Wawrzczyk, zapraszam. Południe w Kielcach przyniosło nam dziś 25 stopni. W ciągu dnia temperatura podskoczy jeszcze do nie więcej niż 26 kresek. Wiatr momentami w porywach do 6 metrów na sekundę. Zaglądamy jeszcze na Kieleckie ulice. Tutaj momentami tłoczniej przy ulicy Warszawskiej. Remonty trwają także przy Fosforytowej oraz przy Łódzkiej. Kierowca ma w tamtych miejscach przyda się cierpliwość.
17: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Gorąco na linii Kijów-Warszawa. Przyjazd Wołodymyra Zełenskiego wciąż niepewne. Prezydent Ukrainy dzisiaj ma podjąć decyzję w sprawie wizyty w Gdańsku. Chodzi o konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. Jego przyjazd stanął pod znakiem zapytania po odebraniu mu orderu Orła Białego. A tak zdecydował prezydent Karol Nawrocki w reakcji na nazwanie jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA. Wyłącznie zepchnięcie na dalszy plan bierze bieżącej polityki obu państw może wpłynąć na poprawę stosunków polsko-ukraińskich, przekonuje pochodząca z Kijowa dziennikarka i badaczka migracji dr Olena Bobakowa.
0: Bardzo źle, że Ukraińcy, że moi rodacy nie chcą wyznać, że na Wołyniu odbyła się czystka etniczna, odbyło się ludobójstwo. Natomiast sposób, w który Polska prowadzi debatę na ten temat, bardzo paternalistyczny, ciągle pouczający. Ten sposób też jest nie do akceptacji.
17: Konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy już w czwartek. Prawie 2,5 miliona złotych wyłudzone z tarczy finansowej prowadzonej w czasie pandemii COVID-19. W śledztwie zatrzymano 13 osób, dwóch podejrzanych aresztowano. Do wyłudzeń miało dojść przez wnioski o wsparcie finansowe dla spółek, które w rzeczywistości nie prowadziły działalności gospodarczej. Składaniem ich mieli się zajmować dwaj bracia z Krakowa. Zdaniem śledczych sprawa jest rozwojowa, niewykluczone są kolejne zatrzymania. Ściany już stoją, dom rośnie w oczach. Ministerstwo Obrony Narodowej odbudowuje budynek zniszczony przez sojuszniczy pocisk, dom w Wyrykach Woli na Lubelszczyźnie, który został uszkodzony podczas akcji neutralizacji rosyjskich dronów we wrześniu ubiegłego roku, ma być w pełni gotowy w grudniu.
15: Dostaliśmy następne zapewnienie, że nie mamy się o co martwić, to będzie postawione, wykończone i na Boże Narodzenie mamy być na swoim.
17: Mówi Tomasz Wesołowski, właściciel budynku. Resort obrony zapewnia, że pokryje wszystkie koszty związane z odbudową, a poszkodowana rodzina nie zapłaci ani złotówki.
2: SK2 News, Kielce.
16: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Wypadek na drodze wojewódzkiej numer 765 w miejscowości Zgórsko. Przed godziną 10 zderzyły się tam dwa samochody. Jedna osoba trafiła do szpitala. Festival of Fashion znów w Kielcach. Pojawią się pokazy mody, konkursy i projektanci z całego świata.
18: Najważniejszą częścią tego festiwalu jest pokaz półfinałowy. 113 projektantów przywiozą swoje kolekcje do Kielc i będą tutaj pokazywać te kolekcje.
16: Mówi Artur Wijata, dyrektor KCK-u.
1: W tej godzinie mam dla Was kawałek od Darii Zawiałów, który w 2018 roku o mało nie zgarnął Fryderyka w kategorii utwór roku, ale ostatecznie statuetka trafiła do Corteza, więc trochę muzycznej historii też dla Was mam w tej godzinie. Bryska na początek, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

0: 100% polskich hitów, także rockowych. Gramy wam w Radiu SK2, to Urszula, a skoro już tak się przedstawiamy, to przed nami Kamil, czyli Nosel i jego wkrętka.
1: Nosel wkręca.
2: Dzień dobry. Ja telefonuję z centrali telewizyjnej, proszę pani, bo widzę, że tutaj nabyła pani drogą kupna od nas telewizor ostatnimi czasy i ktoś chyba opcji, proszę pani, tutaj nadzoru kamerowego nie wyłączył pani, za co bardzo panią przepraszam i teraz chciałabym, proszę pani, za pani pośrednictwem też to wyłączyć. Mogłaby pani?
3: A no tak, no.
2: Tak, i widzę, że tutaj, proszę pani, już panią podglądali ci chłopacy, którzy byli na drugiej zmianie, za co bardzo przepraszam i ja te opcje, proszę pani, podglądania ze strony telewizora muszę pani wyłączyć, a gdyby pani mogła kombinację na pilocie włączyć, no to byśmy, proszę pani, spróbowali to wyłączyć.
3: Pani co, ale to syn zainstalował, nie ja instalowałam, także ja się na tym
2: tak,
3: nie znam.
2: Ale na zakładzie tutaj u nas, proszę pani, nie odinstalowali tego monitoringu, bo tam pani ma taką czerwoną kropkę od telewizora.
3: No, ja nie widzę kropki dalej czerwonej na telewizorze.
2: Momencik, niech pani podejdzie do tego telewizora.
3: No proszę bardzo, jestem.
2: Moment, widzę panią, w okularach pani jest, a pokój jest taki... A pokój jest taki zielonkawy?
3: Matko, bosko, no powiedz jaj.
2: Nie, ja panią bardzo przepraszam, to powinno być dopilnowane, zwłaszcza na rynek europejski, bo na rynek, proszę pani, zachodnioamerykański, to akurat nie sami się sobie wyłączają, a na europejski, no.
3: To jak można było mnie podglądać? No szlak mnie zaraz trafi.
2: Nie, proszę pani, ja pani obiecuję, że to nigdzie indziej nie trafi, proszę pani, tylko będzie wewnątrz w firmie, proszę pani, spokojnie. I dlatego też dzwonię, żeby to pani wyłączyć. Gdyby pani mogła kombinację, proszę pani, spróbujemy, czy u pani to zadziała.
3: Mam go włączyć? Mam włączyć telewizor?
2: Niech pani włączy telewizor, tak, niech pani włączy.
3: Dobra, no jest.
2: Będziemy robili kombinację z nadzieją taką, że ta kombinacja zadziała u pani, bo wie pani, odległość też może robić swoje. A gdyby pani mogła teraz kombinację 5-0-5...
3: No jest, no.
2: Co pani widzi na telewizorze? Coś pani wyskoczyło?
3: Nie, ten kanał...
4: Ja nie
3: dostępny.
2: A widzę tam jakaś jeszcze jedna osoba się zjawiła. Dalej panią widzę. No kurde, to nie działa.
3: To jest syn obok. Stań się tam.
2: Dobrze, ostatnią kombinację proszę pani zróbmy. 4-0 niech pani wklika.
3: Ale jest program, cały czas idzie.
2: No, bo to ma iść, bo to pilotem pani musi wyłączyć.
3: Tak, 4-0. No. Piszę. Następny pisze.
2: No i widzi pani, już mam teraz ciemne. Nie widzę już pani. Dobrze, wyłączyliśmy to na całe szczęście.
3: Aha, dobra, czyli mnie pani już nie widzi.
2: Już teraz widzę czarną plamę, proszę pani.
3: Czyli widzieli mnie w piżamie.
2: No tak, i nawet tam pani chyba coś jadła jeszcze.
3: Ja na śniadanie.
2: Proszę pani, to ja może przyłączę do Krzysztofa, to on pani wszystko wyjaśni.
5: Zostałaś wkręcona w Radio SK.
3: Chyba ale ci mnie zrobili super.
6: Nosel wkręca.
7: Przez kolejne grudnie, maje.

Wehikuły czasu. Dzisiejsze wehikuły czasu mają wędkarski podtekst, bo tak jak Izabela Trojanowska kocha wędkarstwo, tak i z rybką wiele wspólnego ma przebój Krzysztofa Krawczyka, który dla was przygotowałam. Już tłumaczę, przy powstawaniu piosenki autor tekstu najpierw spisuje sobie tak zwaną rybkę, czyli ciąg totalnie przypadkowych słów, które pasują akurat do rytmu tegoż utworu, potem tekst jest poprawiany. No w tym przypadku przez pomyłkę rybka została wysłana do Krzysztofa Krawczyka, który od razu wszedł do studia i ją nagrał. No i wyszedł z tego potężny hit. Byle było tak przed nami w Radiu SK2.

Pani Artura Rojka czekali na te wieści co najmniej od 2020 roku, czyli od premiery jego ostatniego albumu. We wrześniu ma się ukazać krążek Chciałbym urodzić się, żeby latałem, a na nim ta oto nowość w objęciach już teraz w Radiu SK.

0: No w tym roku pana Artura na koncertach Męskiego Grania nie zobaczymy. Jak wiadomo, artysta przed laty mocno angażował się w tenże projekt, ale w sumie co się dziwić, przed nim premiera płyty i jego własna trasa koncertowa. Przypomnę, start trasy Męskiego Grania już w ten weekend, tradycyjnie w Żywcu. A wy możecie zgarnąć u nas podwójne karnety na to wydarzenie. Szczegóły po godzinie 17 u Kingi Barygi. Warto zostać z Radiem SK2.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.

0: Zabieraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Sernik wiedeński wyrób własny Społem 34,99 za kilogram. Cena przed obniżką 43,99 za kilogram. Kaszanka z kiszoną kapustą 500 gramów wyrób własny Społem 13,90 za sztukę. Cena przed obniżką 17,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
4: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
5: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
6: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
7: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kaufland jest!
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: I po reklamie.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Każdy, kto będzie budował w ten weekend zamki na piasku, no temu ja zazdroszczę po prostu. Bardzo chętnie by się pojechało gdzieś nad morze, szczególnie jeżeli widzę na mapach pogodowych, że prawie 40 stopni upału na terenie miast ma być właśnie w weekend. Rozsądnie korzystajmy z tego słońca, z odpoczynku. Lady Punk, zamki na piasku. Gramy Wam tuż przed godziną 13 na antenie Radia SK2. Zbliżają się newsy, te punktualnie o 13.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Sernik wiedeński wyrób własny Społem 34,99 za kilogram. Cena przed obniżką 43,99 za kilogram. Kaszanka z kiszoną kapustą 500 gramów wyrób własny Społem 13,90 za sztukę. Cena przed obniżką 17,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
9: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: Kaufland jest fresh.
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
13: jest fresh. Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do Zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię, liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92.
14: To będzie ostatnia.

0: po reklamie.
1: Dzień dobry, Wiktor Jakmiecik, sprawdzam, co nas czeka w pogodzie w Kielcach i czeka nas wysoka temperatura do 28 stopni, odczuwalna oczywiście będzie dużo, dużo wyższa. Dużo słońca też w całym mieście przez cały dzień i bez opadów i burz. Kolejne dni będą równie gorące, upalne, temperatura będzie wędrować w górę, a słońce pozostanie z nami na pewno do końca tygodnia. A na kieleckich ulicach korkować się powolutku już może ulica Łódzka czy Pierwszy.
2: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. To już pewne, prezydent Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska. Ukraińska premier Julia Swyrydenko oświadczyła w internetowym wpisie, że to ona będzie przewodniczyła delegacji na konferencji dotyczącej odbudowy jej kraju po wojnie. To efekt ostatnich napięć na linii Warszawa-Kijów i odebrania Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Zdecydował o tym prezydent Karol Nawrocki, ponieważ jednej z ukraińskich jednostek nadano imię bohaterów UPA. Premier Donald Tusk zaznacza, że konferencja się odbędzie, a on nie będzie podsycał napięć.
3: Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy. Przygotowaliśmy 200 porozumień i umów, w tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich.
2: Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek. Nożownik ze świętokrzyskiej Mierzawy usłyszał zarzuty. Dożywocie grozi 49-latkowi, którego po czterodniowej obławie zatrzymali wczoraj policjanci. Mężczyzna odpowie za zabójstwo teścia i usiłowania zabicia teściowej, a sprawą zajmuje się Mateusz Chłystun. Ustaliłeś, że mężczyzna nie miał niebieskiej karty, ale jego żona kilkakrotnie uciekała z domu po awanturach. Podobnie było w piątek przed tragedią, kiedy schowała się w pobliskim domu swoich rodziców. Jak zabójca wszedł do budynku?
4: Do środka dostał się, wybijając okno. Swoją furię wyładował na teściu, który bronił dostępu do córki. Uderzył go kilka razy nożem, a potem zadał cios teściowej. W tym czasie żona wybiegła z domu i schowała się w pobliskich zaroślach. Zabójca nie mógł jej znaleźć, następnie wsiadł na hulajnogę i uciekł. Po zgłoszeniach od sąsiadów, którzy widzieli go w okolicy, policjanci otoczyli teren i zatrzymali 49-latka w pobliżu jego domu. Nie stawiał oporu, był wycieńczony i od razu przyznał się do zabójstwa.
2: Szkolenia, zwiedzania, a nawet sparing z młodzieżowymi drużynami smoków. Zgrupowanie w Akademii FC Porto. Taka nagroda czeka na zwycięzców trzeciej edycji turnieju z Orlika na stadion. Mowa o największym turnieju piłki nożnej dla młodzieży w Polsce. Rejestracja drużyn trwa tylko do końca czerwca.
0: SK2 News, Kielce.
1: Zapraszam, Wiktor Jakmiecik. Prawie setka interwencji Straży Pożarnej po gwałtownych burzach w regionie. Najmocniej ucierpiał powiat ostrowiecki i kielecki. Silny wiatr łamał gałęzie, mówi Kamil Ciepielewski z Komendy Wojewódzkiej.
5: Przy 35 zdarzeniach działania polegały na usuwaniu drzew i konarów z drugiej posesji.
1: Oprócz tego strażacy ponad 60 razy walczyli z podtopieniami. Przypominamy o utrudnieniach w Kielcach. Na ulicy Fosforytowej trwa wymiana nawierzchni i obowiązuje ruch jednokierunkowy. Zmiany dotyczą odcinka od Podklasztornej do Alabastrowej oraz skrzyżowania Skrzymiankową.
6: Jak ktoś trzyma ze skąd 2, to tylko zyskuje, między innymi chociażby zaproszenia na festiwal Męskie Granie. Tak a propos, nasłuchujcie, bo nie wiecie, kiedy zdarzy się taka okazja, że będzie można po nie sięgnąć. A w tej godzinie sięgniemy na pewno po tegoroczny hymn Męskiego Grania. Nareszcie to będzie Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, ale też w tej dziesiątce Wiktoria Kida, Perfekt i teraz na początek Kasia Kowalska, Nobody, Rafał Adamczak. Dzień dobry.
7: Bez reklam. Jeden po drugim.

0: wiecie, czym pachnie mi ten hit? Pierwszym tańcem weselnym. Też macie takie skojarzenia? No to piąteczka. Paula, od dziś w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity. Za chwileczkę Papa Dance i Nice Story 20 po pierwszej.
1: SK, Karniaki Kao.
2: Strzel i wygraj w SK2.
0: A dzisiaj rano u Wajdy Jarząbka, no udało się, moi drodzy, bo Justyna tak strzeliła, że od razu trafiła. Jakie słowo było wygwizdane, przypomnijmy sobie?
3: Pole.
4: Powiedziałaś pole, tak?
3: Tak.
4: Jesteś tego pewna na 100%?
3: Tak.
4: No dobra, to mi nie pozostaje nic innego. Jak ogłosić, Justyna, że... Jedziesz na Stadion Narodowy!
3: Super, super! Świetnie.
0: Justyna dołączyła do naszej jedenastki i faktycznie będzie z nami 4 lipca na naszym evencie SK Karwiaki Cup na Stadionie Narodowym. Tam też Sławek Peszko. Będzie wielkie strzelanie, będzie niezła impreza z SK-ową ekipą w Lodży Wipowskiej. Do tego jeszcze, moi drodzy, dajemy każdemu tysiaka tak kieszonkowe na ten weekend. I jeszcze gwarantujemy nocleg w Warszawie. I oczywiście mało tego, tam na miejscu jeszcze będzie można sięgnąć po 10 tysięcy złotych dodatkowe. Nieźle, co? No ale dobra, dzisiaj już do jedenastki dołączyła Justyna, jak słyszeliście, a to znaczy, że mamy kolejną zagadkę Sławka Peszki, w której znowu jest wygwizdane jedno słowo i waszym zadaniem jest odgadnąć, co to za słowo. Jutro rano znowu do kogoś zadzwonimy, a zagadka czeka chociażby na sk2.pl, chociaż ja teraz wam ją zagram. Posłuchajcie, możecie bawić się w typowanie, jakiego słowa w tej zagadce Sławka teraz brakuje.
5: W życiu najważniejsze są 3 rzeczy. Dobry humor, święty spokój i pełna...
0: A? No właśnie! Co tam było wygwizdane? Tak to rozpracujcie, pomyślcie troszeczkę i zgłaszajcie się na sk2.pl. Tutaj możecie sobie w kółko słuchać tej historii, tej zagadki. Może wam coś przyjdzie do głowy, ale zgłaszajcie się koniecznie i sprawdzajcie szczegóły zabawy na sk2.pl. Jutro od rana znowu dzwonimy. Halo, już. Czemu tu nie gra to, co miało mi zagrać? Uwielbiam takie chochliki, ale że w Dzień Ojca mi takie rzeczy? No dobrze, to teraz mam nadzieję, że zagra.
1: SK Karniaki Kao.
2: Strzel i wygraj w SK2.
0: I tak się udało. Chyba nasz program emisyjny strzelił, ale jakiegoś focha tutaj przez moment. No to teraz już Papa Dance. Proszę ruszyć nóżką, może biodrem, a może się ruszyć. Nie wiem, nie wnikam. 22 po pierwszej.

Niby najnowszy klip od Dawida Podsiadło, taki tytuł nosi ten numer, ale to już numer bardzo dobrze znany i lubiany, bo takie wam gramy. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2, 29 minut po godzinie 13, ale gramy też nowości, na które warto zwrócić uwagę i po które bardzo chętnie i bardzo ciekawi sięgamy i wam je przedstawiamy. Teraz właśnie taka nowość u nas w ST2, Gibbs, Ego i For Money. Ostatni dzień lata. No, miło zagrać piosenkę, kiedy tak naprawdę dopiero co za nami pierwszy dzień lata.

0: Nie jest kilka czynników, które powodują, kiedy je słyszymy, że wdychamy sobie, ach, ten Warius Manx. To wokal Kasi Stankiewicz, to wokal też, to nie, nie, nie wokal, to dźwięk saksofonu, zdecydowanie to miałem na myśli, ale tak się rozmarzyłem przy okazji tego numeru, jakże kultowego, ten sen, że właśnie tak się potem ze mną dzieje. Warius Manx i ten sen to finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2, a za chwilę Kasia Sienkiewicz, nie sama, bo z bratem Jackiem i całą kompanią, czyli będzie Kwiat Jabłoni.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
7: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
11: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
12: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
13: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
14: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
19: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
20: Widaron.
19: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
20: Widaron.
19: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
20: Widaron.
19: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
20: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
21: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
22: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
23: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
22: Oraz bekonu i syropu klonowego.
23: Trudno wskazać faworyta.
22: Spróbuj, może tobie się uda.
23: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
24: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
25: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
24: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
26: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
1: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: I po reklamie.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Daria Zawiałow i Taco Hemingway, Supro w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie godzina 14. Jak komuś dzisiaj gorąco, to pewnie ucieka się do różnych sposobów, żeby się chociaż odrobinę ochłodzić. Jednym z takich sposobów mogą być przydatne kostki lodu, czy to do picia, czy też może do, nie wiem, jakichś chłodnych, zimnych okładów. Ale skąd w ogóle wzięły się kostki lodu? To wam opowiem po godzinie 14, skąd to się wzięło. Po 14 zagram też kolejną dziesiątkę hitów, jeden po drugim w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
13: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
15: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
17: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Czy można powtórzyć pytanie?
20: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Tak.
20: Brawo!
22: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
0: przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
23: Czekają nas w Kielcach upalne dni. Dziś do 28 stopni oczywiście odczuwalna będzie wyższa. Jutro 29, w czwartek 30. I póki co wynika, że bez żadnych opadów i bez żadnych burz z dużą ilością słońca do końca tygodnia. Sprawdzam jeszcze, jak sytuacja ma się na kieleckich ulicach. Póki co jeszcze jest w miarę spokojnie, ale już korkuje nam się ulica Łódzka. Postać chwilę możecie na ulicy 1 Maja czy na ulicy Żytniej i Warszawskiej.
21: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
24: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Wołodymyr Zełenski powinien przyjechać do Gdańska. Tak wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje decyzję ukraińskiego prezydenta. Ostatecznie to nie on, a szefowa rządu będzie stała na czele delegacji w czasie konferencji dotyczącej odbudowy kraju po wojnie. Jest to efekt napięć na linii Warszawa-Kijów i odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego. Zdecydował o tym prezydent Karol Nawrocki, ponieważ jednej z ukraińskich jednostek nadano imię bohaterów UPA. Wicepremier Kosiniak-Kamysz nie ukrywa rozczarowania postawą Wołodymyra Zełenskiego.
25: Jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję dzisiaj nie przyjeżdża na tę konferencję. My zrobimy wszystko, żeby efekty dla Polski budowy bezpieczeństwa i współpracy z Ukrainą były jak najlepsze.
24: Dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek. W środę cena benzyny nieco niższa, diesel bez zmian. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 97 groszy, a litr oleju napędowego 6 zł i 11 groszy. Warunki są spełnione, można odchodzić od działań osłonowych. Ministerstwo Energii zapowiada koniec programu Ceny Paliw Niżej. Wprowadzono go, by zrekompensować nagły skok cen ropy w związku z wojną w Ukrainie. W związku z wojną w Iranie. Minister energii Miłosz Motyka przyznał, że program spełnił swoje zadanie.
26: Uważaliśmy w resorcie energii $80 za baryłkę i niżej oraz cena diesla poniżej $1000 za tonę. To jest ten moment, kiedy możemy mówić o odchodzeniu od działań osłonowych i one zaszły.
24: W obecnym kształcie program ma obowiązywać do końca czerwca. Liczył ponad 230 cm długości i ważył prawie 100 kg. Gigantycznego suma na stawach w Starym Sączu złowił nasz słuchacz pan Arek.
27: Hol trwał około 40 minut, holowałem go blisko 400 metrów do brzegu. Ciężko było, no jestem bardzo szczęśliwy, zadowolony.
24: Ryba, co najważniejsze, trafiła z powrotem do stawu.
28: SK2 News, Kielce.
23: Wiktoria Kmiecik, zapraszam. Kielecka spółdzielnia Domator otrzymała 5 milionów złotych pożyczki od Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju. Pieniądze zostaną przeznaczone na termomodernizację 3 bloków oraz montaż instalacji OZE, co pozwoli mieszkańcom obniżyć rachunki za energię. W Kielcach rusza dziś 34. plebiscyt publiczności O dziką różę. Przez najbliższe dni Teatr imienia Stefana Żeromskiego pokaże wszystkie premiery tego sezonu.
29: Widzowie wybierają najlepszy aktorkę, aktora i spektakl.
23: Mówi Paulina Drozdowska, rzecznik teatru.
30: 2,5 minuty po godzinie 14, jeżeli się chłodzić, to czym? Lodem oczywiście. Można kostki lodu dodawać do napojów, można też... No, a to już pewnie wy wiecie, co można. W każdym razie, skąd się w ogóle wziął taki pomysł, że lód w kostkach, kostki lodu i tym podobne, o tym opowiem, skąd to się wzięło. A jeżeli chodzi o najlepsze polskie hity, jestem przygotowany. Będzie Sylwia Grzeszczak, będzie duet Kuba i Kuba, na początek Lambery i Ostatni Most. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Myślicie, że jak pójdziecie na koncert Krzysztofa Cugowskiego albo Budki Syfera, to usłyszycie takie tango? Teraz? Mówię o tych koncertach, które obecnie grają. No, to próbujcie, próbujcie. No tak się porobiło, co zrobić, ale hit wielki. Najlepsze polskie hity gramy w Radiu SK2 i Budka Suflera i takie tango w tej dziesiątce hitów jeden po drugim już za nami. Za chwilę Oskar Cyms, co noc, 17 po drugiej na zegarkach, ale miało być teraz o tych kostkach lodu.
1: Skąd to się wzięło?
0: Jeżeli łapiecie się za głowę, bo myślicie, że kostki lodu były z nami od zawsze i to w ogóle bardzo prosta sprawa, okazuje się, że wcale tak nie było. Przez większość historii ludzkości zdobycie lodu było prawdziwym luksusem. Wyobraźcie sobie, że nawet jeszcze w XIX wieku lód wycinano zimą z zamarzniętych jezior i rzek, a potem przechowywano w specjalnych lodowniach wyłożonych trocinami. W Polsce i wielu innych krajach był to normalny sposób chłodzenia żywności. Przełom nastąpił wraz z rozwojem sztucznego chłodnictwa pod koniec XIX wieku. Zaczęły pojawiać się pierwsze maszyny do produkcji lodu, ale kostki lodu w domach upowszechniły się dopiero w XX wieku razem z lodówkami. W 1933 roku pewien Amerykanin opatentował metalową foremkę z ruchomymi przegródkami, dzięki której można było łatwo wyjąć kostki. To rozwiązanie stało się przodkiem dzisiejszych pojemników na lód, a ów Amerykanin to Lloyd Groff Kaufman. Później producenci lodówek zaczęli montować automatyczne kostkarki i od tego momentu lód w kostkach stał się codziennością na całym świecie. Dzisiaj powstają nawet specjalne kostki o różnych kształtach. Od kuli po gigantyczne sześciany do drineczków, wiadomo, bezalkoholowych. A jak się okazuje, największym producentem lodu w kostkach na świecie są restauracje fast foodowe. Badania w Stanach wykazały, że niektóre lokale zużywają więcej lodu niż napojów, a na przykład przeciętny Amerykanin zużywa rocznie ponad 180 kg lodu, czyli więcej niż waży dorosły niedźwiedź brunatny. To porównanie z niedźwiedziem chyba nie do końca trafione, co?
1: Skąd to się wzięło?

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: 27 po drugiej to jest SK2 u nas, najlepsze polskie hity. Robert Gawliński, Nie stało się nic. 23 czerwca w kalendarzu, Dzień Ojca, więc mam nadzieję, że te najlepsze polskie hity, które gramy, są też ulubionymi polskimi hitami waszych ojców. Mam nadzieję, że każdy poczciwy ojciec słucha SK2, że podoba mu się na przykład, no nie wiem, albo granie Roberta Gawlińskiego, a może synu Wiktorii zespołu Jam.
1: SK2, wehikuły czasu.
0: Bo Sen of Victory to jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów zespołu Jam, jednocześnie jedna z chyba najpiękniejszych polskich ballad. Ta piosenka pochodzi z albumu

Mówiąc o takim dobrym własnym losie. Muzycznie utwór łączy charakterystyczne dla dżemu bluesowe brzmienie z taką rockową energią. Refren śpiewany jest do dziś na koncertach przez kilka pokoleń fanów, a syn of Victory regularnie pojawia się we wszelkich możliwych zestawieniach najważniejszych polskich piosenek wszechczasów. No właśnie, jeżeli pojawicie się na koncercie dżemu i pojawi się syn of Victory, na pewno będzie śpiewać i ojciec, i syn, i córka, i matka. To wiele pokoleń, o których wspominałem. Więc teraz róbcie głośniej, bo jak lubicie tę piosenkę, no to możecie sobie pośpiewać. Ja wam w wehikule czasu ją teraz przypomnę. Dżem, syn of Victory.

0: 23 minuty, będzie 15, Roxana Węgiel, Anyone I Want To Be w Radiu SK2. Tutaj Roxy śpiewa, że życie to nie tylko czerni i biel, ale życie to nie tylko wielkie hity, te kultowe, ale to też hity, które wam gramy, a dopiero mogą stać się wielkimi hitami. To nowości. W zeszłym tygodniu odwiedzili nas duet Dawid Kwiatkowski i Margaret i oni piękną piosenkę o miłości nam przynieśli. Później ci opowiem. To jest nowość na naszej playliście w Radiu SK2 i ten numer już teraz w waszych uszach.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to?

0: Później ci opowiem, Dawid Kwiatkowski i Margaret na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Coś mi się wydaje, że kwestią czasu jest, kiedy ten numer będzie numerem jeden w gorącej polskiej dwudziestce, a najnowsze notowanie w najbliższy piątek. I to wy decydujecie o tym, co na którym miejscu dokładnie. Ostatnia pierwsza trójka to na trzecim były moment od Kasi Sienkiewicz, na drugim nie ma miejsca jak dom od Mroza, a pierwsze miejsce to sezon od Dawida Podsiadło. Ale co ja tam wam będę mówił? Posłuchajcie.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
5: Reklama. A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
6: Ja? Nie.
5: Jak to?
6: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
7: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do Zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię, liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92.
8: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Sernik wiedeński, wyrób własny Społem 34,99 za kilogram. Cena przed obniżką 43,99 za kilogram. Kaszanka z kiszoną kapustą 500 gramów, wyrób własny Społem 13,90 za sztukę. Cena przed obniżką 17,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
9: Pod stopą puls. Już 14 sierpnia zapraszamy na Odnowa Festiwal. W kieleckim amfiteatrze wystąpią Cortez, Igo, Zalia, Ralf Kamiński i Kasia Sienkiewicz. 14 sierpnia. Kielce. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
10: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
11: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
12: I hop! Wielki skok do nas! Do parku trampolin Happy Jumper w kieleckiej Galerii Echo. Tu przez całe wakacje czekają na dzieci półkolonie, turnus mali odkrywcy i sportowa akademia. Codziennie inne atrakcje, warsztaty, animacje, konkursy, kręgle, ścianka wspinaczkowa, escape room i wiele innych. Plus pełne wyżywienie i opieka. Więcej na happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
13: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
14: Słońce, wiesz, ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
13: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
14: Niemożliwe.
13: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
14: Sprawdźmy to.
13: Skład fabryczny Kiermasz Płytek. Końskie, ulica Górna 3. Kiermaszplytek.pl.
15: Uwaga, uwaga! Finał Echo Slide Challenge w Galerii Echo już w sobotę. Wygraj kampera na tydzień, bilety do Energylandii i na Sunrise Festival. Brakuje Ci pieczątek? Wymień punkty z apki i walcz o wakacyjne nagrody. Regulamin na galeriaecho.pl. 27 czerwca od godziny 11 przy CK Róże.
16: Echo. Echo. Echo. Odpowiada każdemu. To będzie ostatnia reklama.
17: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: I po reklamie.

0: To Stanisław Sojka i Tolerancja w Radiu SK2. O 15 będą najświeższe newsy. Potem rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Na jej otwarcie Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny. Nie kłam, że kochasz mnie. Ale też po 15 kolejny finał naszej zabawy wakacyjnej. Polska jest najfajniejsza. Do zgarnięcia w piątek będzie pobyt w hotelu dr Irena Eris Polanica Zdrój. A w ogóle przez cały czas trwania naszej zabawy czeka mnóstwo fajnych hoteli w Polsce, gdzie możecie odpoczywać i spędzać wakacje dzięki nam, dzięki SC2. Zestawy kosmetyków też czekają, więc na co wy macie czekać? No na nic. Wchodźcie na sk2.pl i tam się zgłaszajcie do zabawy. Może już za chwilę na antenie SK2 się usłyszymy.
1: Reklama.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
9: fresh. To będzie ostatnia reklama.
10: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
11: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: I ruch na kieleckich ulicach powolutku nam się rozkręca. Większy ruch mamy już w centrum i oczywiście na ulicy 1 Maja czy Łódzkiej, czyli standardowo lepiej tę ulicę omijać. Poza tym większy ruch będzie też w okolicach Kadzielni, na ulicy Żytniej czy chociażby Tarnowskiej. A w pogodzie w Kielcach nadal wysoka temperatura, do 28 stopni odczuwalna, oczywiście dużo, dużo wyższa, bez opadów deszczu, bez burz, duża ilość słońca, a noc czeka nas równie ciepła.
13: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: Jest 15. News SK2, Jakub Koniaczkowicz. Na początek tragiczny wypadek na Śląsku. W miejscowości Brynek w powiecie tarnogórskim na prostym odcinku drogi czołowo zderzyły się dwie osobówki. Kierujący pojazdami zginęli na miejscu, ranne zostały 3 osoby, w tym 2 dzieci. Trwa ustalanie przyczyn wypadku, mówi Kamil Kubica z policji w Tarnowskich Górach.
16: Śmierć poniosła 29-letnia mieszkanka Tworoga, a także 37-letni mieszkaniec Zabrza. Do szpitala przytomne trafiły pasażerki pojazdów. pojazdu. Były to dziewczynki w wieku 5 i 11 lat oraz 38-letnia pasażerka.
15: Na miejscu pracuje prokurator. Droga jest zablokowana. Policja kieruje na objazdę. Echa afery w Szpitalu Południowym. Wstępne wyniki kontroli NIK-u potwierdzają nieprawidłowości w placówkach medycznych. Pod lupę wzięto czas pracy lekarzy i tak zwane kominy płacowe. Kontrola pokazała, że w jednej z wojewódzkich stacji pogotowia medyk przepracował 488 godzin. W ciągu miesiąca to prawie 17 godzin na dobę, poinformował premier Donald Tusk. Szef rządu chce, aby rekomendacje przygotowali teraz ministrowie sprawiedliwości i zdrowia.
1: Tak, aby przede wszystkim uniemożliwić wykorzystywanie i żeby znaleźć jednak sposób na sankcje wobec tych, którzy odpowiadają za sytuację, w której ktoś, kto jest ustosunkowany, może bez kolejki korzystać z publicznej ochrony zdrowia.
15: Sondaż Instytutu Badań Polster dla SuperEkspresu wskazał, że respondenci winą za sytuację w Szpitalu Południowym obarczają głównie dyrekcję placówki. Wskazało tak 40% pytanych. Choć oficjalnie jeszcze się nie zaczęły, to część z nas myślami jest już na wakacjach. O plany na lato zapytaliśmy mieszkańców Szczecina.
12: Nad morze, w góry, objazd po krajach bałtyckich, więc zarówno będę od strony naszej, jak i od strony fińskiej.
17: Nie mam pracy.
18: A ja do Włoch lecę.
19: Mam ranczo swoje w lesie i właśnie jedę po samochód.
15: Oficjalnie wakacje rozpoczną się już w piątek.
20: K2 News, Kielce.
14: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Usłyszał zarzuty po zabójstwie w Mierzawie. Dożywocie grozi 49-latkowi, którego po czterodniowej obławie zatrzymali wczoraj policjanci. O szczegółach Dawid Wąk.
21: Dziś mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa teścia i usiłowania zabójstwa teściowej. 49-latek częściowo przyznał się do winy i złożył oświadczenie.
14: Podejrzany to były policjant. Więcej na sk.pl. To już ostatni tydzień rowerowej rywalizacji. Im więcej Kielczanek i Kielczan na trasie, tym bliżej jesteśmy elity rowerowych miast w Polsce.
0: 2,5 minuty po godzinie 15 to SK2, Rafał Adamczak, dzień dobry. Polska jest najfajniejsza. Czy ktoś ma wątpliwość? Tak jednocześnie nazywa się nasza zabawa wakacyjna, do której już Was zapraszam. Zgłoszenie na sk2.pl, tam szczegóły. Zaraz w tej sprawie na pewno do kogoś zadzwonię i będą pytania. I trzeba odpowiedzieć na jak najwięcej w 30 sekund. Oczywiście pytań dotyczących Polski. Ewelina Finta i Łukasz Zagrobelny, Nie kłam, że kochasz mnie, tak muzycznie zaczynamy, a potem MS Lowic i Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. Oj, dziewczyno.

0: Wtorkowe popołudnie, a dokładnie mamy dzisiaj Dzień Ojca. Proszę o tym nie zapominać. 23 czerwca, 15 po 15 dokładnie. Dokładnie się złożyło. SK2, najlepsze polskie hity. Maciej Musiałowski i Flora już za nami.
1: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
2: SK2. SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: Wakacje zaczynają się za chwilę, wróciła już nasza kultowa wakacyjna zabawa. Kultowa zdecydowanie, bo już tam towarzyszy i w zeszłym roku, i teraz mamy kolejny. Polska jest najfajniejsza. Chodzi o to, żeby wykazać się wiedzą w temacie Polski i odpowiedzieć na jak najwięcej pytań w 30 sekund pytań dotyczących Polski. I odpowiedzieć dobrze. Na tym to polega. Wczoraj próbowała Joanna. Odpowiedziała na 8 pytań. 7 odpowiedzi było dobrych, 1 zła. I ten rekord Joanny jest do pobicia. Dzień dobry, Arku. Ty będziesz dzisiaj próbował. Myślisz, że uda się? Jest to do zrobienia?
3: Tak, myślę, że jest do zrobienia.
0: Ale jeżeli chodzi o twoje uwielbienie do Polski, to ty się zachwycasz Podlasiem z tego, co widzę, co nam napisałeś na sk2.pl. Podlasie to jest twój dom, czy ty tam bywasz turystycznie? Jak to wygląda?
3: To jest mój dom, tak. Stamtąd pochodzę.
0: Okej, dobrze.
3: I zawsze chętnie tam wracam.
0: Jeżeli się okaże, że w tym tygodniu będziesz najlepszy, czego ci oczywiście z całego serca życzę, to w piątek hotel dr Irena Eris, Polanica Zdrój, stoi otworem, może dla ciebie, albo dla kogoś, kto faktycznie w tym tygodniu okaże się najlepszy. No to co, chyba jednak czas wziąć się za bary z tym wyzwaniem. Pytania czekają, zegarek czeka, 30 sekund, pamiętaj, musisz odpowiedzieć na jak najwięcej pytań dotyczących Polski. Pytań nie przeskakujemy, nie wracamy, idziemy zawsze do przodu, odpowiadasz tak lub nie, pytania są zamknięte, czas mierzymy od momentu, kiedy skończę czytać pierwsze pytanie. Czy to jest jasne?
3: Tak jest.
0: No dobra, Arku, w takim razie zaczynamy. Czy w Polsce obowiązuje zakaz jedzenia w miejscach publicznych?
3: Nie.
0: Dobrze, czy Maja Chwalnicka otrzymała w tym roku tak zwaną wściekłą kartę do Wimbledonu?
3: Tak.
0: Źle. Czy w tym roku można strzelić karniaka na Narodowym ze Sławkiem Peszko i SK2? Tak. Dobrze. Czy Polska była jednym z założycieli Unii Europejskiej?
3: Nie.
0: Dobrze. Czy w Polsce obchodzimy Dzień Niepodległości 3 maja?
3: Tak.
0: Źle. Czy w Polsce są góry wyższe niż 3000 metrów?
3: Nie.
0: Dobrze. Czas się akurat skończył. Arku, tam z tą Mają Chwalińską to było pytanie trochę podchwytliwe. Zapytałem, czy otrzymała wściekłą kartę, ona otrzymała dziką kartę. Tak, to było dokładnie, jeżeli chodzi o Dzień Niepodległości, no to w Polsce 11 listopada. 11 listopada. Podliczamy, odpowiedziałeś na 1, 2, 3, 4, 5, 6 pytań. 4 odpowiedzi dobre, 2 złe. Ale bardzo proszę, no to jest gorszy wynik niż u Joanny, ale mam nadzieję, że drogi Arku, się teraz nie zasmucisz jakoś specjalnie tym. Tym bardziej, że mam dla ciebie, uwaga, zestaw kosmetyków Ziaja z serii Sopot Sun, Gdynia, no i masło kakaowe na słoneczne wakacje. Więc mój drogi, na tym Podlasiu te kosmetyki myślę, że się sprawdzą, a do tego cały czas jeszcze możesz próbować w naszej zabawie. Mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy i udowodnimy, że Polska jest najfajniejsza, chociaż i tak to robimy. Dziękuję ci pięknie, do usłyszenia, dobrego dnia i fajnych wakacji życzę.
3: Super, dziękuję bardzo.
0: Dzięki. Cały czas na prowadzeniu mamy w takim razie Joannę, moi drodzy. Przypomnę, 8 odpowiedzi, 7 dobrych, 1 zła. Sytuacja może się zmienić. Finał tygodnia w najbliższy piątek, a wy sprawdzajcie szczegóły zabawy na sk2.pl i tam do tej zabawy się zgłaszajcie.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
1: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.

0: Gość, który potrafi w dostarczaniu atrakcji, dał nam nowe hity w ostatnich tygodniach. Właśnie ten sezon, ale też na błysk wpadło nam w uszy i daje też koncerty w ramach trasy obrotowej Tour. Dawid Podsiadło, absolutny mistrz. To są najlepsze polskie hity. To jest SK2, a na zegarkach już tylko 29 minut. Brakuje do godziny 16. Czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Ewakuacja 400 osób i dwugodzinny paraliż lotniska w Pyrzowicach. Powodem bagaż zostawiony bez opieki na pierwszym piętrze. To już druga taka sytuacja w tym miesiącu.
2: Każdy porzucony bagaż wymusza reakcję służb ochrony, co najczęściej skutkuje ewakuacją części pyrzowickiego lotniska i opóźnieniami.
1: Zaznacza Piotr Adamczyk, rzecznik lotniska w Pyrzowicach. Pozostawienie bagażu bez opieki na parkingu lub terenie terminali grozi mandatem w wysokości 500 zł. 29-latek ostrzelał z wiatrówki okno mieszkania w Kluczborku w województwie opolskim. Usłyszał już zarzuty, grozi mu do 5 lat odsiadki. W środku byli wtedy ludzie, na szczęście nikomu nic się nie stało. Policjantom udało się namierzyć mężczyznę dzięki nagraniom z monitoringu. Mężczyzna przyznał się do winy. Umówienie wizyty lekarskiej bez wiszenia przy słuchawce. Od sierpnia będzie można umówić się online na pierwszą wizytę do kolejnych specjalistów. To m.in. wizyty u lekarza chorób zakaźnych, chorób płuc czy endokrynologa. Łącznie zakres centralnej e-rejestracji rozszerzy się o 8 kolejnych świadczeń.

0: A dzisiaj to gorą chyba wszyscy ojcowie, co? Bo to dzień ojca, 23 czerwca. Golec Orkiestra, BDS i Gromi w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. 18 minut do godziny 16. Ja nie chcę, tatuś dzisiaj wszystkie mecze obejrzy, nawet w nocy, jak da radę. Może nie upominajmy się o telewizor w takich wrażliwych momentach, tym bardziej, jeżeli tatuś kibicem jest. A może taki porządny tatuś kibic powinien znaleźć czas na to, żeby pokopać dzisiaj w piłę z pociechami? Nie wiem, tak rzucam te wszystkie rozwiązania, no bo wiadomo, że fajny tata to... Ciekaw jestem, jakbyście dokończyli to zdanie. Jeżeli chcecie, bardzo proszę, czekam na te wasze dokończenia, na głosówki wasze, na Messengerze SK2. Fajny tata to... O... I zaraz się przekonamy. A wyobraźcie sobie tak jeszcze na chwilę, wracając do tematyki meczów i tematyki mundialowej, że w samym sercu Toronto, w jednym z biurowców przy Wellington Street West jest złota rybka. Nie, że ona tam mieszka, ale ktoś ją tam ma w akwarium. Rybka się nazywa uroczo Swim MP, w nawiązaniu do piłkarza słynnego. I ona stała się prawdziwą sensacją, bo przepowiada wyniki mundialowych meczów. No, pewnego czasu jest taka moda, że zwierzaki te wyniki przepowiadają, ale ta rybka zachwyca skutecznością. Ta skuteczność sięga aż 80%. I teraz mieszkańcy Toronto i turyści z całego świata z zapartym tchem śledzą kolejne prognozy niezwykłej wyroczni. Swim Mbappé, tak nazywa się rybka. Może gdzieś w sieci można ją odnaleźć i sprawdzić typowania. Ja nie wiem, czy można się sugerować w jakikolwiek sposób tymi typowaniami, ale jeżeli skuteczność 80%, to taki wynik mówi chyba sam za siebie. Ciekaw jestem, czy to przypadek, czy może tam jest coś, nad czym powinni pochylić się naukowcy?
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadłeś.

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl.

0: 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Sernik wiedeński wyrób własny Społem 34,99 za kilogram. Cena przed obniżką 43,99 za kilogram. Kaszanka z kiszoną kapustą 500 gramów wyrób własny Społem 13,90 za sztukę. Cena przed obniżką 17,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
2: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
4: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
3: Kiedy wyruszasz?
4: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
5: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
6: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Uwaga, uwaga! Finał Echo Slide Challenge w Galerii Echo już w sobotę. Wygraj kampera na tydzień, bilety do Energylandii i na Sunrise Festival. Brakuje Ci pieczątek? Wymień punkty z apki i walcz o wakacyjne nagrody. Regulamin na galeriaecho.pl. 27 czerwca od godziny 11 przy CK Róże.
9: Echo. Odpowiada każdemu.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Alettos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Co Daria Zawiało w tak nas trochę zaczepia muzycznie, śpiewając Hej, hej! W Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Kolejne będą już po godzinie 16, zaraz po najświeższych newsach. Damy m.in. Ania Dąbrowska, ale też drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Tak to się w tym roku poukładało. Tańczę. Ten numer wam zagram. Przy okazji pamiętajcie, że w SK2 mamy dla was mnóstwo biletów na tegoroczny festiwal Męskie Granie. Te bilety będą do zdobycia, właściwie już są do zdobycia w SK2. A kiedy dokładnie jak? Ha! Nasłuchujcie, żebyście tego momentu nie przeoczyli, bo na pewno was zaskoczymy. A gdyby ktoś na Jarząbka czekał, on po 16 też będzie.
1: Reklama.
2: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Kaufland jest fresh.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
7: jest fresh. Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Avatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney+.
9: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
8: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
10: Sali się nie poddają!
11: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
8: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
12: Ogień zszedł z boczem góry.
8: Avatar, ogień i popiół.
11: Stajemy do walki!
8: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
13: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
16: Słońce, wiesz ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
17: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
16: Niemożliwe.
17: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
16: Sprawdźmy to.
17: Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie, ulica Górna 3, kiermaszpłytek.pl. I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
19: Już całkiem spory ruch mamy na kieleckich ulicach. Oczywiście postójcie przede wszystkim na ulicy Łódzkiej i 1 Maja, czyli standardowo. Jeszcze do tego dochodzi oczywiście ulica Zagnańska. Większy ruch mamy w samym centrum na ulicy Grunwaldzkiej, Pakoszy czy Tarnowskiej. A w pogodzie w Kielcach raczej bez większych zmian. Wciąż gorąco, nawet 28 stopni, dużo słońca do końca dnia, a w nocy będzie naprawdę ciepło, nawet 18 stopni.
18: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Nożownik ze świętokrzyskiej Mierzawy usłyszał już zarzuty w prokuraturze. 49-letniemu Dariuszowi R. grozi dożywocie za zabójstwo teścia i usiłowanie zabicia teściowej.
5: Podejrzany oświadczył, że częściowo przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, jednakże nie określając zakresu tego przyznania się. Odnosząc się do zarzutu, nie przedstawił okoliczności.
1: Powiedział nam prokurator Tomasz Ruraż z prokuratury okręgowej w Kielcach. Śledczy złożyli już wniosek w sprawie aresztu tymczasowego. A według naszych ustaleń mężczyzna w ostatnim czasie leczył się i przyjmował leki psychotropowe. W dniu tragedii Dariusz R. ruszył za żoną, która po awanturze ukryła się w domu swoich rodziców. Swoją furię wyładował na teściu, który bronił dostępu do córki. Sprawcę, byłego policjanta, ujęto po kilkudniowej obławie. W Białym Dunajcu na Podhalu trwa wielkie sprzątanie po nawałnicy, która w poniedziałek zalała część miejscowości. Ponad 20 domów zostało podtopionych. W niektórych piwnicach było niemal metr wody i mułu.
10: Tu sofa do wyrzucenia, jedna, druga. Zamrażarka wysiadła.
20: Narzędzia też były zostawione, no nikt się nie spodziewał. 25 lat był spokój.
21: Zawilgł mnie teraz wszystko i ten prawie metr wody, nie?
20: Tam u sąsiadki trzeba iść, piec zalał całą kotłownię, bo miałem wkopioną. Piec chyba do wyrzucenia raczej.
1: Pracownicy gminy Biały Dunajec prowadzą teraz szacowanie strat zarówno u mieszkańców, jak i w infrastrukturze. Gdyby wybory do Sejmu odbyły się dziś, ich faworytem zostałaby Koalicja Obywatelska. Wynika z nowego sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. KO umacnia pozycję lidera, osiągając 34,1% głosów respondentów. To o ponad 1 punkt procentowy więcej niż pod koniec maja. Na drugim miejscu z wynikiem 26,17% pozostaje Partia Prawo i Sprawiedliwość. Zaraz za nią Konfederacja Wolność i Niepodległość, która może dziś liczyć na 13,93% głosów.
22: SK2 News, Kielce.
19: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Kierowcy w Kielcach muszą uważać na fosforytowej. Ulica jest teraz jednokierunkowa. Remont trwa na odcinku od Podklasztornej do Alabastrowej razem ze skrzyżowaniem z Krzemionkową. Sentino wystąpi na jesiennych juwenaliach Politechniki Świętokrzyskiej. Urząd Marszałkowski pomógł w zorganizowaniu koncertu, mówi Zbigniew Koruba, rektor Politechniki.
23: Tu w tym wypadku 105 tysięcy, to jest taka kwota niebagatelna, ale nasza młodzież decyduje o tym, jakich lubi.
19: Koncert odbędzie się 22 października.
0: Fajny tata to? Ha, no właśnie, czekam na wasze głosówki. Między innymi ta od Patrycji wpadła.
24: Siema, fajny tata to obecny tata, zaangażowany i przede wszystkim kochający mamę dziecka i dzieci. Dzięki, pozdrawiam.
0: O, i tak pięknie i dumnie, Patrycja. A gdybyście wy chcieli w tym temacie, to zapraszam na sk2.pl. Nie na sk2.pl, tylko naszego messengera z głosówkami. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Żeby nie było, na Messengerze czekamy na głosówki. A to już Ania Dąbrowska, Serce nie sługa. Później drugi, no tak się w tym roku poukładało, hymn tegorocznego męskiego grania. Tańczę. Wejściówki na męskie granie do zgarnięcia u nas w Escerwa, więc nasłuchujcie uważnie, to już 4 po 4.

0: Tak, wam gra jest H2. Tylko najlepsze polskie hity. Kombi, sen się spełni. 13 po 16, 23 czerwca, dzień ojca w kalendarzu. I pytanie, fajny tata to? No, wpadają wasze głosówki, wpadają na naszego messengera.
1: Hej, tu Lena. Najlepszy tata to oczywiście mój tata. Umie naprawić dosłownie wszystko i jeszcze dzisiaj zdał prawo jazdy na motocykl.
0: No,
1: pozdrawiam.
0: To nawet trochę tacie zazdrościmy, tylko teraz się zacznie szukanie ogłoszeń, szukanie motocykla. Ciekaw jestem, co na to mama.
2: Jarząbek, prawdę ci powie.
3: Pytanie brzmi, czy kierowca ma prawo nie wpuścić albo wyprosić z pojazdu osobę, która coś je. No to sprawdźmy. Czy w komunikacji miejskiej można jeść i pić? Odpowiedź brzmi, to zależy. Obowiązujące w Polsce prawo przewozowe zezwala, aby to przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego, to się tak ładnie nazywa, samodzielnie wydawał regulamin określający warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy. A to oznacza, że każdy przewoźnik w Polsce ma swój własny regulamin, w którym dokładnie napisane jest, co można, a czego nie można robić w pojeździe. Dlatego, aby się upewnić, czy możemy jeść w tramwaju albo autobusie, to należy zapoznać się z przepisami określonymi przez daną firmę. Warto to zrobić, bo co miasto to trochę inny przepis. W Krakowie czy w Warszawie na przykład nie można w pojazdach pić alkoholu i jeść rzeczy, które mogą zabrudzić innych pasażerów albo wnętrze pojazdu, a to oznacza, że jeść można, ale nie wszystko. Z lodami na pewno do takiego autobusu albo tramwaju po prostu nie wejdziecie. Inaczej jest w Gdańsku, gdzie jedzenie i picie w autobusach jest całkowicie zakazane, a przewoźnik tłumaczy to tym, że jedzenie może coś pobrudzić, albo samemu możemy się tym jedzeniem podczas jazdy zadławić. Mówiąc inaczej, co kraj, to obyczaj, dlatego sprawdź regulamin przewozów, tam na pewno ta sprawa jest wyjaśniona.
2: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
0: Więc sami słyszycie, z kabanosem w autobusie to się nie może udać, ale na spacerze to już inna sprawa. A Jarząbek ze swoją kolejną prawdą powróci jutro po godzinie 16, to już ma nam. Po to jesteś na świecie, a za chwilę Oskar Cyms, niech mówią.

0: Carla Fernandez. Więcej to jest Karwata, są najlepsze polskie hity. Za chwilę będzie piękna kołysanka. Mało tego, kołysanka dla nieznajomej od Perfektu. Ale jako, że 16.30 już teraz na zegarach, to czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: 10 lat więzienia grozi byłym policjantom i prywatnym detektywom. Lubelska prokuratura oskarżyła 6 osób o przekroczenie uprawnień. Ustalono, że w latach 2014-2020 w sposób nieuprawniony pozyskali informacje z policyjnych baz danych. Chodzi o sprawdzanie danych ponad 180 osób. Żaden z podejrzanych nie przyznał się do winy. Nagrzane samochody są śmiertelną pułapką. Jeśli w upalny dzień zauważamy dziecko lub zwierzę w zamkniętym samochodzie, sytuacja wymaga natychmiastowej reakcji.
2: Gdy widzimy, że życie lub zdrowie jest zagrożone, należy zgodnie z artykułem 26 kodeksu karnego wybić szybę. Mamy do tego pełne prawo, ponieważ działamy wtedy w stanie wyższej konieczności.
1: Tłumaczy Karol Kiłyk z warmińsko-mazurskiej policji. Wystarczy godzina, by w upalny dzień temperatura w zamkniętym samochodzie wzrosła nawet do 60 stopni. Do końca czerwca trwają zgłoszenia do turnieju z Orlika na stadion. To największy w Polsce turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży. Zwycięzców będzie gościć Akademia FC Porto. Polscy piłkarze zobaczą, jak wygląda szkolenie, zwiedzą miasto i tamtejszy stadion, rozegrają też sparingi z młodzieżowymi drużynami smoków.

0: Tańcz, to jest propozycja od Bledki. Przy okazji nowość na naszej playliście w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Bledka śpiewa, że jutro będzie nowy dzień, ale dzisiaj jeszcze cały czas Dzień Ojca mamy, 23 czerwca. Fajnie mówić o własnym tacie, mój przyjacielu, prawda? No właśnie, tak trochę a propos. Krzysztof Krawczyk i Goran Bregowicz za chwileczkę i mój przyjacielu będzie, czyli dawka energii dla tych, którym ta energia może przysiada po pracy. A jeszcze a propos ojca, pamiętajcie, że ojciec jest tak samo ważny jak matka, a jak matka wyjedzie, to nawet ważniejszy chyba.
1: Autopromocja.
2: Homary smażone na maśle? Czy dorsz z frytkami i surówką?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Hilton, Grand, Aruamu.

0: konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
3: Ja? Nie.
2: Jak to?
3: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
4: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. NPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
5: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Sernik wiedeński wyrób własny Społem 34,99 za kilogram. Cena przed obniżką 43,99 za kilogram. Kaszanka z kiszoną kapustą 500 gramów wyrób własny Społem 13,90 za sztukę. Cena przed obniżką 17,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
7: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
8: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
9: Uwaga! Do agentów od specjalnych zabaw! Są mega akcje w parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Półkolonie przez całe wakacje. Turnus mali odkrywcy i sportowa akademia. Codziennie w tygodniu inne warsztaty, animacje, konkursy. Wyjścia na kręgle i ściankę wspinaczkową. Pełne wyżywienie i opieka.
10: Więcej na www.happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga, uwaga! Finał Echo Slide Challenge w Galerii Echo już w sobotę. Wygraj kampera na tydzień, bilety do Energylandii i na Sunrise Festival. Brakuje ci pieczątek? Wymień punkty z apki i walcz o wakacyjne nagrody. Regulamin na galeriaecho.pl. 27 czerwca od godziny 11 przy CK Róże.
13: Echo. Echo. Echo. Odpowiada każdemu.
12: I po reklamie.

0: To jest Teska 2, u nas najlepsze polskie hity. Demono i Zostańmy sami z nami. Zaraz będzie godzina 17 i to jest najlepsza pora, żebyście absolutnie sami zostali już z Kingą Barygą. Kinga się wami zaopiekuje po godzinie 17, oczywiście też grając najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
3: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
2: Kiedy wyruszasz?
3: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue-świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
9: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
10: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
11: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
12: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
17: I sprawdzam ponownie, co tam słychać na kieleckich ulicach. Postoicie oczywiście w centrum i na obrzeżach naszego miasta. Większy ruch mamy na ulicy 1 Maja na Łódzkiej, tam właśnie też postoicie. Okolice Kadzielni też mogą się korkować, większy ruch będzie w okolicach Sandomierskiej. Na koniec sprawdzę jeszcze, co w pogodzie będzie nas czekać. Jeśli chodzi o noc, to ona będzie bardzo ciepła, nawet 18 stopni. Jutro 28, odczuwalna będzie na pewno wyższa, a w czwartek nawet 30.
16: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
18: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Służby w gotowości przed falą upałów. To informacja po odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Do Polski nadciągają wysokie temperatury. Od czwartku do soboty w niektórych regionach termometry mogą pokazać blisko 40 stopni. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Gdzie i kiedy będzie najcieplej?
19: W zachodniej części kraju, dla Pomorza Zachodniego i województwa lubuskiego, synoptycy szykują ostrzeżenia drugiego, a nawet trzeciego stopnia. Najcieplejszej to w całym kraju będzie niedziela, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
20: Na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna wyniesie około 35 stopni, a w zachodniej części kraju wzrośnie do około 38 stopni.
19: Służby są gotowe do działania i wyczulone na potencjalne pożary oraz skutki zdrowotne gorąca, zwłaszcza dla dzieci i seniorów.
18: Prezydent odbierze ślubowanie od nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Według ustaleń naszych reporterów będzie nim Sławomir Patyra. Karol Nawrocki podjął dziś decyzję w jego sprawie po ubiegłotygodniowym wyborze Patyry na to stanowisko przez Sejm. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, kiedy ma dojść do ślubowania?
1: Ślubowanie według naszych nieoficjalnych ustaleń ma się odbyć w ciągu kilku dni w Pałacu Prezydenckim z zachowaniem pełnego ceremoniału. Sprawa ma duże znaczenie polityczne, bo wokół Trybunału Konstytucyjnego od miesięcy trwa ostry spór między rządzącą koalicją a obozem prezydenckim i PiS. Wybór i zaprzysiężenie nowego sędziego jest konieczne w związku z kończącą się kadencją Andrzeja Zielonackiego. Doktor habilitowany Sławomir Patyra jest konstytucjonalistą związanym z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od lat zajmuje się prawem konstytucyjnym i ustrojem państwa.
18: Naprawi rower i nauczy na nim jeździć, zabierze też na mecz czy plac zabaw. Dziś w kalendarzu Dzień Ojca.
15: Lubię z tatą grać w piłkę. Tata to bohater.
21: Czego można tacie życzyć?
15: Siły do samochodów.
22: Żeby był zdrowy, żeby się zawsze śmiał.
18: Opowiadały przedszkolaki z Lubelszczyzny, z którymi rozmawiała Maciej Kurek.
23: SK2 News, Kielce.
24: Wiktoria Kmiecik, zapraszam. Białogońska, Gustawa Murcinka, Przechodnia i Przecznica. To kolejne kieleckie ulice do remontu w ramach programu Bieżące Utrzymanie Dróg. Miejski Zarząd Dróg szuka obecnie wykonawcy tych inwestycji. Miejsce wsparcia dla młodych. Taki punkt powstał w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach.
25: Wszystkie osoby bezrobotne i nie tylko do 30 roku życia mają możliwość uzyskania kompleksowej informacji na temat rynku pracy, aktywizacji zawodowej oraz form pomocy.
24: Mówi Tomasz Dudzic, dyrektor pośredniaka. Więcej na sk.pl.
26: 3 minuty po godzinie 17. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca, jak już tutaj Kuba wspominał w najnowszych newsach, wiadomościach. No i dzisiaj z tej okazji pytamy was o kultowe teksty waszych ojców. Proszę bardzo, Kuba, możesz zacząć. Przyszło ci coś do głowy?
0: Czy mi przyszło coś do głowy? Chyba
26: komu
0: nie.
26: Komu świecisz sobie, czy mi? To jest taki kultowy i dobrze znany. Ale najpierw najlepsze polskie hity wam gramy. Zapraszam na Messenger Radio SK2. Tam piszcie, jakie są kultowe teksty waszych ojców. Kinga Barygawi, tam

0: Rotary na jednej z dzikich plaż. No dzisiaj patrząc na temperaturę, myślę, że wiele osób na taką dziką plażę chciałoby się wybrać. No może nie na dziką plażę, ale my wam proponujemy pójście na męskie granie. Co wy na to? Już 26 czerwca i 27 czerwca w Żywcu my mamy dla was podwójne bilety. Kto jest zainteresowany, kto jest chętny, dajcie znać na Messengerze Radia SK2, jakie kultowe teksty mówią wasi ojcowie. Może to jest właśnie dobry pomysł na prezent, jeśli ktoś się zapomniał, ktoś nie wie, co kupić tacie, to może właśnie takie bilety na męskie granie to jest właśnie ta dobra opcja? Jeśli tak, to piszcie do nas na Messengerze Radia SK2. Czekam na wasze wiadomości z kultowymi tekstami od waszych ojców. A już teraz gram. Taki przedsmak tych, dla tych, którzy będą na tych koncertach męskiego grania, bądź dla tych, którzy nie będą, no to mogą w Radiu SK2 posłuchać. Męskie granie orkiestra na kolana w wersji live.
1: SK2.

0: Lady Punk, zawsze tam, gdzie ty. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Dzisiaj mamy 23 dzień czerwca, a to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca. Ja pytam was o kultowe teksty waszych tatusiów i Emilia się odezwała. Halo Emilia, co tam twój tata mówi?
1: Takie klasyki z moim tatą to: chodź, odpowietrzy na hamulce w aucie, będziesz deptać. Oraz pytanie: a tak właściwie to ile ty masz teraz lat? I słysząc odpowiedź mówiący do mamy: słuchaj, ale nam się te dzieci strasznie starzeją. No bo przecież wiadomo, że nie oni.
0: No tak, oni się nie starzeją, więc może oni właśnie wybiorą się na koncert męskiego grania w Żywcu. Co ty na to, Emilia? No to już decyzję zostawiam tobie, oczywiście dla ciebie podwójne karnety, więc mam nadzieję, że w Żywcu będziecie się bardzo dobrze bawić w najbliższy weekend. I dziękuję za te głosówki, ale cały czas czekam na kolejne. I gram kolejne najlepsze polskie hity, już za chwilę wracam do was, a razem ze mną m.in. Sanach i Vito Bambino z numerem Ale Jazz.
2: SK2 Autopromocja.
3: Gorąca polska 20 radia SK2.
4: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
3: Gorąca polska 20.
5: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
3: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
7: Słońce, wiesz, ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
6: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
7: Niemożliwe.
6: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
7: Sprawdźmy to.
6: Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie, ulica Górna 3, kiermaszpłytek.pl.
8: Lubisz trafiać na najlepsze okazje? W Stołem Kielce każdego dnia czekają na was nowe promocje Happy Hours, dostępne tylko w określonych godzinach. Kiedy i na jakie produkty? To zmienia się każdego dnia. Wszystkie informacje znajdziesz w aplikacji Stołem Kielce oraz w naszych mediach społecznościowych. Sprawdzaj na bieżąco promocje Happy Hours. Wpadaj na zakupy i korzystaj z wyjątkowych okazji, zanim znikną. Stołem Kielce. Jakość wyższa od ceny.
9: Kosmiczne.
10: Już 14 sierpnia zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Kieleckim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Igo, Zalia, Ralf Kamiński i Kasia Sienkiewicz. 14 sierpnia. Kielce. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
11: Uwaga, uwaga! Finał Echo Slide Challenge w Galerii Echo już w sobotę. Wygraj kampera na tydzień, bilety do Energylandii i na Sunrise Festival. Brakuje ci pieczątek? Wymień punkty z apki i walcz o wakacyjne nagrody. Regulamin na galeriaecho.pl. 27 czerwca od godziny 11 przy CK Róże.
12: Echo. Odpowiada każdemu.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
15: I po reklamie.

0: Ignacy i Czekam na znak. Tak wam gramy na zakończenie godziny 17. Po 18 kolejne najlepsze polskie hity, między innymi Marisa i Odkochaj, ale także Igo i Helena. A oprócz tego oczywiście cały czas czekam na wasze kultowe teksty. Bardziej nie wasze, tylko waszych ojców. Dajcie znać, no bo dzisiaj świętujemy Dzień Taty.
1: Reklama.
2: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jettura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jettur. Drive your future.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: I po reklamie.
7: Jest 18. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. O odbudowie Ukrainy bez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Załański nie przyjedzie na konferencję w Gdańsku. W tle ostry kryzys na linii Warszawa-Kijów. Przypomnę, po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA, prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Załańskiemu Orderu Orła Białego. Dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w czwartek. Delegacji Ukrainy ma przewodniczyć premier Julia Sferydenko. Wypadek paralotnia na Podhalu. W rejonie Czarnego Dunajca 48-letni pilot spadł z wysokości około 50 metrów. Na miejsce wysłano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Mężczyzna trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami. Jak informuje policja w Nowym Targu, sprawę wypadku 48-latka przejęła Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. 3/4 Polaków ma w planach wakacyjny wyjazd, z czego połowa urlop spędzi w kraju. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną i portal travelist.pl. Najchętniej jedziemy nad polskie morze. Według badania w tym roku na wakacje wydamy średnio między 1000 a 2000 zł na osobę.
0: Prawie półtorej minuty po godzinie 18. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ewelina napisała na messengerze radiowym: kultowe hasło ojca to nie śpij do południa, dzień ucieka. I w dorosłym życiu w pełni się z tym zgadzam. Spać na razie nie można, bo najlepsze polskie hity będą wam grać. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Igo i Helena.
8: SK2.

0: Manon, krakowski Splin. 16 minut po godzinie 18. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Dzisiaj, przypominam, obchodzimy Dzień Ojca. A jako, że Dzień Ojca, no to pytamy o najlepszy tekst waszych tatusiów. I uwaga, Milena napisała, ale to chyba bardziej tekst, do który mówi dziecko i jej mąż. Dziecko mówi: nie opłaca się sprzątać, i tak będzie bałagan. Ojciec: nie opłaca się jeść, zaraz będziesz głodna. Jakbym to gdzieś już słyszała?
1: SK2.
0: Milenko, pozdrawiamy i gramy najlepsze polskie hity. Tap, Sand and Grace i Dach.

0: Grzegorz Chyży, Pod wiatr. Tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. A już teraz cofamy się do roku 1983.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: A bo właśnie w tym roku wydany zostaje numer Przeżyj to sam przez zespół Lombard. Można powiedzieć, że to jest ta piosenka w momencie wydania stała się takim nieoficjalnym hymnem pokolenia w czasach PRL-u. No, tekst miał zdecydowanie pobudzić społeczeństwo do działania wobec tej całej otaczającej rzeczywistości. Czy im się to udało? Na pewno po części tak. Czy numer cały czas jest popularny i znają go także młodsze pokolenia? Zgadza się. Dokładnie tak. Dlatego wam go gramy w Radiu SK2. Już teraz Lombard i Przeżyj to sam.

0: mam już z kim.
1: Dodaj pamiętnik, ten numer znacie doskonale, a już za chwilę, już za moment prezentujemy Wam nowość na antenie Radia SK2, czyli czy będziemy się pamiętać od Sarsy. Ten numer czeka na Was w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki, cały czas możecie na niego głosować. A to otwarcie nowej ery artystki, takiego nowego rozdziału muzycznego i też zapowiedź powstającego wydawnictwa. No ale cóż, moi drodzy, nie będziemy tutaj więcej przedłużać, po prostu gramy Sarsa. Czy będziemy się pamiętać w Radiu SK2?
2: Escape.

0: Ale to jest dobre, ale to dobrze brzmi. Naprawdę? Sarsa? Czy będziemy się pamiętać? Tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. I jeszcze tak podsumowując te teksty waszych ojców, to tutaj mam pewną propozycję od Karoliny. Halo, halo, halo, Karolina.
1: Cześć, ulubiony tekst mojego taty to wierszyk pewien. Aha.
0: Dawaj.
1: Wierszyk brzmiał tak. Piękne nasze polskie morze, a w tym morzu dziewczę chorze. Z dala słychać syren gwizdy, woda sięga jej do kolan, a Rym będzie jak wody przybędzie. Pozdrawiam was i wszystkich ojców, hej.
0: Pozdrawiamy Karolina, oczywiście wszystkim tatusiom. Składamy najlepsze życzenia i gramy kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę. Phil, pokaż na co cię stać, ale także Myslowic, scenariusz dla moich sąsiadów.
2: SK2. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny w...
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
8: Ja? Nie.
7: Jak to?
8: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
9: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do Zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię, liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92.
10: Lubisz trafiać na najlepsze okazje? W Stołam Kielce każdego dnia czekają na Was nowe promocje Happy Hours, dostępne tylko w określonych godzinach. Kiedy i na jakie produkty? To zmienia się każdego dnia. Wszystkie informacje znajdziesz w aplikacji Stołam Kielce oraz w naszych mediach społecznościowych. Sprawdzaj na bieżąco promocje Happy Hours. Wpadaj na zakupy i korzystaj z wyjątkowych okazji, zanim znikną. Stołam Kielce. Jakość wyższa od ceny.
11: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: I hop! Wielki skok do nas! Do parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Tu przez całe wakacje czekają na dzieci półkolonie, turnus mali odkrywcy i sportowa akademia. Codziennie inne atrakcje, warsztaty, animacje, konkursy, kręgle, ścianka wspinaczkowa, escape room i wiele innych. Plus pełne wyżywienie i opieka. Więcej na happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
14: I po reklamie.

0: Lady Punky, sztuka latania, tak kończymy godzinę 18 po 19. Zabawa nie mów tak, nie mów nie, ale także kolejne najlepsze polskie hity w Radiu SK2, dlatego zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Uwaga, uwaga! Finał Echo Slide Challenge w Galerii Echo już w sobotę. Wygraj kampera na tydzień, bilety do Energylandii i na Sunrise Festival. Brakuje ci pieczątek? Wymień punkty z apki i walcz o wakacyjne nagrody. Regulamin na galeriaecho.pl. 27 czerwca od godziny 11 przy CK Róże.
8: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
11: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
0: Weronika Wawrzyk, jeśli macie ochotę na rodzinną wycieczkę, niekoniecznie blisko Kielce, no to uwaga, bo w Mościskach między Warszawą a Lublinem znajdziecie Farmę Iluzji, czyli edukacyjny park rozrywki. Czeka tam na Was mnóstwo atrakcji, a my mamy dla Was wejściówki, także jedziecie na swój koszt, ale bawicie się na koszt Radia SK. Koniecznie piszcie na adres kielce@sk.pl, no i zdradźcie, z kim wybierzecie się do Farmy Iluzji. 19 wybiła. Jeśli ktoś z Was śledzi Mundial, to przypominam, że już za chwilę pierwszy gwizdek w meczu Portugalii z Uzbekistanem. Trzymamy kciuki. Kto za kogo, no to już dopytywać nie będę. Ale zagram Wam najlepsze polskie hity, a do tego dorzucę jeszcze zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. Można się już zgłaszać. Zapraszam serdecznie. Messenger Radia SK2 jest dla Was otwarty. A już teraz Jan Borysewicz, Paweł Kukiz, bo tutaj jest jak jest.
13: SK2.
0: Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra, Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie. Jak dobrze się tego słucha, jak dobrze się to śpiewa. Takie hity można usłyszeć w Radiu SK2, bo tutaj gramy wam najlepsze polskie kawałki. Swoją drogą już za chwilę również się pobawimy. Pobawimy się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. No i jeśli macie ochotę, to możecie się zgłaszać. Wystarczy na Messengerze Radia SK2 zostawić swój numer telefonu, a ja za chwilę do kogoś z was zadzwonię. Gdybyście się zastanawiali, na czym ta zabawa polega, to już tłumaczę. Ja zadaję wam 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli wam się to uda, to zgarniacie ode mnie kubek Radia SK2. Czy są tutaj jacyś chętni? Jeśli tak, to zapraszam. Messenger Radia SK, tam numer telefonu zostawiacie, a już za chwilę do kogoś z was dzwonię. SK2

0: Daria Zawiałow z tobą na chacie. Tak wam gramy w Radio SK2. A teraz przyszedł czas, żebyśmy się trochę pobawili.
1: Nie mów tak. Nie mów tak. Nie mów nie.
0: O właśnie, przyszedł moment, żebyśmy pobawili się w nie mów tak, nie mów nie. A razem z nami będzie bawiła się Karolina. Cześć Karolino.
2: Cześć.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
2: Właśnie jadę do mojego przybranego taty na Dzień Taty.
0: Wow, no to super, dobrze. A czy my ci troszeczkę możemy poprzeszkadzać?
2: No jeżeli trzeba, to proszę bardzo.
0: Dobra, to do zgarnięcia jest kubek Radio SK2, taki ładny, czerwony, w którym kawa smakuje zdecydowanie lepiej, ale żeby ten kubek zgarnąć, to trzeba się pobawić w nie mów tak, nie mów nie. Czyli ja zadaję ci 6 pytań, ty na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały i na to wszystko masz 30 sekund. Jeśli ci się uda, to zgarniasz ode mnie oczywiście gadżety Radio SK2.
2: No dobra, próbujemy.
0: Dobra, próbujemy. No, czyli jesteś gotowa?
2: Jestem gotowa.
0: Dobrze, to zaczynajmy. Byłaś ostatnio u fryzjera?
2: Być może.
0: Wolisz mieć krótkie czy długie włosy?
2: Co ty?
0: Powiedziałaś, że długie?
2: Chyba.
0: Twoje włosy są koloru blond?
2: Owszem, owszem.
0: Często myjesz włosy?
2: Zdarza się.
0: Od szamponu szczypią oczy, prawda?
2: Tam.
0: Wow, brawo, Karolina, mamy to, udało się przed czasem, oczywiście. Wielkie gratulacje dla ciebie. Mamy dla ciebie kubek Radia SK2. No i super, gratuluję, że udało ci się przebrnąć przez te pytania, bo wbrew pozorom, przyznaj szczerze, że to nie jest łatwe.
2: Nie jest łatwe, zwłaszcza, że jest presja czasu i jestem totalnie zaskoczona z tym telefonem.
0: Wow, no ale super, udało się, wielkie gratulacje dla ciebie i oczywiście pozdrawiam ciebie i też tatę, do którego jedziesz.
2: Dzięki serdeczne.
0: Trzymaj się, miłego dnia, hej.
2: Miłego, dziękuję bardzo.
0: Dzięki.
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: Moi drodzy, a my gramy dalej. Był już sezon, to teraz czas na błysk. I Dawid Podsiadło to nowość na antenie Radia SK2. Miłego słuchania.

0: Ale piękne. Jeremi Sikorski i Tylko My, tak wam gramy w Radio SK2. To jest najnowszy numer od tego artysty i on też czeka na was w propozycjach do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. To wszystko w waszych rękach. Wy możecie głosować. Ależ oczywiście. Wystarczy, że tylko wejdziecie na sk2.pl, zakładka gorąca polska dwudziestka i tam wybierzecie. Postawicie plusik bądź minusik przy waszych ulubionych numerach. Wszystko w waszych rękach. A już w najbliższy piątek po godzinie 18 w imieniu Łukasza Zduńczyka zapraszam was na najnowsze notowanie. Ale spokojnie, do tego notowania mam jeszcze trochę czasu, a to oznacza, że już teraz do godziny 20 pogram wam jeszcze trochę najlepszych polskich hitów. Przygotowałam takie numery jak na przykład Jonatan, PZ i Liwka, Obejmuje noce, ale będzie też Roxy i Faust, Na szeroką wodę.
1: SK2. Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak i Tamta dziewczyna. Już za chwilę godzina 20, to oznacza kolejne najlepsze polskie hity i będzie m.in. duet idealny. Kuba i Kuba i Stygnie lato.
1: Reklama.
2: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia, Gana, Portugalia, Uzbekistan, Panama, Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Weronika Wawrzyk, sprawdzamy szybciutko, co dzieje się w Kielcach. No przede wszystkim już dziś rusza kolejny plebiscyt publiczności o Dziką Różę. To oczywiście w Teatrze Żeromskiego. Z tej okazji możecie obejrzeć wszystkie premiery tego sezonu, ale na specjalnych zasadach, ponieważ bilet na dany spektakl możecie kupić tylko w dniu jego przedstawiania. Co zobaczymy w poszczególne dni? Więcej szczegółów zdradzamy na sk.pl.
0: 20 wybiła. Jeśli są tutaj tacy, którzy delikatnie w siebie zwątpili, albo w swoje możliwości, albo zdenerwował was szef i ten wtorek nie był najlepszy, to mam coś, co muzycznie może spowodować, że poprawi wam się humor. Bro, i jeszcze będzie pięknie. Tak zaczniemy godzinę 20. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: chłopcy z Placu Broni. Kocham cię, tak wam gramy 14 minut po godzinie 20. Przypominam wszystkim, że dzisiaj 23 dzień czerwca, a to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca. Może to właśnie odpowiedni moment, żeby to słowo kocham cię powiedzieć? Tak tylko delikatnie sugeruję. Swoją drogą Viola napisała do nas wiadomość na Messengerze Radia SK2, że ona zrobiła 50 słoików dżemu truskawkowego i trochę opadła z sił. I siedzi na kanapie i słucha Radia SK2 i najlepszych polskich hitów, a roboty przed nią jeszcze drugie tyle. No to słuchaj, Wiolu, ja mam taki jeden sposób, bo otóż okazuje się, że jeśli macie jakiś kryzys, to możecie obejrzeć zdjęcia słodkich zwierzaków. Mówią eksperci bowiem, że to poprawia produktywność. Ja dorzuciłabym do tego jeszcze najlepsze polskie hity, które za chwilę będę wam grać i uwierzcie mi, że ta produktywność wzrośnie do 100%. I wtedy zrobicie wszystko szybko, w ekspresowym tempie. Wiolu, ty również. No to co? To gramy dalej. Najlepsze polskie hity już teraz Sanach, etc. na disco. Ach, jak ja to lubię, ach, jak wy to lubicie.
1: SK2.

0: zostać. Tak wam gramy w Radio SK 2, 25 minut po godzinie 20, a już teraz...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Wehikuł czasu i przenosimy się w lata 80, bo to właśnie wtedy powstał jeden z największych przebojów Haliny Frąckowiak, Papierowy Księżyc. Znacie? Jeśli tak, to czas sobie ten numer przypomnieć. Halina Frąckowiak i Papierowy Księżyc, tak wam gramy w Radio SK2 w ramach wehikuł czasu.

Wiktoria Kida, Oskar Cyms, Księga Żywiołów. Gdy będziesz sam, tak wam gramy w Radio SK2. A już teraz, moi drodzy, przyszedł czas na nowość. I tutaj przychodzę do was z propozycją od Krzysztofa Zalewskiego. To, można powiedzieć, jest taki letniaczek, bo jak sam artysta mówi, to letni, niepoważny numer, którego protagonista budzi się na kacu i doznaje olśnienia. Jak on brzmi? No to już musicie posłuchać sami. To nasza nowość na playliście Radio SK2. Krzysztof Zalewski i Tak, Tak.

0: Krzysztof Zalewski. Tak, tak, ten numer zdecydowanie brzmi jak dobry letniaczek. I takie też będziemy wam grać tutaj w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity, ale przypominam, że ten numer także czeka w propozycjach do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. A jak głosować i o co w tym właściwie chodzi? No to już sam Łukasz Zduńczyk wam opowie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18:00.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 21. Ja dziękuję za nasze wspólne dzisiejsze spotkanie. Kinga Baryga do usłyszenia jutro o 17:00, ale przypominam, że najlepsze polskie hity zostają z Wami aż do białego rana.
1: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Weronika Wawrzyk, zapraszam. I jeśli nie macie planów na początek wakacji, to uwaga, bo już 27 i 28 czerwca Sabat Krajno ogłasza koniec szkoły. W tym przypadku naprawdę opłaca się mieć piątkę na świadectwie. Szczegóły oczywiście znajdziecie na stronie Sabatu Krajno. A skoro już mowa o tej miejscówce, to 4 lipca odbędzie się tam kolejne nocne zwiedzanie Alei Miniatur. Będzie bardzo klimatycznie.
1: Magazyn lokalny.
3: Moim i Państwa gościem jest Agnieszka Piwowarczyk, kielecka położna. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Zacznijmy sobie od takiego prostego chyba pytania. Dlaczego taki zawód? Dlaczego zawód położnej?
4: Wybrałam zawód położnej, ponieważ od zawsze chciałam pracować z ludźmi i towarzyszyć im w ważnych momentach życia. A ciąża i poród to jest właśnie ten wyjątkowy czas. Dlatego myślę, że zawód położnej jest osoba położnej w życiu każdej kobiety. To jest bardzo ważna osoba, z którą musi mieć dobre wspomnienia, tak jak dobre wspomnienia z porodu.
3: No właśnie, a propos tego porodu, jak wygląda praca położnej w szpitalu? Jak to wszystko przebiega?
4: Praca położnej w szpitalu jest bardzo dynamiczna. Bardzo często pracujemy w systemie zmianowym. Niektóre położne pracują rzeczywiście tylko na dniówki, na krótkie dyżury, natomiast większość pracuje w systemie 12-godzinnym. Pracujemy również na różnych oddziałach. To nie jest tylko sala porodowa. Jest to oddział ginekologii, patologii ciąży, noworodkowy, izba przyjęć, ojum noworodkowy. Także naprawdę tych oddziałów jest bardzo dużo.
3: No właśnie, bo każdy sobie kojarzy zawód położny raczej z przyjmowaniem porodów i nic poza tym, a tak naprawdę jest zupełnie inaczej.
4: Dokładnie. My jako położne możemy pracować również w środowisku, możemy być w przychodniach. To nie jest tak, że położna pracuje na sali porodowej i tylko w sali porodowej. My jesteśmy tak naprawdę od samego początku narodzin kobiety do samego końca. I jeszcze pracujemy na onkologii tak samo. To też jest specyficzna jednostka. Tam też są różne przypadki, ciężkie przypadki. Także naprawdę położna, również myślę, że każda pielęgniarka, która pracuje na różnych oddziałach, to jest naprawdę ciężki kawałek chleba.
3: A czy położne też przygotowują kobiety do porodu?
4: Jasne, że tak. Położna środowiskowa, która na przykład pracuje na NFZ, ma w swoich usługach właśnie świadczenie edukacji przedporodowej. Od tego roku wejdzie bodajże chyba od 12 tygodnia już obejmuje taką kobietę opieką i już mogą wtedy zacząć pracować. W tamtym roku jeszcze to było od 21 tygodnia taka kobieta zgłaszała się do położnej środowiskowej, ona ją obejmowała opieką i razem sobie cały plan prowadziły, uzgadniały, kiedy i jakie spotkania przygotowujące do porodu będą mogły się odbyć.
3: Zatrzymamy się jeszcze przy tym porodzie. Powiedzmy sobie, jak wygląda pomoc położnej w trakcie już porodu?
4: No położna po pierwsze to przyjmuje kobietę do sali porodowej. Oczywiście przedstawia się, razem sobie analizują plan porodu, to jest bardzo ważny dokument, zawsze o tym mówię. Ewentualnie jakieś niedomówienia, bo na przykład nie w każdym szpitalu jest wanna do porodu, więc wtedy możemy tutaj przekonać kobietę, że no niestety jest wanna, ale nie da się w niej rodzić. Chociaż jakby była taka sytuacja, że pani by weszła do wody i już by było końcówka, to sądzę, żeby nikt jej nie wyciągnął. Natomiast nie we wszystkich szpitalach, tak jak mówię, jest wanna do porodu, więc tutaj trzeba po prostu to wszystko wytłumaczyć. Mało tego, standard opieki okołoporodowej mówi o tym, że kobieta ma prawo nie zgodzić się na lewatywę, na golenie miejsc intymnych. Także na to też trzeba zwrócić uwagę. Wszystko trzeba po prostu kobiecie wytłumaczyć od początku do końca, jakie będzie postępowanie, co będziemy mniej więcej robić, żeby ona też czuła się bezpieczna, żeby ona też sobie w głowie poukładała, jaki to będzie plan. Oczywiście, to jest to, co teraz mówię, to wszystko jest na spokojnie, gdy rzeczywiście, na przykład to jest indukcja porodu, albo ten poród dopiero się zaczyna. Natomiast gdy kobieta wpada już nam rzeczywiście z intensywną czynnością skurczową, albo z pełnym rozwarciem, to my nie mamy czasu na to, żeby analizować to wszystko, tylko po prostu łapiemy rękawiczki i przyjmujemy dziecię na świat.
3: Czy praca położnej kończy się, jak już dziecko pojawi się na świecie?
4: Nie, absolutnie nie, dlatego że są położne środowiskowe właśnie, które przyjeżdżają na patronaże i one też obejmują kobietę i obejmują noworodka. Tak, to nie jest tak, że położna środowiskowa przyjeżdża tylko do dzidziusia, absolutnie. Ona sprawdza stan emocjonalny kobiety, czy jest między innymi troszkę psychologiem, bo ona musi sprawdzić, czy wszystko jest w porządku z tą kobietą. Sprawdza ranę, czy w miejscach intymnych, czy na brzuszku po cięciu cesarskim, może ściągnąć szwy. No i oczywiście waży, mierzy, sprawdza laktację, opiekuje się właśnie kobietami, pomaga w karmieniu piersią. To nie jest tak, że położna jest taką osobą tylko, która jest w szpitalu. Absolutnie.
3: Tak naprawdę położna ma wiele zadań, wiele obowiązków, które musi spełnić. Czy nie jest to taki prosty zawód, jak się wydaje?
4: Nie, jest to, moim zdaniem, to jest bardzo trudne.

0: swoich barkach. Bardzo często jest tak, że przynosimy po prostu tą pracę do domu, bo niestety w Polsce nikt nas nie obejmuje opieką psychologiczną, więc bardzo często jest tak, że ta osoba bliska nasza jest tym naszym psychologiem, żebyśmy mogły się wygadać, wypłakać. To nie jest tak, że my jesteśmy jak beton, że nie okazujemy uczuć. Absolutnie. Czy w tych smutnych chwilach, czy wesołych, to uronimy łezkę i to nie jest tak, że my się może nie spoufalamy, to za duże słowo, ale my też przejmujemy te emocje, które kobieta ma podczas porodu.
1: No właśnie, czy w takim przypadku położna jest objęta jakąś pomocą psychologiczną? Czy może skorzystać?
0: No, jeśli sobie znajdzie kogoś takiego, to jak najbardziej. Natomiast jednostka, szpital, czy to miejsce, w którym pracuję, niestety nam tego nie gwarantuje.
1: Czy jest to pani praca marzeń?
0: Myślę, że tak. Gdyby nie była to moja praca marzeń, myślę, że bym tego nie robiła. Zresztą to, co robię, to jak pokazuję to, co robię, świadczy o tym, że jednak kocham tą swoją pracę i nie wyobrażam sobie, że mogłabym robić coś innego. Myślę, że pewnie gdybym była w innym zawodzie, to bym powiedziała to samo, dlatego że po prostu idąc na studia położnicze, nie wyobrażam sobie tego, żeby tracić czas na takie ciężkie studia i tyle lat, żeby potem nie pracować.
1: Całkiem niedawno otrzymała pani tytuł położnej na medal. Oczywiście bardzo gratulujemy, bo jest to duże osiągnięcie. Jak się pani z tym czuje?
0: Tak, dziękuję bardzo. Jest to dla mnie bardzo duże wyróżnienie, a szczególnie to się odbija właśnie w komentarzach i dziękuję kobietom, bo to jest głos kobiet, tak naprawdę, z którymi miałam do czynienia, które mnie obserwują. Są kobiety, które odzywają się po 12 latach, z którymi miałam do czynienia na przykład na ginekologii, bo wtedy tam pracowałam. I one mnie pamiętają cały czas. To jest niesamowite i to mnie bardzo motywuje, więc przez te 12 lat jednak musiałam coś zrobić dobrego.
1: Czy przez to, że otrzymała pani właśnie taki tytuł, czy czuje pani jakąś presję?
0: Presję może nie, ale na pewno nie usiądę na laurach, tylko będę dalej działała. To mnie naprawdę motywuje do działania i to jest właśnie taki motor do tego, że to wszystko, co zrobiłam przez te 12 lat, jednak miało sens, więc no, muszę dalej działać i dalej robić to, co robiłam.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Kielecka Kadzielnia to jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji turystycznych regionu świętokrzyskiego. Na terenie dawnego kamieniołomu coś dla siebie znajdą miłośnicy geologii, muzyki, a także ekstremalnych wrażeń. Kadzielnia na przestrzeni lat była zmieniana i unowocześniana. Teraz chętnie odwiedzają ją turyści z całego świata.
3: Andrzej Płonko, jestem pracownikiem Geonatury Kielc.
4: Pierwsze pytanie, jakie atrakcje czy widoki ma w sobie rezerwat przyrody Kadzielnia?
3: Kadzielnia jest bardzo bogata we wszystko praktycznie, co potrzeba jest turystom, mieszkańcom naszego miasta. Jest to miejsce wypoczynku, miejsce, gdzie można odpocząć, miejsce, gdzie można pochodzić, gdzie można się zrelaksować, jak również gdzie no, można poczuć adrenalinę, gdzie można wejść do podziemi. I to wszystko jest w bardzo bliskiej odległości od samego centrum miasta, czyli od rynku, niecałe 2 km.
4: Jaka jest historia Kadzielni? Skąd się wzięła nazwa Kadzielnia?
3: O, na ten temat jest bardzo wiele różnych przekazów, skąd się taka nazwa wzięła. Natomiast, no cóż, no był to kamieniołom, który rozpoczął eksploatację kamienia już w końcu XVII nawet wieku. W XIX wieku rozwijał się, szczególnie właśnie w XX wieku i w XX wieku na Kadzielni ustanowiono, został rezerwat przyrody nieożywionej, czyli skałka geologów, która od 1962 roku jest rezerwatem. Natomiast w połowie lat 60. zaprzestano eksploatacji kamienia i postanowiono to miejsce uczynić atrakcją dla mieszkańców miasta.
4: A sama nazwa Kadzielnia, skąd się wywodzi?
3: O, tutaj to rozważano, że to jest od ziół, że to jest od dymów, które tam się pojawiały. To szereg rozmaitych przekazów na ten temat jest.
4: Z czego Kadzielnia się składa? Z czego jest zbudowana?
3: No jest to kamień dewoński, jest to wskazówka tego, że kiedyś tutaj było ciepłe morze ponad 370-380 milionów lat temu było ciepłe morze. No i w tym ciepłym morzu żyły sobie różne organizmy żywe, które dzisiaj widzimy jako właśnie tą skałę dewońską na Kadzielni. No i nie tylko na Kadzielni, również w pozostałych rezerwatach Wieczni, Ślichowicach.
4: A jak Kadzielnia zmieniała się na przestrzeni lat, powiedzmy od samego początku istnienia przez kolejne lata?
3: No cóż, no tu by należało mówić o tym, co człowiek tam zrobił, bo tutaj najwięcej widać jest działalności człowieka, czyli była to kiedyś góra na terenie, no poza miastem, bo Kadzielnia była kiedyś położona poza miastem, ona dzisiaj znalazła się w mieście. Natomiast była to góra, która została eksploatowana przez człowieka. Zostały wybrane bardzo duże fragmenty tej góry. Została właśnie tylko skałka geologów, ten ostaniec taki na środku, który pozostał, który jest tą największą atrakcją. I to, co właśnie widzimy, to jest generalnie efekt działalności człowieka od XVII wieku aż do XX. No i to, co się w tej chwili dzieje, czyli to, co próbujemy zaadoptować dla potrzeb mieszkańców, dla potrzeb turystów.
4: A jeżeli chodzi o to, co zrobiła natura, co zrobiła przyroda, jak wpłynęła na to, że to się zmieniło?
3: No tu by należało podkreślić, że na Kadzielni jest największe skupisko jaskiń na terenie w ogóle Gór Świętokrzyskich. Już nie mówię na terenie naszego miasta, ale w ogóle na terenie Gór Świętokrzyskich. Na Kadzielni znajduje się 27 różnych jaskiń, różnej wielkości i one również zostały, odkrycia ich zostały spowodowane działalnością człowieka, czyli poprzez eksploatację kamienia człowiek znajdował miejsca takie, które natura wyrzeźbiła.
4: Czym się te jaskinie charakteryzują? Jakie one są? Czy mają swoje nazwy?
3: Tak, wszystkie 27 jaskiń mają swoje nazwy. W przewodnikach one są dokładnie opisane. I w XXI wieku zostały trzy jaskinie udostępnione jako podziemna trasa turystyczna. Jaskinia Szczelina, Jaskinia Odkrywców i Jaskinia Prochownia, połączone w jedną podziemną trasę turystyczną. Od kilku lat są ciekawostką na Kadzielni, że właśnie w środku miasta, naprawdę w środku miasta, jest możliwość wejścia do podziemi i obejrzenia właśnie tych trzech jaskiń, które tworzą taki dosyć ciekawy zakątek naszego miasta. To nie każde miasto, a w zasadzie można by powiedzieć, że chyba jest to unikat, bo nie w każdym mieście, szczególnie w środku miasta, można wejść do jaskini.
4: Te jaskinie są możliwe do zwiedzania o każdej porze?
3: Jaskinie są czynne od kwietnia do października. To jest spowodowane również warunkami przyrodniczymi, konkretnie tym, że bytują tam nietoperze, które niechętnie są, może nie tak niechętnie, ile nie jest wskazane, aby człowiek tam przebywał w tym czasie. One se tam hibernują zimą. Natomiast jako, że jest to atrakcja turystyczna, jest to czynne przez właśnie ten sezon turystyczny od kwietnia do końca października.
4: O tych nietoperzach, to co, one są niebezpieczne dla człowieka?
3: Nie, nietoperz nie jest niebezpieczny. To dawniej takie przekazy były z jakichś ludowych właśnie podań chyba, że nietoperz jest niebezpieczny. Nie, nietoperz jest bardzo miłym ssakiem, tylko że on się właśnie tam zimuje, hibernuje. To z reguły właśnie w jaskiniach, w jakichś takich sztolniach opuszczonych nietoperze sobie znajdują takie właśnie miejsca do bytowania.
4: Czy Kadzielnię można określić jako najbardziej popularny cel turystyczny?
3: Myślę, że jest to jeden jest to jedna z większych atrakcji, niewątpliwie. W sezonie widzimy po kilkanaście autokarów, które podjeżdżają na parking na Kadzielni, szczególnie tu od strony ulicy Krakowskiej, ale również od strony Alei Legionów. Jest to kilkanaście autokarów dziennie, z których z których turyści mają szansę i możliwość obejrzenia kadzielni. Kadzielnia jest o tyle też taką ciekawostką, że z której strony praktycznie by się nie podjechało, jest możliwość obejścia całego tego parku, bo zarówno od strony ulicy Krakowskiej, Alei Legionów, jak i Gagarina, gdzie byśmy nie stanęli, gdzie byśmy nie rozpoczęli naszej wędrówki, mamy możliwość obejść i wrócić w to samo miejsce.
4: To są też turyści z całej Polski, prawda?
3: Mało, że z całej Polski, to są turyści również z zagranicy, o których wiemy, że korzystają właśnie z tych atrakcji. Jest to o tyle również widoczne, że atrakcje, które są tam obiletowane, że tak można by powiedzieć, czyli jaskinie, Tyrolka. Wiemy od operatorów tych atrakcji, że również dużo turystów z zagranicy przyjeżdża na kadzielnię.
4: A co pan powie o amfiteatrze, który był w 2010 roku przebudowany? O,
3: amfiteatr to jedna z atrakcji, która właśnie powstała w związku z zakończeniem eksploatacji w połowie lat 60. ubiegłego wieku. Pierwszy amfiteatr oddany do użytku w 1971 roku z okazji ówczesnego Święta Odrodzenia, czyli 22 lipca. Amfiteatr, który w starej tej formule ponad 40 lat, ponad 40 lat był użytkowany bez jakichś większych remontów, modernizacji, ale przez który przewinęło się zarówno bardzo wielu wykonawców, jak i wielu mieszkańców miasta mogło uczestniczyć w koncertach, które się tam odbywały. I właśnie w 2010 roku został zmodernizowany, uzyskała zadaszenie scena, zadaszenie uzyskała widownia, powiększona została scena, jest to jedna z największych scen na terenie naszego kraju, blisko 1200 metrów, wyposażona w ponad 30 garderów indywidualnych i zbiorowych. Także warunki dla artystów, którzy tam występują, można powiedzieć, są bardzo dobre i z wiedzy, jaką posiadam, bardzo chętnie przyjeżdżają do Kielc, bo są tutaj dobre dla nich warunki. O liczbie uczestników też można powiedzieć, że jest to blisko 100 tysięcy, 80-100 do 100 tysięcy uczestników imprez takich w ciągu jednego sezonu.
4: Też przyjemnym widokiem jest jezioro Szmaragdowe, prawda? Które było kiedyś bardzo widoczne, teraz nieco mniej.
3: Jezioro Szmaragdowe, można powiedzieć, że ono było. Było jezioro Szmaragdowe w latach końcu lat 60., na początku lat 70. Faktycznie Niecka na trzecim poziomie wydobywczym była wypełniona piękną szmaragdową wodą. To związane było właśnie z tym, że tam wapień, który był wybierany, tak ładnie się odbijał w tej wodzie. W tej chwili po pierwsze nie mamy już takiej ilości wody, ale troszeczkę jest ze względu na to, że deszczowe mamy lato. Także jest troszeczkę wody, natomiast ona nie ma tego koloru szmaragdowego, już na pewno nigdy nie będzie miała, z tego powodu, że również przyroda tam wkroczyła, przyroda ożywiona, czyli przyszła roślinność, i taka i bagienna roślinność, i roślinność taka wyższa, czyli krzaki, drzewa. No i to spowodowało, że już tego koloru takiego, jaki kiedyś był, nie będzie.
4: Kolejną z atrakcji jest wodospad, który też jest chętnie odwiedzany przez turystów.
3: I jasne, od trzech lat atrakcją jest wodospad. Wodospad, który jest od strony ulicy Pakosz, gdzie woda z pozostałości po jeziorku szmaragdowym jest podnoszona na te kilkanaście metrów do góry i opada w dół. I dwukrotnie w ciągu dnia, w dwóch takich cyklach kilkugodzinnych można z tą atrakcją się zapoznać, a jest na pewno ciekawa, bo to szumi w mieście i wodospad w mieście to też atrakcja, coś innego.
4: Ten wodospad jest uruchamiany cały czas, czy on jest wyłączany?
3: On w dwóch cyklach takich kilkugodzinnych w ciągu dnia jest czynny, bodaj od 10 do 12 i chyba od 13 do 16.
4: I kolejną z atrakcji jest rolka, czyli już tak bardziej coś nowoczesnego.
3: No to może nie tyle nowoczesnego, ile to dla ludzi o dosyć mocnych nerwach, taka atrakcja, tak, która może podnieść adrenalinę w organizmie. Atrakcja bardzo, bardzo ciekawa, bo bardzo dużym się zainteresowaniem też cieszy. Są to trzy jakby odcinki Tyrolki, którą można z wzgórza harcerskiego najpierw zjechać w kierunku ulicy Krakowskiej, a później z ulicy Krakowskiej w kierunku skałki geologów. Bardzo, bardzo ciekawa sprawa.
4: Najnowszy chyba jest skatepark.
3: Skatepark to w zasadzie jest najnowszy jako zmodernizowana atrakcja, ponieważ tam był skatepark, tylko w takiej może minimalistycznej wersji. W tej chwili mamy skatepark bardzo rozbudowany, cieszący się ogromnym powodzeniem ludzi, młodzieży posługującej się hulajnogami, rowerami i którzy tam mają możliwość wyszaleć się wręcz.
4: Tak, wracam jeszcze do tematu tych zwierząt. Mówiliśmy o nietoperzach, a jakie zwierzęta jeszcze możemy tam spotkać? Podobno lisy tam bardzo chętnie zamieszkują.
3: Tak. W tym roku jakoś lisy się bardzo ujawniły. One wcześniej też były, natomiast w tym roku młode lisy też się pojawiły. Na skałce geologów widoczne są ślady, gdzie właśnie te lisy bytują, a w czasie, kiedy nic się nie dzieje w amfiteatrze, czyli nie ma koncertu, nie ma prób żadnych, to obserwujemy, że lisy wchodzą sobie na teren amfiteatru i bawią się tam. Zające były, ale w tej chwili nie wiem, czy to z powodu właśnie tego większej ilości lisów, czy nie ma. W każdym razie w tym roku zające nie zauważyliśmy.
4: Czy rezerwat kadzielnia był nagradzany kiedykolwiek w jakiś sposób?
3: Jeżeli chodzi o rezerwat, to żebyśmy uściślili, co jest rezerwatem na kadzielni. Na kadzielni rezerwatem jest wyłącznie fragment ostańca, tego takiego, który pozostał po kopalni, to co nie zostało wyeksploatowane. I tylko i wyłącznie to jest rezerwatem. Natomiast pozostała część kadzielni, czyli park kadzielnia, nie jest objęty ustawą o ochronie przyrody, czyli można z niego w sposób dowolny korzystać. Czy była nagradzana? Tak, wielokrotnie. Zarówno amfiteatr był nagradzany po przebudowie, jak i atrakcja turystyczna, jaką jest kadzielnia, również była nagradzana.
4: No to już tak na sam koniec, czym jest geonatura? Czym się zajmuje park Geonatura Kielce?
3: Geonatura Kielce jest jednostką budżetową miasta, powołaną w celu promocji atrakcji geologicznych naszego miasta i zajmujemy się generalnie, mamy pod opieką trzy rezerwaty: Kadzielnia, Wiecznia, Ślichowice oraz ogród botaniczny, który również leży w miejscu bardzo ciekawym geologicznie, czyli na górze Karczówka.
4: Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję.
1: Dzisiaj w studiu Radia SK razem ze mną starszy aspirant Jacek Borek. Porozmawiamy sobie o podsumowaniu 2025 roku przez Kielecką Miejską Policję.
5: Każdorazowo bezpieczeństwo pieszych i każdego uczestnika ruchu drogowego jest priorytetem dla każdej komendy, nie tylko miejskiej, ale i wojewódzkiej. Jeżeli chodzi o liczbę zdarzeń w 2024 roku, odnotowaliśmy tak naprawdę 303 wypadki. Za zeszły rok to było 301 wypadków, więc mamy o 2 wypadki mniej w stosunku rok do roku, co przekłada się również na mniejszą liczbę na przykład osób rannych w wyniku takich zdarzeń, co przekłada się na to, o czym wspomniałem na początku, czyli na kładzenie nacisku na bezpieczeństwo każdego uczestnika ruchu drogowego.
1: Ale okazuje się niestety, że więcej mamy ofiar śmiertelnych na drogach.
5: Niestety, faktycznie, tak jak tutaj pani pani redaktor słusznie wspomniała. Mamy o 3 osoby więcej, które poniosły śmierć na skutek zdarzeń drogowych. Jednakowoż wynika to również z tego, że mieliśmy do czynienia w tragiczniejszych momentach ze zdarzeniami, kiedy na przykład w jednym zdarzeniu śmierć ponosiły 3 osoby.
1: Zatrzymajmy się jeszcze może przy tych wypadkach i przy nietrzeźwych kierowcach, bo tutaj chyba zmieniło się dość sporo.
5: Tak. W stosunku do 2024 roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Kielcach zatrzymali o 148 osób więcej, które zdecydowały się wsiąść za kierownicą pod wpływem alkoholu. Wynika to m.in. też z tego, o czym powiedziałem wcześniej. Priorytetem jest bezpieczeństwo, a elementem bezpieczeństwa jest właśnie eliminacja tego typu uczestników ruchu drogowego. Wzrost nie wynika z niczego. Ten wzrost liczby ujawnionych nietrzeźwych kierujących jest następstwem tego, że wykonaliśmy ponad 30 tysięcy badań trzeźwości więcej, co przełożyło się na większą liczbę ujawnionych nietrzeźwych kierujących.
1: Powiedzmy sobie jeszcze, co grozi kierowcom za jazdę na tak zwanym podwójnym gazie.
5: W zależności od stężenia alkoholu, które zostanie stwierdzone w trakcie kontroli u takiego odpowiedzialnego, nazwijmy to, użytkownika drogi, sankcje mogą być różne. Mówimy tutaj zarówno o wykroczeniu, jak i o przestępstwie. Jeżeli mamy stan do 0,2 promila, 0,2 promila, mówimy o wykroczeniu z kodeksu wykroczeń. Każdorazowo stan, który przekracza tą wartość, przechodzi z kodeksu wykroczeń w kodeks karny. Są to już zdecydowanie groźniejsze sankcje, mocniejsze i mające bardziej represyjny, może nie represyjny, restrykcyjny oddźwięk, jeżeli chodzi o taką osobę.
1: Bezpieczeństwo na drogach to też piesi. Powiedzmy sobie, jak tutaj wygląda sytuacja, czy było bezpieczniej, czy piesi przestrzegali i również kierowcy obowiązujących przepisów.
5: Tak, przełożyło się to na liczby w stosunku do 2024 roku. Zakończony rok 2025 przyniósł nam spadek o 4 osoby mniej poszkodowane na skutek zdarzeń z udziałem pieszych.
1: Teraz może porozmawiajmy o policyjnych interwencjach. Czy było ich więcej i jakie były najczęstsze?
5: W stosunku do 2024 roku mamy ponad 8 tysięcy więcej interwencji. Wynika to z tego, że mamy po prostu również więcej zgłoszeń, które wpływają do nas, między innymi za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, z której mieszkańcy naszego regionu bardzo chętnie korzystają.
1: Kielecka Policja w zeszłym roku pracowała też na rzecz poprawienia bezpieczeństwa. Organizowaliście różne spotkania, między innymi w szkołach. Czego te spotkania dotyczyły?
5: W zeszłym roku funkcjonariusze zajmujący się między innymi profilaktyką oraz policjantki i policjanci Wydziału Prewencji odbyli ponad 3600 spotkań z mieszkańcami naszego regionu. Te spotkania odbywały się w różnych miejscach. Były to przedszkola, były to szkoły, gdzie spotykaliśmy się z dziećmi i młodzieżą oraz pedagogami, ale również w klubach seniorów, gdzie przestrzegaliśmy najstarszych mieszkańców naszego regionu przed czyhającymi na nich niebezpieczeństwami, między innymi ze strony oszustów, którzy tak chętnie korzystają z oszustw pod legendą, na przykład policjanta, który dzwoni do takiego seniora, czy pracownika pomocy społecznej, a mające na celu wyłudzenie oszczędności, często życia tych starszych osób.
1: Jakie były najpopularniejsze w zeszłym roku kategorie wykroczeń?
5: Między innymi opierając się o Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie każdorazowo każdy z mieszkańców naszego regionu może skorzystać z tego narzędzia, zgłaszając anonimowo niepokojącego wykroczenia, zdarzenia w najbliższym otoczeniu, można wyliczyć 3 takie kategorie wykroczeń, z którymi policjanci spotykali się najczęściej. Są to m.in. przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym.
1: Czy możemy powiedzieć, że miniony rok był bezpieczniejszy, spokojniejszy niż ten 2024?
5: Opierając się na liczbach, które mówią o tym, że faktycznie mamy wzrosty wykrywalności, między innymi chociażby nietrzeźwych kierujących i mniejszą liczbę zdarzeń drogowych, można tak powiedzieć, że faktycznie ten rok do roku jest spokojniejszy i bezpieczniejszy dla mieszkańców naszego regionu.
1: W kieleckiej policji pojawiło się też coraz więcej funkcjonariuszy, więc możemy powiedzieć, że cieszy się coraz większą popularnością.
5: W stosunku do zeszłego roku śmiało powiedzieć, że mamy zdecydowanie większą liczbę funkcjonariuszy, która wstąpiła w nasze szeregi, co również przekłada się na liczbę osób uczestniczących w patrolach w codziennej służbie na terenie naszego miasta. Średnio za 2024 rok było to 91 policjantów, gdzie w 2025 roku było to już ponad 100 policjantów, którzy podejmowali służby na terenie naszego miasta.

0: sprawa.
1: Magazyn lokalny.
2: Kielecka masa krytyczna to comiesięczna demonstracja kieleckich rowerzystek i rowerzystów, którzy domagają się wygodnej i bezpiecznej infrastruktury rowerowej w Kielcach. O istocie organizacji opowiada Grzegorz Borek.
3: Magdalena Nowak, witam. Dziś moim i Państwa gościem jest Grzegorz Borek z kieleckiej masy krytycznej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: A porozmawiamy o tym, czym jest w ogóle kielecka masa krytyczna, co to jest za organizacja, organizacją można to nazwać?
4: To jest taka oddolna organizacja bez formalnej struktury, więc poniekąd tak.
3: Właśnie, czym jest kielecka masa krytyczna? Przybliżmy to naszym słuchaczom.
4: Kielecka masa krytyczna to jest nasze kieleckie wydanie takiego ogólnoświatowego ruchu, który się nazywa Critical Mass, czyli właśnie masa krytyczna, który polega na tym, że typowo raz w miesiącu rowerzyści i rowerzystki miejskie zbierają się razem i jadą przez miasto, żeby pokazać władzom, innym mieszkańcom, że jest wiele osób, dla których rower to jest nie tylko narzędzie do wycieczek, ale przede wszystkim narzędzie do codziennego dojazdu, do pracy, do szkoły, na uczelnie, na zakupy, do znajomych. Ruch tych mas krytycznych na świecie działa już od chyba 40 lat, 30 lat i jest naprawdę na każdym kontynencie. U nas w Kielcach masy krytyczne odbywają się od około 20 lat, przy czym pierwsze giną w mrokach historii. Natomiast od 10 lat jeździmy regularnie raz w miesiącu, zawsze w ostatnią środę miesiąca o godzinie 18 z rynku.
3: Właśnie chciałam zapytać, jakie są te początki, poniekąd pan powiedział. Jak to było, jak to się w Kielcach zadziało?
4: Ponieważ masa krytyczna to jest taka organizacja bez organizacji, to znaczy każdy, kto przyjedzie i jedzie, ten jest współorganizatorem, współorganizatorką takiego wydarzenia, to te całkiem pierwsze wydarzenia były organizowane przez osoby, które już z nami nie jeżdżą, czy o których my w sumie teraz to już niewiele wiemy, tak? Ponad 10 lat temu masy krytyczne organizowane były tylko dwa razy w roku, na Dzień Ziemi i jeszcze drugi raz chyba na Dzień Dziecka, o ile dobrze pamiętam. Ale to tak w dość naturalny sposób. Osoby, które się tym zajmują, się zmieniają, jedni się męczą, wyprowadzają się z miasta, zajmują się inną działalnością, inne osoby przychodzą na ich miejsce. I od 2014 roku kielecka masa krytyczna jeździ w modelu raz w miesiącu. U nas w Kielcach wybraliśmy, że będziemy jeździć w środy, co jest nietypowe. Na świecie praktycznie nikt nie jeździ w środy, większość osób jeździ w piątki. Głównie dlatego, że przyjeżdżało do nas i ciągle przyjeżdża wielu studentów z Kielc, którzy często nie pochodzą z Kielc, tylko w piątek wyjeżdżają do domu rodzinnego, więc chcieliśmy tutaj, żeby mogli w ciągu tygodnia pójść, pojechać z nami i nie tracić części weekendu.
3: A co daje wam jazda na rowerze? Co panu daje jazda na rowerze? Jak pan się znalazł w kieleckiej masie krytycznej?
4: Ja akurat od dzieciństwa dojeżdżam na rowerze. Dojeżdżałem w ten sposób do szkoły, dojeżdżałem w ten sposób na studia. Obecnie też dojeżdżam w ten sposób do pracy, więc dla mnie jazda na rowerze to jest przede wszystkim wygoda. Czyli po prostu metoda przemieszczania się, która powoduje, że jestem niezależny od korków, niezależny od tego, czy znajdę miejsce do parkowania, czy nie znajdę. Wiem, że czas dojazdu w jakieś miejsce wynosi x minut i niezależnie od pory roku, niezależnie od wszystkiego, wiadomo, że w tych x minut ja się znajdę tam, gdzie potrzebuję. Więc dla mnie to jest bardziej kwestia lenistwa i wygody niż jakiejś tutaj szczególnej misji czy czegoś takiego. Natomiast jak człowiek na co dzień dojeżdża rowerem, to zaczynają go irytować takie drobne rzeczy, na początku drobne rzeczy, które mogły być zrobione dobrze, a nie są. Typu krawężniki, które mają wysokość 1,5 cm, chociaż mogłoby ich w ogóle nie być, albo być na płasko. To nic nie kosztuje więcej, nawet kosztuje mniej, jak się nie robi krawężnika, ale ktoś musiał upomnieć się u drogowców o to, że słuchajcie, na styku drogi dla rowerów i jezdni nie trzeba robić krawężnika, da się to wyasfaltować na płasko. No i tak jak zwykle, jak coś trzeba zrobić, to nie wystarczy powiedzieć weźmy i zróbcie, tylko trzeba się samemu wziąć do roboty i się do tego przyczynić i tym dla mnie jest masa krytyczna, to znaczy to jest taka organizacja, takie wydarzenie, które dodaje energii osobom, które jeżdżą na co dzień, drobne rzeczy albo i niedrobne ich irytują, chcieliby coś z tym zrobić, dzięki masie krytycznej mogą raz w miesiącu zobaczyć, że jest nas więcej, pogadać z osobami, które mają te same doświadczenia, pomyśleć, co by tu się dało zrobić, jak zadziałać.
3: No właśnie, jak tutaj zadziałać w Kielcach. Jak pan ocenia Kielce, ścieżki rowerowe w Kielcach?
4: Przede wszystkim drogi dla rowerów. Ścieżki są w lesie. Formalnie to, czym jeżdżą rowerzyści, nazywa się drogami dla rowerów i jednym z takich elementów, którym się zajmujemy, to jest właśnie też budowanie świadomości, że to, jak nazywamy rzeczy, ma znaczenie. Jeżeli mówimy na coś ścieżka, to od razu nam się pojawia w oczach taki obraz czegoś między drzewami, może wydeptanego, co nie musi być praktyczne, nie musi być proste, ma być takie bardziej nastrojowe do pojeżdżenia w weekend. Natomiast to, czego my chcemy w Kielcach, to są drogi dla rowerów, czyli coś, co jest traktowane jak droga. Proste, płaskie, wygodne, jednoznacznie oznakowane, żeby człowiek nie musiał zgadywać, z której strony to się znajduje. W Kielcach z infrastrukturą rowerową jest coraz lepiej. Od czasu, od 2014 roku, kiedy zaczynaliśmy, kiedy praktycznie w żadną stronę z Kielc nie dało się wyjechać do gminy sąsiedniej i kiedy nie dało się z żadnego osiedla w Kielcach dojechać do centrum wygodną i bezpieczną infrastrukturą rowerową, to się diametralnie zmieniło. Obecnie wszystkie wyloty z miasta są albo już zrobione, albo projektowane, za wyjątkiem niestety S74, ale to jest trochę inny temat, za to nie odpowiada miasto, tylko Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a jazda w samym mieście też zmieniła się diametralnie, bo mamy coraz więcej dróg dla rowerów i mamy coraz więcej tej tak zwanej niewidzialnej infrastruktury rowerowej, czyli takich małych łączników, które pozwalają rowerzystom włączyć się w ulicę, która dla samochodów jest zamknięta albo która dla samochodów jest jednokierunkowa. Rowerzysta może pojechać pod prąd tym tak zwanym kontraruchem i w ten sposób się przemieszczać. Bo tu nie chodzi tylko o to, żeby zbudować dużo dróg dla rowerów oznaczonych tym niebieskim znakiem rowerka, tylko chodzi o to, żeby osoba, która wybiera dojazd na rowerze, czy obecnie także na przykład na hulajnodze elektrycznej, bo hulajnogi elektryczne też są zobowiązane do korzystania z infrastruktury rowerowej, mogła się dostać z tego miejsca, gdzie jest, do tego miejsca, gdzie chce być, w sposób wygodny i bezpieczny. Czyli bezpośrednio, bez narażenia na kolizję i w taki sposób, żeby też innym osobom nie przeszkadzać, to znaczy nie musieć jechać po chodniku, czy przejeżdżać przez takie skrzyżowania, gdzie to jest dla osób mniej doświadczonych trudne albo niemożliwe.
3: Czyli tych dróg rowerowych jest coraz więcej, ale trochę jeszcze brakuje?
4: Tak, zdecydowanie. To znaczy, to zawsze tak jest, że jest coraz więcej, ale trochę brakuje. Dużym rozczarowaniem w ostatnich latach był projekt ITS-u, o którym my, jako osoby jeżdżące w kieleckiej masie krytycznej, ostrzegaliśmy władze, wręcz pisaliśmy wniosek, żeby tego nie realizować, że to zaszkodzi. No, poprzednie władze uparły się, że muszą zrealizować ten projekt, bo go sobie wpisały do jakichś dokumentów. No i teraz widzimy, czym się to kończy. Skrzyżowania rozkopane, wykonawca zszedł z placu budowy. Część skrzyżowań, które miała być tym objęta, nie zostaje jednak wykluczona z realizacji, a te skrzyżowania, które zostały ukończone, w ogóle nie działają tak, jak miały działać. To są takie przykłady właśnie takich rzeczy, które się ludziom może nie kojarzą z infrastrukturą rowerową, bo to nie dotyczy bezpośrednio rowerów, ale przez to, że drogowcy zdecydowali się budować skrzyżowania, które mają być w cudzysłowie inteligentne, to znaczy takie, gdzie niby komputer steruje ruchem, to z tego wynikło to, że oni chcieli, żeby te skrzyżowania były maksymalnie skanalizowane, to znaczy, żeby każdy kierunek ruchu, czy w lewo, w prawo, na wprost, miał swój osobny pas, oddzielony często wysepką od pasów sąsiednich, osobny sygnalizator, bo to wtedy na komputerze ładnie wygląda, że to skrzyżowanie to nie jest tam jedno światło w jedną i jedno w drugą, tylko to jest tam 7 różnych faz ruchu, które można tutaj między sobą przesuwać, przyspieszać, spowalniać, tylko to w efekcie dało to, że wiele skrzyżowań objętych taką przebudową zostało utrwalonych jako skanalizowane albo na nowo skanalizowanych, to znaczy powstały nowe wysepki, które dla pieszych i rowerzystów, którzy jadą bokiem drogi, są przeszkodą, bo samochód będzie mógł przejechać na jeden raz i to zarówno w relacji na wprost, w prawo, w lewo, bo będzie miał specjalne światło, specjalne monitorowanie przez komputer, a pieszy będzie musiał najpierw przejść z chodnika na wysepkę, z jednej wysepki na drugą, z drugiej na trzecią, z trzeciej na czwartą, wszędzie osobne światła i wszędzie guziczek, ponieważ komputer nie wie, gdzie jest pieszy. No, my prosiliśmy, żeby tego nie robić. Niestety, no, nie udało się tego zatrzymać. Ze względu na ten projekt także wiele dróg dla rowerów w Kielcach jest niedokończonych, na przykład skrzyżowanie Alei Dziewięciu Wieków Kielc z ulicą Źródłową i Aleją Solidarności, gdzie nie było przejazdów rowerowych. Teraz są powoli robione, bo wszystko czekało na ITS, który ugrzązł, więc tam niby asfaltowane jest, ale włączone nie jest. Mhm. Tak samo skrzyżowanie Zagórskiej, Źródłowej i wiele innych skrzyżowań, które były zostawione jako takie luki, że rowerzysta jedzie sobie drogą dla rowerów, jedzie, widzi skrzyżowanie, a tam nie ma nic. Mhm. Bo to czeka na projekt, który właśnie się wywrócił, powiedzmy, czy ugrzązł. I to są tego typu rzeczy, które bardzo frustrują, których można by uniknąć, gdyby drogowcy myśleli 3 kroki do przodu. To prawdziwa tragedia z tym, to zresztą będzie taka, że jak ten projekt się uda ukończyć, zostanie włączony ten inteligentny system transportu, to on nie będzie działał, bo to są też rzeczy, których informowaliśmy naszych drogowców, patrząc na przykład na Łódź, która zrealizowała bardzo drogi taki projekt i po włączeniu okazało się, że żadne korki nie zniknęły, żadne autobusy nie zostały przyspieszone, w sumie poza zbudowaniem dużej ilości czujników, to nic nie dało. No i niestety u nas będzie tak samo.
3: A proszę powiedzieć, jakie trasy wybieracie, jeśli chodzi o kielecką masę krytyczną? Gdzie jeździcie?
4: Jasne. Kielecka masa krytyczna, tak jak każda masa krytyczna, stara się odwiedzać cały obszar miasta. Dlatego jeździmy raz w miesiącu, w każdą ostatnią środę o 18 z rynku i za każdym razem mamy inną trasę. Jeździmy niezależnie od pory roku i od pogody, czyli w zimniejsze miesiące, typu styczeń, luty, robimy krótsze trasy, około 8 km, 7 i kręcimy się gdzieś bliżej centrum, natomiast w cieplejsze miesiące te trasy są dłuższe, do 20 paru kilometrów. No i robimy w ten sposób, że w sumie w ciągu roku odwiedzamy każdą część miasta, a tak jak spojrzeć w ciągu paru lat, to my odwiedziliśmy chyba wszystkie ulice w Kielcach, które nie kończą się ślepo, także się da nimi przejechać i gdzieś dalej dojechać, to już po wszystkich ulicach przejechaliśmy i w ten sposób planujemy trasę. Najfajniejsze w tych przejazdach masy krytycznej jest, przynajmniej dla mnie, to, że to nie są przejazdy w modelu sportowym. Dużo jest takich wydarzeń rowerowych, które z jakiegoś powodu są organizowane jako rajdy, wyścigi, czy coś związanego z rywalizacją. Czy takie coś, gdzie za każdym razem na końcu trzeba ustalić, kto był najlepszy, a kto był najgorszy. Mnie się to nie podoba, bo ja na przykład nie jestem osobą nastawioną na rywalizację. Ja nie lubię brać uczestnictwa w takich wydarzeniach, gdzie wiadomo, że na koniec ustalimy, które 3 osoby są najlepsze, a wszystkie inne przegrały jakby, tak? Dlatego nasze przejazdy to jest, jak sama nazwa wskazuje, przejazd. Czyli coś, gdzie się nie ścigamy, jedziemy sobie spokojnym tempem, tak żeby wszyscy zdążyli, uśmiechamy się do przechodniów i do kierowców, machamy, pozdrawiamy i to wychodzi w Kielcach też fenomenalnie. Jako kielecka masa krytyczna odwiedzaliśmy masy krytyczne w innych miastach, w Rzeszowie, w Częstochowie, w Warszawie. Planujemy jeszcze się z innymi masami spotykać, no oczywiście nie z takimi jak Białostocka, które są trochę za daleko dla nas, żeby dojechać w jeden dzień i wrócić. Oczywiście jakimś tam środkiem transportu, no nie jechaliśmy rowerami do Warszawy, tylko pociągiem, ale w tych innych miastach często masy krytyczne popadają trochę w takie konfliktowe nastawienie. To znaczy takie, gdzie my tu jedziemy i pokazujemy, że przejmujemy te ulice od innych. My w Kielcach pokazujemy po prostu, że my też jesteśmy Kielczankami, Kielczanami, jeździmy sobie tutaj razem z wszystkimi. Grzecznie dziękujemy wszystkim innym uczestnikom ruchu za cierpliwość wtedy, kiedy nas przepuszczają. I to w Kielcach naprawdę działa, atmosfera jest fantastyczna. Praktycznie, nie wiem, 95% osób, które widzimy na ulicy, do nas macha, włącznie z ludźmi gdzieś tam z balkonów, z zafiranek. Nie ma takiego nastawienia konfliktowego, tylko jest takie nastawienie, że to fajnie, że coś się w mieście dzieje, fajnie, że przyjechaliście, fajnie, że coś robicie.
3: A czy bierzecie Państwo udział w jakichś innych inicjatywach?
4: Tak, to znaczy Kielecka Masa Krytyczna to jest taka, jak mówiłem, organizacja bez organizacji. To znaczy każdy, kto z nami jeździ i do nas należy i współorganizuje. Dlatego osoby, które z nami jeżdżą, to biorą udział też praktycznie we wszystkim innym rowerowym, co się dzieje. Tak? To znaczy zarówno mamy, jeżdżą z nami, zarówno takie osoby, dla których Kielecka Masa Krytyczna to jest jedyne wydarzenie zbiorowe, w jakim biorą udział. Natomiast poza tym jeżdżą indywidualnie, tylko z rodziną. Jeżdżą z nami osoby, które jeżdżą na rowerze sportowo. Jeżdżą z nami takie osoby, które oprócz tego jeżdżą na rowerowe pielgrzymki z biskupem. Jeżdżą z nami politycy różnych opcji. Jeżdżą z nami działacze społeczni, ale też osoby, dla których to jest po prostu sposób spędzenia wolnego czasu. Więc jeśli chodzi o to, kogo łączymy, to dla nas też jest fajne, bo my się staramy nie określać naszych zadań inaczej niż tylko przez te zadania rowerowe. To znaczy, jeżeli dla kogoś jest ważne to, żeby mógł wygodnie, bezpiecznie dojechać z domu do pracy rowerem, to zapraszamy do nas. My nie mamy tu żadnych innych wymogów, nie jesteśmy jakimś tam pakietem ideologicznym, do którego trzeba się dopisać. To jest po prostu ta jedyna rzecz. Chcemy wygodnej i bezpiecznej infrastruktury rowerowej w Kielcach.
3: Przypomnijmy jeszcze na koniec, środa, godzina 18.
4: Start z Kieleckiego Rynku. Zawsze środa, zawsze ostatnia środa miesiąca. Zawsze godzina 18, zawsze rynek. Trasa jest inna, ale na koniec trasy zawsze na ten rynek wracamy.
3: Serdecznie zapraszamy z Kielecką Masą Krytyczną na przejazdy, tak? Bo to nie są wyścigi, to nie są...
4: rajdy.
3: To nie są rajdy, tylko to są przejazdy. Serdecznie zapraszamy. Ja przypomnę, że moim gościem był dziś pan Grzegorz Borek z Kieleckiej Masy Krytycznej. Dziękuję serdecznie.
4: Dziękuję.
0: Wpływ diety na nasze zdrowie jest nieoceniony. To, co jemy, oddziałuje na funkcjonowanie całego organizmu. Czy właściwie się odżywiając możemy zmniejszyć ryzyko powstania nowotworu? Oczywiście. Co jeść, żeby nie zachorować na raka? Więcej na ten temat Joanna Dziurzyńska w rozmowie z naszą reporterką.
3: Magdalena Nowak, witam. Dziś moim gościem jest pani Joanna Dziurzyńska, dietetyk Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
3: A dziś będziemy mówić, jakie produkty należy jeść, a jakich unikać, żeby zmniejszyć ryzyko zachorowania na nowotwory. Ale zacznijmy od tego, czy odżywianie może się przyczynić do zachorowania na nowotwory?
5: Oczywiście, że tak. Przede wszystkim chodzi o to, że jeżeli źle się odżywiamy, to możemy zwiększyć swoją masę tłuszczową, która nam przysparza między innymi dodatkowych kilogramów i możemy przez to zwiększyć swoje ryzyko na zachorowania na nowotwory, szczególnie kobiece, na przykład rak piersi.
3: Jakich składników czy potraw powinniśmy definitywnie unikać?
5: Powinniśmy przestrzegać takich podstawowych zasad odżywiania. Może nie tyle trzeba się skupiać na tym, co nie powinniśmy, a co zmieńmy w swoim codziennym spożywaniu. No, na przykład zacznijmy jeść więcej warzyw i owoców. Głównie ludzie źle reagują na te warzywa i owoce. Myślą, że trzeba jeść nie wiadomo jakich ilościach, a to wystarczy tylko 5 porcji dziennie, łącznie warzyw i owoców. Dzieląc to na 3 porcje warzyw, a 2 porcje owoców. I to tak w granicach 400 gram dziennie. To nie jest dużo. Wystarczy wziąć sobie miseczkę, przykładowo teraz borówek. To już mamy porcję jedną zaliczoną, marchewki, które możemy podjadać zamiast jakichś chipsów albo innych przetworzonych przekąsek. Kolejną sprawą jest ilość mięsa czerwonego w naszym tygodniowym jadłospisie. Nie przekraczajmy tego maksimum, czyli 500 gram tygodniowo. Zamieńmy na inne mięso, na mięso, które jest chude, na przykład indyk czy jakiś inny drób. Dodatkowo możemy zrobić sobie dzień bezmięsny i wybrać sobie produkty strączkowe, które też mają doskonałe białko, które będzie idealnie wpasowywać się w nasz organizm i jest bardzo dobrze tolerowany przez nasz organizm. Kolejna sprawa to musimy pamiętać o nawodnieniu. Nawodnienie takie minimum 1,5 litra wody dziennie, samej wody, nie wliczając tych dodatkowych napoi typu kawa, herbata. Warto też pamiętać, że jeżeli wypijemy sobie taką czarną kawę mocną, to dodajmy sobie szklaneczkę wody jeszcze dodatkowo, żeby wyrównać ten bilans wodny. Następna sprawa, produkty pełnoziarniste. Nie zapominajmy o nich, wybierajmy raczej te produkty na korzyści. Zmienić z produktów pszennych na produkty pełnoziarniste, ponieważ one mają dużą zawartość błonnika i dla naszych jelit też jest bardzo pozytywne, ponieważ jeżeli dostarczymy mniej więcej 25 do 30 gram błonnika dziennie, to wtedy ryzyko na zachorowania na nowotwory jelita grubego też nam się zmniejsza. Tak samo jak włączymy, jak opowiadałam o owocach i warzywach, one też są ważne, bo one też mają ten błonnik i też działają jak taka swoista miotełka na nasze jelita i te strawione resztki pokarmowe wymiotą z tego jelita i ryzyko rozwoju nowotworu nam się zmniejsza. Kolejny składnik to nabiał. Nabiał jest też bardzo ważny. Szczególnie u nas tutaj, u pacjentów onkologicznych, bardzo zwracamy uwagę na to, żeby pacjent miał w swojej diecie ten produkt, ponieważ nasze mięśnie są głównie zbudowane z białka. Nabiał jest takim produktem, który nam dostarcza go bardzo dużo i jest dobrze przyswajalny. Także przekonajmy się do białych serów, do kefirów, do maślanek, do jogurtów naturalnych, a nie używajmy tylko śmietany i takich produktów tłustych, jeżeli chodzi o nabiał. Wybieramy półtłuste. Kolejna sprawa to jeszcze nie tyle, odchodząc trochę od żywienia, to jeszcze pamiętajmy, że nie tylko sam, ten styl życia składa się z żywności, ale i również z aktywności fizycznej. Aktywność fizyczna minimum 3 razy w tygodniu, tak żeby łącznie, a najlepiej codziennie w sumie, bo jeżeli się ruszamy, to te mięśnie też wiedzą, że one są nam potrzebne i to białko, które dostarczamy w diecie, ono się tam nam zacznie wbudowywać i zwiększy masę mięśniową, którą nam chodzi, a zmniejszy tkankę tłuszczową, która jest bardziej ryzykowna do rozwoju nowotworów niż cokolwiek innego.
3: A jeśli chodzi o tłuszcze w diecie, jakie one powinny być? Czy tego powinno być dużo, mało?
5: Tłuszcze, zdrowe tłuszcze, przede wszystkim kwasy omega-3, które są bardzo ważne w naszym organizmie, ponieważ poprawiają układ odpornościowy. W naszej dziedzinie onkologicznej poprawiają tolerancję na przykład na chemioterapię, także pacjenci, którzy mają cykle chemioterapii, bardzo im polecamy i zachęcamy, żeby jednak suplementowali kwasy omega-3, które bardzo dobrze komponują się z witaminą D i efekt jest naprawdę z lepszego leczenia chemioterapią.
3: A chciałam jeszcze wrócić do owoców i warzyw. Czy warzywa powinny pojawić się w każdym posiłku? Śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja?
5: Oczywiście, że tak. To o czym mówiłam, te trzy porcje, które wyliczamy ogólnie z owoców i warzyw, to jest takie minimum, 3, takie, żeby każdy z nas był, ale do kanapki. Nie jedzmy tylko na kanapce przykładowo szynka i ser, tylko dołóżmy pomidora, zjedzmy, pokroimy sobie w paseczki ogórka zielonego. Do drugiego śniadania możemy zrobić sobie szejka owocowo-warzywnego i też już przemycimy kolejną porcję. Do obiadu skomponujmy tą surówkę, żeby ona była, bo do podwieczorku, no wszędzie da się, do każdego posiłku da się wkomponować te warzywa i owoce, także korzystajmy z tego i to będzie z korzyścią też dla naszego organizmu, bo mamy mikro, makro składniki, witaminy, antyoksydanty, które są bardzo ważne, które są takim składnikiem, który działa przeciwnowotworowo. Mamy też w warzywach dużo błonnika, który też jest kolejnym czynnikiem antynowotworowym, także wiele korzyści, a tak naprawdę mamy to na wyciągnięcie ręki, a nie każdemu chce się sięgnąć po ten warzywo czy owoc.
3: A jeśli chodzi o owoce, bo też słyszy się takie przekonania, że powinniśmy jeść tylko do południa, że wieczorem już nie, jak pani rekomenduje?
5: Powiem szczerze, że jeżeli mamy problem z cukrzycą, to jest w tym jak najbardziej prawda. Jedzmy owoce do godzin wczesnego popołudnia, czyli do 16, 17 maksymalnie, żeby ten poziom glukozy, pomiar glukozy, który będziemy wykonywać rano, nie był zafałszowany troszkę, można powiedzieć, taki zawyżony, bo z reguły tak to bywa. Także warzywa jak najbardziej wieczorem, owoce bardziej do godzin popołudniowych, takich wczesnych.
3: A co na przykład poleca pani zjeść na śniadanie, żeby mieć siłę, energię na cały dzień? Czy często się mówi, że śniadania powinny być białkowo-tłuszczowe? Niektórzy mówią, że najlepsza jest owsianka. Coś pani rekomenduje, czy to już według własnych upodobań?
5: Powiem szczerze, że niektórzy jak słyszą słowo owsianka, to reagują jak reagują, mówią, że w życiu tego nie zjedzą. Są osoby, które się przekonają do tego. Są osoby, które wolą zjeść na śniadanie i mają więcej czasu, to wtedy jedzą jajecznicę i do tego warzywo i chleb pełnoziarnisty przykładowo. To zależy od preferencji i też od tego, ile kto ma czasu. Jeżeli potrzebujemy szybkiego śniadania, to wtedy możemy zrobić sobie szejka takiego węglowodanowego. Także dokładamy, mamy szybki jogurt, mamy do tego płatki owsiane, jakiś owoc, wymieszamy i mamy gotowe i możemy biec do pracy. Jeżeli mamy więcej czasu, możemy zjeść owsiankę. Wtedy to albo jajecznicę, tak jak mówiłam, także tak, żeby było syte, bo potrzebujemy tego kopu energetycznego od rana, żeby ten nasz organizm się rozpędził i tak jak ta lokomotywa, tak powolutku, powolutku, żebyśmy mogli wrócić z tego snu, który mieliśmy przed chwilą, żeby dostać tego kopa energetycznego na cały dzień.
3: A drugie śniadanie już troszkę lżejsze?
5: Tak, to jest tak, że pierwsze śniadanie powinno być większe od drugiego, chociaż bywa tak, że robi się wyjątki. Jeżeli pacjent przychodzi albo ogólnie osoba, która nie potrafi zjeść dużego śniadania, to zamieniamy to. Wtedy tak naprawdę drugie śniadanie nam wchodzi na pierwsze. To zależy od preferencji danej osoby.
3: A obiad, jakiś tutaj podział, ile czego możemy zjeść węglowodanów czy białka, też pani rekomenduje, czy to już według własnego uznania?
5: Powiem tak, obiad jak najbardziej kolorowy, jak najwięcej warzyw, to przede wszystkim. Jakbyśmy spojrzeli na talerz zdrowego odżywiania, to mamy większość tak naprawdę warzyw na tym talerzu. Potem się skupmy na tym, żeby były węglowodany w postaci przykładowo kaszy i zdrowe białko, które możemy dostarczyć za pomocą ryb, z roślin strączkowych, bądź jakiegoś chudego mięsa.
3: Co jeśli chodzi o osobę, która chciałaby zmienić swój styl życia, ale do końca nie wie jak? Czy można się posiłkować internetem, czy raczej pani rekomenduje, żeby iść do specjalisty, żeby taki jadłospis ułożyć?
5: Ja rekomenduję konsultację ze specjalistą, ponieważ w internecie możemy znaleźć różne rzeczy i żeby nie pogubić się, żeby nie zniechęcić się i żeby poprowadzić przez tą ścieżkę prawidłowo, warto udać się do tego specjalisty, bo ten specjalista zrobi takie zalecenia indywidualne pod pacjenta, a w internecie znajdujemy dla ogółu. Nie mamy w internecie zaznaczonych jednostek chorobowych współistniejących i nie mamy też referencji żywieniowych, bo możemy na wizycie u dietetyka, tak naprawdę każdy dietetyk zapyta się, czy zauważył pan, pani, że jakiś produkt nie służy. To wtedy wyeliminuje z jadłospisu i wkomponuje jakiś inny produkt równie wartościowy. Także wiem, że dużo osób woli wygooglać, prawda, i sprawdzić, co jest takiego łatwego, dostępnego, takiego szybkiego, ale poświęćmy chwilę czasu i zacznijmy to ze specjalistą. Jeżeli po pierwszej wizycie ktoś będzie uważał, że poradzi sobie sam, to dalej toczyć tą walkę, ale z takimi podstawami od specjalisty.
3: A jak się przełamać, przejść z tego nie do końca zdrowego stylu życia na ten zdrowy? Czy jest jakaś recepta na to?
5: Zdrowy rozsądek, można powiedzieć, bo tak naprawdę jeżeli ktoś przychodzi do dietetyka i ten dietetyk zacznie zakazywać, no to nie ma szans, że ktoś od razu zacznie stosować, tylko bardziej się zrazi. Także metodą małych kroków, powolutku, i do przodu. Efekty, które potem osiągamy takimi małymi kroczkami, motywują i dają nam, znaczy pacjentowi, takiego kopa i jeszcze dodatkowo, jak widzi ktoś, że ten efekt i te zalecenia, które zostały przekazane od dietetyka w trakcie wybierania ubrań i widzi efekty, że wybierze ubranie, które jeszcze miesiąc temu było za małe i nagle robi się luz, no to łączą nam się te puzelki i ten pacjent jest bardziej zmotywowany niż przed tym pierwszym spotkaniem ze specjalistą.
3: A czy poleca pani na przykład wyliczanie kalorii za pomocą jakichś aplikacji? Czy to jest pomocne, czy nie wpadajmy w paranoję?
5: To znaczy tak, jest bardzo pomocne. Jeżeli pacjent nie... Ja ogólnie jestem zwolenniczką, że pacjent dostaje zasady, których się powinien trzymać na początku. Jeżeli wyraża taką chęć, to oczywiście komponujemy ten jadłospis, ale tak naprawdę co zrobi wtedy, kiedy nie ma tego jadłospisu? I żeby nauczyć go takich podstawowych zasad, żeby wybierania tego, co jest lepsze, to z pomocą przychodzą aplikacje, przykładowo Fitatu, która jest ogólnodostępna, bezpłatna, i wklepując sobie tak te produkty, które zjadłem, obrazuje to danej osobie ilość kalorii, ilość danego, bo tak naprawdę nie zdajemy sobie wszyscy sprawy, ile ten batonik przykładowy ma kalorii, ile tłuszczy, ile białka, a ile węglowodanów. Także to nam pomaga zobrazować i przy okazji trochę się pilnować, żeby tej granicy, którą wyznaczamy na tej wizycie, tej ilości kalorii w ciągu dnia, to żeby jednak trzymać się jej i wybierać mniejsze zło i uczyć się tych prawidłowych nawyków żywieniowych.
3: Ja dziękuję serdecznie za rozmowę. Przypomnę, że moim gościem była dziś pani Joanna Dziurzyńska, dietetyk, Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Dziękuję serdecznie.
5: Dziękuję i trzymam kciuki za zmiany żywieniowe.
1: Magazyn lokalny.
6: Gościem Radia SK Kielce jest dzisiaj Jacek Kiełb, były piłkarz Korony Kielce, obecnie ambasador tego klubu. Cześć Jacek.
7: Witam serdecznie wszystkich.
6: Powiedz na początek, ile dla Ciebie znaczy być ambasadorem Korony, jaka jest Twoja rola w tym projekcie?
7: Jaka jest moja rola? Myślę, że taką najważniejszą rolą jest to, żeby gdzieś tam promować cały czas ten klub, nie tylko tutaj w Kielcach, ale żeby też mocno wychodzić poza granice Kielc, troszeczkę dalej, Świętokrzyskie, zdecydowanie dalej. Być jakąś częścią tego klubu, tutaj gdzieś pokazują, że zawodnicy, którzy też coś dali, czyli między innymi wiadomo Kamil Kuzera, Korzym czy Golo, te osoby są przy tym klubie, tak? To nie jest stricte coś takiego związanego, że my teraz będziemy pracownikami tego klubu, tylko to jest coś takiego, żeby pokazać, że osoby, które gdzieś tutaj troszkę w tym klubie spędziły czasu, mogą dalej gdzieś mocno promować ten klub.
6: Czyli to jest takie budowanie, podtrzymanie wręcz tożsamości tego klubu, prawda?
7: Myślę, że na pewno tak, bo na pewno widzimy po innych klubach i to na pewno każdy się często z tym spotyka, na jaki stadion gdzieś tam nie pojedziemy, no to jednak te kluby mają powywieszane te osobistości, które grały w danym klubie. Już nie chcę tutaj teraz przy nazwiskach siedzieć, czy ten, ale każdy klub ma swoje
6: legendy.
7: Swoje legendy, tak, zwał jak zwał, z których gdzieś tam jest dumny i Korona też musi mieć takie osoby. Miejmy nadzieję, że na nasze miejsca przyjdą coraz kolejne, coraz to lepsze osoby, które będą naprawdę zasługiwały na to, żeby być przy takim czymś. To jest też pokazanie czegoś takiego, żeby zmobilizować też i naszą tutaj młodzież, którzy gdzieś tutaj trenują, dzieciaki, które mają marzenia po to, żeby trafić do Korony, żeby też w jakiś sposób na kimś się wzorować. Wiadomo, że wzorują się na piłkarzach obecnych, ale to też jest coś takiego fajnego, że klub o nas pamięta, my wiadomo, że cały czas się będziemy utożsamiać.
6: Po zakończeniu kariery piłkarskiej postanowiłeś nadal pozostać przy piłce. Stawiasz na rozwój młodzieży tutaj w naszym regionie. Powiedz, w jaki sposób na co dzień im pomagasz?
7: W jaki sposób? Na pewno jestem dostępny dla tych osób, które chcą się rozwijać. Poprzez moje doświadczenie i cały czas rozwój, w którym się staram wkładać naprawdę bardzo dużo, nie tylko czasu, ale też sporo energii i chciałbym się bardzo mocno rozwijać też w tym kierunku. Przy okazji też tutaj z Kamilem Kuzerą i z trenerem Pawłem Czają założyliśmy wychowanie na boisku w WNB. Jesteśmy

0: do tej pory pamiętam, był to turniej w Garwolinie, taki dosyć większy, to dla mnie dużym sukcesem było to, że ja po prostu podałem mu rękę. Ja już nie mówię o tym, że ja mogłem z nim kopnąć piłkę czy coś podobnego. Nie miałem takich warunków do tego, żeby się rozwijać z takimi zawodnikami, którzy jednak troszeczkę pograli. Tak? I w tym momencie ja wiem, że ja swoją osobą też nie tylko dzieci są w jakiś sposób też tam wpatrzone w historię tego, że coś się grało, ale widzę, że czerpią z tego radość, że te treningi dają im jakąś satysfakcję. Dzieci się bardzo mocno rozwijają, bo zawsze idzie jakaś informacja zwrotna do mnie od rodziców i to jest dla mnie tak naprawdę w tym momencie najważniejsze i to dało mi takiego kopa bardzo pozytywnego, no żeby wybudować swoje boisko, żeby być częściej dostępnym, ponieważ mamy cały czas zapytania, czy w innych terminach. My w tym momencie wynajmujemy boiska gdziekolwiek się da, wiadomo jak to tutaj gdzieś wygląda w tym momencie w Kielcach z boiskami, z dostępnością, to wpadliśmy na taki może, no nie szalony pomysł, ale taki bardzo, że tak powiem, odważny, ponieważ po roku czasu, jak jesteśmy tutaj już z tymi treningami proaktywnymi, wychowani na boisku, to my już zaczęliśmy budować własny gdzieś tam dom. Na tym boisku będziemy chcieli być częściej dostępni, tak? Ponieważ rodzice pytają się nas o inne terminy, ale my jesteśmy niestety bardzo mocno gdzieś tam uzależnieni od innych boisk, bo wiadomo, różne akademie, różne osoby też sobie podejmują takie boiska. To dlaczego nie dać możliwości potrenować każdemu? Bo naprawdę mamy dużo chętnych, ale tak jak zawsze każdemu mówimy, pierwszeństwo zawsze ma oczywiście akademia. Jeżeli masz trening w akademii, to tam idziesz, nie przychodzisz do nas, masz dzień wolny. Tylko że to niestety w większości się pokrywa dzieciom z treningami albo z jakimiś innymi zajęciami. Ludzie się pytają, rodzice dzwonią o inne terminy, dlatego my wychodzimy do nich właśnie z taką inicjatywą.
1: Czy miasto właśnie wsparło was w tej inwestycji, w tym projekcie?
0: To znaczy, o jakie wsparcie pytasz?
1: Finansowe?
0: Nie, absolutnie. My to...
1: Jaki jest udział miasta w ogóle może w tym
0: przedsięwzięciu? Udział miasta jest taki, że oni nam to wydzierżyli na 10 lat. Tak, tam może były małe problemy, gdzieś tam jedna osoba się starała gdzieś tam dopytać o jakieś gdzieś tam, czasami te pytania były aż po prostu takie śmieszne, tak, ale reszta tutaj radnych jak najbardziej się na to zgodziła, za co im bardzo dziękujemy i Mosirowi też za pomoc, no bo to jednak troszeczkę czasu nam to zabrało. Te wszystkie papierologie i te wszystkie spotkania, na których trzeba było być, bo to jest jednak obowiązek, musieliśmy się pojawić, przedstawić swój projekt, jaki to jest pomysł, ale jeżeli chodzi o to, no to staramy się to budować z własnych pieniędzy. Wiadomo, jeżeli ktoś chce nam pomóc, wesprzeć nas, prowadzimy jeszcze już w sumie całkiem niedługo, tam jest wrzutka, na którą też gdzieś tam można wpłacić pieniądze, bo wiadomo, że to, no to jest inwestycja duża, to jest koło miliona. My mamy jeszcze nawet troszeczkę kolejne pomysły na to wszystko, może nie będę tego zdradzał, ale to są kolejne naprawdę duże pieniądze, które byśmy chcieli po prostu włożyć, żeby stworzyć jak najlepsze warunki do treningu dla dzieci. Nie tylko, bo oczywiście to boisko też będzie korzystane przez inne osoby, nie tylko przez nas, żeby to nie było tak odbierane, że to my budujemy tylko i wyłącznie dla siebie.
1: No właśnie takie pytanie, dla kogo to boisko będzie przeznaczone? Czy to właśnie przede wszystkim pewnie dla waszej akademii, ale pewnie też...
0: Nie naszej akademii. Wychowanie na boisku to jest bardziej, mówmy tu sobie, jako to jest szkółka,
1: fundacja,
0: tak?
1: Fundacja.
0: Tak, bo to jest bardzo mocno mylone, ponieważ każdy jak mówi akademia, to myśli, że może, że my będziemy prowadzić zaraz własną drużynę i u nas dzieci się zapisuje już na stałe, jest tam jakaś składka i ten. Nie, u nas to wygląda całkowicie inaczej. Do nas przychodzisz na trening, masz trening w różnej formie, bo skupiamy się na różnych gdzieś tam, to po prostu trzeba przyjść i zobaczyć, już nie chcę mówić, forma ścisła, prowadzenie piłki, takie różne gdzieś tam rzeczy, ale to wszystko, to co z miastem jest dogadane, to co rozmawialiśmy wcześniej przed podpisaniem umowy z Mosirem, ogólnie o dostępność boiska, no to wszystko, te wszystkie jakieś zasady, które gdzieś tam ustaliliśmy, będą konsekwentnie prowadzone do tego, że jakieś tam, nie wiem, czy szkoły, czy ktokolwiek będą mogły jak najbardziej korzystać z tego boiska.
1: A na jakim etapie teraz są prace?
0: Na takim etapie, że zapraszam na mojego Instagrama, Facebooka, bo nie wszyscy gdzieś tam są sobie na pewno w stanie może zobaczyć, czy przyjechać koło tego. No już naprawdę jest na bardzo mocnym etapie. Jeżeli ktoś mnie pyta, na kiedy, staramy się mieć taki dzień, dokładną datę, godzinę, w której będziemy odbierać boisko, wstępnie jest to na kwiecień. Jeżeli komuś to mówię, no to każdy się pyta, którego roku. Ja mówię, że jeszcze

0: jeszcze tego, także naprawdę firma, która to wzięła, działa naprawdę bardzo prężnie i też byliśmy sami zdziwieni, że oni tak naprawdę bardzo szybko to zrobią. Ja w najbliższym czasie nagram taką krótką roleczkę, pokażę też tamte boisko, także wszystkich zaciekawionych mogę troszeczkę uspokoić, że to boisko naprawdę będzie bardzo szybko wybudowane i cały czas zapraszam do wsparcia nas w tym wszystkim, bo naprawdę każda pomoc, czy nie tylko finansowa, ale tutaj naprawdę przyda się, bo my chcemy pokazać, że można coś zrobić, że nie trzeba cały czas korzystać z czyichś obiektów, kogoś się prosić, tylko mieć gdzieś tam, można powiedzieć, swój kawałek podłogi i tak samo pokazywać, uczyć kogoś i inne osoby też będą jak najbardziej mogły korzystać z tego boiska.
1: I tu mówimy o boisku typu Orlik, czy pełnowymiarowe?
0: Nie, to nie jest pełnowymiarowe. Teraz w tym momencie naprawdę nie chciałbym was skłamać, ale to będzie takie troszeczkę większe od Orlika. Ile to będzie miało dokładnie? Gdzieś tam chyba o 60 parę metrów na 40, coś koło tego. Jeżeli coś skłamę o parę centymetrów czy metrów, no to wiadomo, nikt się tam nie zgorszy z tego powodu. No ale w tym momencie myślę, że nie bylibyśmy w stanie wybudować tam nic większego, bo to już maksymalnie sobie gdzieś tam zrobiliśmy, żeby gdzieś tam się zmieścić z tym boiskiem i z tymi wymiarami. Myślę, że nie bylibyśmy w stanie znaleźć nawet terytorium, żeby sobie te pełnowymiarowe boisko zbudować. Wtedy to by było zdecydowanie lepiej, ponieważ robimy sztuczne boisko naprawdę dobre, tak? Nie robimy takiego sztucznego boiska po kosztach, tylko naprawdę to będzie konkretna trawa, konkretny granulat, co jest naprawdę bardzo ważne, bardzo istotne. To jest może jakaś taka melodia przyszłości, że gdzieś tam kiedyś wybudujemy pełnowymiarowe boisko, może dwa, i będziemy udostępniać wszystkim akademiom, żeby sobie trenowały. Na razie musimy się tutaj skupić na tym, co dostaliśmy w tym momencie, za co jesteśmy gdzieś tam wdzięczni, i w tym momencie, jak tylko będziemy mieli otwarcie boiska, jak najbardziej zapraszamy i was, i każdego, żebyście zobaczyli, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Na wszystkie pytania wtedy będziemy mogli jak najbardziej gdzieś tam odpowiedzieć, bo ludzi tak naprawdę ciekawskich tego wszystkiego nie brakuje, bo ludzie mają pytania, tak, odnośnie kiedy, co, jak to funkcjonuje, żeby też było jasne, żeby było wiadomo przez cały ten czas, do momentu, w którym jesteśmy, przez wszystkie treningi, które prowadziliśmy w szkółce, wychowani na boisku, my nie wzięliśmy żaden z nas trzech nawet złotówki. Po prostu wszystko odkładaliśmy na to, bo to są naprawdę spore pieniądze, żeby wrzucić jak najszybciej, żeby mieć w ogóle jakikolwiek wkład na to, żeby wystartować z budową tego boiska.
1: Czy poprawa infrastruktury sportowej w Kielcach to jest taki wasz jeden z celów Fundacji Wychowanie na Boisku?
0: Myślę, że na pewno pod jakimś kątem tak. Nie jesteśmy w stanie. Mamy osoby, które, różne firmy, które starają się gdzieś tam do nas dołączyć i nas wspierać w tym. Na pewno będziemy cały czas na bieżąco też informować, kto tam nowy też stara się do nas dołączyć i jest sporo takich osób, ale tak jak mówię, są różne pomysły odnośnie, tylko że to mówię, to jest taka melodia przyszłości, już nie chciałbym teraz mówić, co my planujemy na najbliższe gdzieś tam lata. Na razie się skupiamy na tym boisku. Jeżeli kiedykolwiek będziemy w stanie zrobić coś takiego, żeby udostępnić czy wybudować, inaczej, żeby wybudować takie boiska, żeby inne dzieci, akademie, czy żeby ktokolwiek miał gdzie grać mecze, jeżeli będziemy w stanie, no to coś takiego zrobimy. Na razie jesteśmy dumni, że my jako WNB jesteśmy dosłownie ponad rok, a my już sobie wybudujemy własne boisko, także samo to, myślę, już chyba wygląda, że to idzie w dobrym kierunku, tak, że to nie idzie tylko i wyłącznie w sprawach takich, że my tylko po prostu chcemy działać na innych boiskach. Chcemy pokazać, że można, że się da, że jeżeli gdzieś ktoś troszeczkę się zepnie w tym wszystkim, każdy będzie miał jakieś takie zawzięcie, a tutaj wiadomo, cały czas gdzieś tam siebie wspieramy z Pawłem i z Kamilem i mamy osoby bliskie nam, które nam pomagają, tak? I jaki będzie plan na najbliższe lata? Ciężko mi powiedzieć. Najbliższy moment jest taki, że chcemy jak najszybciej otworzyć boisko i wtedy zapraszać na treningi i oczywiście na korzystanie z tego boiska.
1: Jakbyś miał sobie tak przypomnieć siebie, jak stawiałeś swoje pierwsze kroki w piłkarskiej karierze, a obecne boiska, które są dostępne dla młodzieży, to jest chyba przepaść, prawda? Teraz te warunki są komfortowe niesamowicie.
0: Tak, wiesz co, ja za dzieciaka, jak mieszkałem w Siedlcach, jeszcze zanim się wyprowadziliśmy na obrzeża gdzieś tam Siedlec, z moją rodzinką, to z tatą, bo tata mnie cały czas ściągał. Ja nawet jak wracałem z treningu, to szliśmy na boisko, mówiliśmy na to 8 i tam były dwa boiska. Jedno było mniejsze, drugie było takie, nazwijmy to, troszeczkę trawiaste, tak? Tylko że my tam się zawsze spotykaliśmy. Ciężko powiedzieć, czy mój tata był takim magnesem. Na pewno był, bo miał ksywę Maldini i dzieciaki uwielbiały przychodzić. Dzieliliśmy się na składy i wtedy gdzieś tam sobie graliśmy. Mój tata jako pasjonat, fanatyk piłki, zawsze po prostu uwielbiał, żeby się poruszać i przy okazji ja się też uczyłem grać, bo grałem z dużo starszymi gdzieś tam chłopakami. Jeżeli chodzi o dostępność tego wszystkiego, no to później tak się ja troszeczkę odbiłem, bo mówię, tato, mówię, dawaj, jak tam coś wybudowali, no to idziemy zobaczyć, co tam jest. A tam niestety tak teraz funkcjonuje, że no te boisko wcześniej zaczynało się coś dziać, jak my przychodziliśmy, tak? No bo wiadomo, troszeczkę inaczej. A teraz no to na tych orlikach, no to wiadomo, że to jest no zdecydowanie coś innego. Tutaj już mamy sztuczną murawę, już ta piłka nie skacze, już nie ma takich gdzieś sytuacji, że mamy krzywe boisko. Wiadomo, wcześniej to się mówiło, że się stawy ćwiczyło, żeby mieć bardziej elastyczne ewentualnie na gdzieś tam urazy. No tylko, że jeżeli chodzi tutaj o orliki, no to są cały czas pozajmowane w tych Kielcach, tak? Nie ma co się gdzieś tutaj oszukiwać i w sumie to jest taka rola też tych orlików, żeby dzieciaki chodziły, grały, no ale nie wszędzie gdzieś tam jest, no bo żeby pójść na takiego orlika, a chciałam sobie pójść, no to muszę się zapisać na listę, tak? Na której gdzieś tam też muszę się ustawić w jakiejś kolejce albo ewentualnie dopasować się do jakiejś godziny, ponieważ od tej czy do tej jest przez kogoś zajęte, dlatego widać, że te orliki gdzieś tam cały czas hulają, coś tam się na nich dzieje i mówię, no kolejne boisko to jest zawsze jakiś tam plus dla wszystkiego. No
1: to jest bardzo ciekawa puenta. Dzięki, Jacek.
0: Dziękuję bardzo.
2: Jaki jest główny cel działania Kielskiego Banku Żywności?
3: Bank Żywności powstał w celu ratowania żywności, to po pierwsze, czyli staramy się, aby żywność, która jest przekazywana z supermarketów, od producentów, hurtowników, ona się nie zmarnowała, czyli nie trafiła na śmietnik, ale była wykorzystana przez osoby przede wszystkim potrzebujące, ale i wszystkie te, które mogą przetworzyć tą żywność. I dlatego drugim takim celem to jest uczenie kreatywności w kuchni, żeby to, co mamy tak na co dzień, żebyśmy umieli w ciekawy sposób wykorzystywać. I trzeci cel, ta płaszczyzna działania Banku Żywności, to jest no właśnie pomoc najbardziej potrzebującym, czyli zapobieganie

0: sprawiają, że takie hasło, które nam towarzyszy w każdym przedsięwzięciu, to jest nie marnuje. Więc próbujemy nie marnować na każdy z możliwy sposób.
1: Och, jak dawno działa Kielecki Bank Żywności tutaj w Kielcach?
0: Bank Żywności powstawał od 2007 roku, czyli już jakiś czas i rozwijał się od maleńkiego, można powiedzieć, malutkiej organizacji, która zajmowała się głównie pobieraniem żywności krótkoterminowej. Później do tego doszedł program unijny, właśnie pomocy najbardziej potrzebującym. No a dziś Bank Żywności coraz większe kręgi zatacza, czyli organizuje zbiórki żywności i już niebawem Kielecki Bank Żywności otworzy kuchnię społeczną. Jeśli chodzi o w ogóle temat marnowania żywności, na przestrzeni ostatnich, powiedzmy, 10 lat jest to taki problem, który został bardzo mocno zauważony. Wiele różnych kampanii społecznych, które miały miejsce przez te lata, sprawiły, że tej żywności marnujemy mniej. A co to znaczy mniej? W 2016 roku było to około 9 milionów ton żywności rocznie. Jako Polacy tyle zmarnowaliśmy. A badania z 2023 roku mówią, że to jest około 4,3 miliona ton. Nie mamy takich bardzo lokalnych danych, ale to też jest problem, który dotyka i Świętokrzyskie, i Kielce jako miasto. Dlaczego? Ponieważ żywność, chociażby krótkim terminem, którą codziennie odbieramy z supermarketów, ona ciągle jest. Czyli to, że żywność z krótkim terminem zostaje przekazywana do organizacji charytatywnych, to jest odpowiedź na to, żeby żywność ze sklepu nie trafiła na śmietnik. Więc my jako taki pośrednik między supermarketem a beneficjentami końcowymi, no staramy się, żeby właśnie pomóc, żeby nadać trochę, żeby tej przynajmniej części żywności nadać drugie życie.
1: A jakie są jeszcze najczęstsze przyczyny marnowania jedzenia?
0: Przede wszystkim to, że przegapiamy termin przydatności. I to jest od lat tak naprawdę temat, który się przewija, dlatego warto zawsze podkreślać o dwóch sposobach określenia terminu przydatności. Po pierwsze, to jest termin przydatności do spożycia i producenci takich produktów jak nabiał, mięsa, wędliny piszą nam na opakowaniach należy spożyć do. I to jest zawsze konkretna, dzienna data. Natomiast troszkę czymś innym jest data minimalnej trwałości, czyli producenci na produktach takich sypkich, kasze, ryże, makarony, słodycze, produkty konserwowe, czyli groszki, jakieś sałatki itd. napiszą nam na opakowaniach najlepiej spożyć przed. I to jest taki znak, że jeśli mija ten czas, to jeśli nie pojawiła się pleśń, nie zmienił się kolor, smak, zapach jakiegoś produktu, to jak najbardziej on jest dobry do jedzenia. Więc to jest pierwsze. A drugie to chyba to, z czym się borykamy najbardziej, to, że robimy zakupy takie nieprzemyślane. Że kupujemy dużo, robimy zapasy, no i potem właśnie albo się przeterminuje, albo się popsuje, owoce, warzywa zgniją, no i potem ciężko coś z tego jeszcze zrobić.
1: A jest jakaś grupa produktów, która jest marnowana w większej ilości?
0: No właśnie, niechlubne pierwsze miejsce ciągle zajmuje pieczywo, czyli to, co tak naprawdę jemy codziennie w różnej postaci, ale no chyba to też tak działa troszkę, że my lubimy świeże pieczywo, tak, chrupiące, żeby było jeszcze ciepłe najlepiej, no a jak ono poleży już ten dzień czy dwa, to nie jest już takie, nie tak chętnie go spożywamy. No i tutaj niestety bardzo często też możemy to zauważyć nawet chodząc po osiedlach kieleckich, że gdzieś tam w śmietnikach, no niestety leżą całe, nawet czasami bochenki chleba, ale niestety już często z pleśnią. Więc to jest to, że no już z tego nic nie zrobimy, tak? Bo kiedy pojawi się pleśń, no niestety, ale produkt nadaje się nam tylko do wyrzucania, więc tutaj niestety pieczywo.
1: Czy są jakieś okresy konkretne w roku, gdzie to marnowanie jedzenia jest spotęgowane? Są to na przykład święta?
0: Dokładnie tak. Ten czas okołoświąteczny, czy przed Bożym Narodzeniem, po Bożym Narodzeniu i Wielkanocy, no widzimy to, że więcej żywności chociażby w tych śmietnikach się znajduje, ale też wtedy większym zainteresowaniem cieszą się lodówki społeczne. Nie, czyli te trzy miejsca w Kielcach, które mamy przy ulicy Kościuszki, przy Miodowej i na Sienkiewicza, więc tam wtedy widać, że życie się toczy, czyli jakieś produkty trafiają, ktoś zabiera te produkty i to na pewno chyba taka nasza mentalność, że na święta trzeba dużo przygotować, to jednak się ciągle odbija, że przygotowujemy za dużo i potem nie do końca wiemy, co z tym zrobić, czy po prostu ciężko nam w ogóle znaleźć sposób na to, jak wykorzystać już te dane, które przygotowaliśmy.
1: Jakie Amerykanie chętnie korzystają z tych lodówek społecznych?
0: Właśnie w okresie okołoświątecznym tak, ale tak w ciągu roku no raczej słabo. Byłam tam nawet przy jednej lodówce, bo to była pusta, więc pytanie, czy nie wiemy o tym, jako Kielczanie, że coś takiego jest, czy właśnie niekoniecznie chcemy korzystać. No ale to też można tutaj jakby zaprosić do tego, że to jest miejsce, tak? To jest właśnie to miejsce, gdzie możemy przekazać jakieś produkty, których mamy za dużo. Jeśli to są produkty zapakowane, to nie ma problemu, ale jeśli to są już gotowe dania, trzeba napisać na danym produkcie, danym daniu, kiedy zostało to przygotowane, żeby nikomu nie zaszkodzić, żeby to właśnie była forma pomocy, a nie takiego pozbycia się czegoś, co mi zalega w mojej kuchni lodówce.
1: Z takiego jedzenia najczęściej korzystają bezdomni na przykład?
0: Tak, chociaż nie do końca. Myślę, że temat jest na tyle, na ten moment trudny może tak, że pojawia się wiele osób, które w jakimś tam stopniu próbuje znaleźć wsparcie dla swoich budżetów domowych, które często bywają dość małe. No i to też jest jakiś tam taki zastrzyk, który może pomóc, tak, że może się okazać ciekawym no właśnie posiłkiem, którym można sobie po prostu wziąć i spożyć.
1: Do takiej lodówki możemy włożyć wszystko, każde jedzenie?
0: Tak, z założenia tak, tylko tak jak mówię, że to nie może być coś, co już jest popsute. To ma być forma pomocy i chcemy w ten sposób podzielić się, a jednocześnie komuś pomóc, ale nie pozbyć się produktów, które już są po prostu słabej jakości.
1: A jakie jeszcze porady dla osób właśnie takich, którzy marnują jedzenie, żeby tego nie robili?
0: Pierwsze co i chyba to jest najważniejszy element, idąc na zakupy, róbmy listę produktów, które chcemy kupić, bo to chroni nas poniekąd przed promocjami, które czyhają na każdym kroku. Wchodzimy do sklepu, tablica, promocja tylko dziś, z radiowęzła nam leci też ciągle, tak, że w danym sklepie mamy promocję na to i na tamto, gazetki jeszcze możemy wziąć, w telewizji reklamy, więc naprawdę jest to sposób na to, żeby nie marnować, czyli żeby nie kupić tak naprawdę produktów zbędnych. I druga rzecz to chyba też bardzo istotna, przetwarzanie. Czyli to, co już mamy, żeby w jakiś sposób przetworzyć. Możemy na różne sposoby właśnie te owoce, warzywa przetwarzać, kompoty, dżemy, ogórki na milion sposobów, czy mrozić owoce, warzywa, żeby potem móc do tego sięgnąć. Ale też to, co już ugotowaliśmy. Tak? Najczęściej w niedzielę jadamy rosół jako Polacy, no to w poniedziałek u większości Polaków będzie pomidorowa. Więc to jest właśnie ta zasada, że z czegoś robimy coś innego. Warzywa, które mieliśmy w rosole, baza sałatki jarzynowej na przykład, tak? Czy jakiejś innej sałatki, którą możemy z tego stworzyć. Mięso, które mieliśmy w tym rosole, farsz do krokietów, pierogów, czy odsmażone i zjedzone jako dodatek do drugiego dania, makaron i jakieś resztki, które nam zostały, jakiś warzyw, jakiegoś boczku, wędliny. Możemy zrobić zapiekankę, tak żółtym serem posypać do piekarnika na kilka minut i mamy kolejne danie. Więc to jest też niekończąca się opowieść tak naprawdę i możemy wiele kreatywnych takich pomysłów stworzyć. Ale wracając do tego pieczywa, które najczęściej marnujemy, zupy, kremy, które są tak popularne i modne, one są dodatkowo ciekawe, jak mamy grzanki. No, grzanki możemy albo kupić, albo zrobić sami właśnie z tego pieczywa. Więc to jest sposób też na to, żeby nie marnować, żeby fajnie, ciekawie i kreatywnie wykorzystać te produkty.
1: Warto chyba też do sklepu nie pojawiać się głodny, prawda?
0: A oczywiście, tak. To jest taka zasada psychologiczna, można tak powiedzieć, bo jednak jeśli jesteśmy głodni, to nasz żołądek mówi kup więcej, bo potrzebujesz, bo jesteś na ten moment głodny. I dodatkowo, kiedy wchodzimy do supermarketu, zwłaszcza w którym jest piekarnia i zapach właśnie wypiekanego chleba sprawia, że no naprawdę nasze żołądki krzyczą wręcz o to, że są głodne, więc wtedy z automatu troszeczkę kupujemy więcej.
1: Kieleckie supermarkety też chyba pomagają trochę, bo też półki z działem produktów, które się kończą do tej ważności, tak? To też jakby zachęta, żeby nie marnować, a wziąć w tańszej cenie.
0: Dokładnie. To jest taki rodzaj promocji, do którego my jako pracownicy Banku Żywności, w ogóle osoby, które dbają o to, żeby nie marnować, zapraszamy. Ponieważ często jest tak, że na półkach, gdzie kończy się data przydatności, są produkty o wiele tańsze niż te, które kupujemy normalnie. I na przykład są to też produkty w uszkodzonych opakowaniach. Ale jeśli

0: Kupistanie.
1: A możemy jeszcze opowiedzieć chwilę o tych właśnie akcjach, które prowadzi Kielecki Bank Żywności?
0: To przede wszystkim, z czego chyba jesteśmy najbardziej znani, to to, że przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy organizujemy zbiórki żywności, czyli w supermarketach pojawiają się wolontariusze, którzy zapraszają do udziału w zbiórce żywności i do tego, by włożyć choćby jeden produkt w czasie swoich zakupów do przygotowanego kosza. I te produkty potem trafiają do Banku Żywności, są segregowane, liczone i potem w formie paczek trafiają do organizacji, które z nami współpracują, dla podopiecznych tych organizacji, oraz od wielu lat współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i dzięki właśnie tutaj pracownikom na poszczególnych rejonach te paczki trafiają do najbardziej potrzebujących na terenie miasta Kielce. I to jest jedno. Drugie, realizujemy od też wielu lat programy unijne, które pomagają najbardziej potrzebującym. W tym roku są to fundusze europejskie na pomoc żywnościową pod program 2024. I tutaj działamy, współpracujemy z 45 organizacjami na terenie województwa, ale i na terenie Kielc z kilkoma, które właśnie kwalifikują osoby do tego programu, aby mogły skorzystać. I to są produkty już z długim terminem przydatności. Produkty z różnych grup produktowych, przez makaron, dżemy, przez produkty mięsne, jak konserwy, szynka wieprzowa, żółty ser, mąka, cukier, więc dość szeroki asortyment, który też po prostu jest w stanie poprawić taką sytuację osób, które są w jakimś trudnym momencie swojego życia ze względu na brak pracy czy chorobę i w ten sposób też możemy pomagać. Planujemy otworzyć kuchnię społeczną, czyli takie miejsce przy ulicy Miłej w Kielcach, gdzie będzie można ugotować sobie posiłek z produktów, które właśnie są uratowane z supermarketów, czyli tej żywności krótkoterminowej. Pod okiem kucharza będzie właśnie taka przestrzeń na to, że osoby, które będą potrzebowały takiej pomocy, takiej formy, będą mogły po prostu sobie z tego skorzystać.
1: Czy świadomość Kielcan w temacie marnowania jedzenia jest większa niż lata temu?
0: Myślę, że tak, że ta świadomość się zwiększa z różnych przyczyn, ponieważ wiele akcji takich społecznych na ten temat się działo na przestrzeni ostatnich właśnie 10 lat powiedzmy. I też my jako Bank Żywności próbujemy w różnych przestrzeniach mówić na ten temat. W przestrzeni medialnej, też na naszych social mediach. Idziemy do szkół, do przedszkoli, z seniorami się spotykamy, z osobami dorosłymi i próbujemy właśnie pokazywać to, że niemarnowanie żywności może być fajne. Może być ciekawe i przyjemne tak naprawdę, że nie jest to jakiś przykry obowiązek i musimy siedzieć, nie wiem, z długopisem, kartką i ciągle tylko sobie wmawiać to, że o, ja marnuję żywność, muszę coś z tym zrobić. Właśnie uczymy takiego kreatywnego popatrzenia na swoją kuchnię, na takie codzienne przygotowanie posiłków. No i w ten sposób staramy się właśnie, żeby ta świadomość była coraz większa i żebyśmy wspólnymi siłami tak naprawdę sprawiali, żeby tej żywności było marnowane jak najmniej.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: nasz czas.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
0: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty?

jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.